0: herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. Co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: emocje.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiemda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Nie jestem do końca pewna, ale chyba w autobusie widziałem najpiękniejszą dziewczynę świata. Jeżeli to jest prawda, to mam jakiś plan, żeby jechać za tym autobusem, gdyż ona była

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: face. It's like...
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Yeah.

0: Emocje.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
3: Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
5: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
6: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Promocja. Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
5: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: if you stay.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Wybiła 7 w Radiu Meteor.
1: Rano Meteor.
2: Dzień dobry. Mamy nadzieję, że wstaliście i macie dobry humor. Jeśli nie, no to postaramy wam się go naprawić, jednak no liczymy, że tutaj też już macie jakby po prostu fajny dzień. Staliście tą prawą nogą, jak to się mówi, a nie lewą. Jeśli tak, no to kurczę, zapraszam was do słuchania dzisiejszego poranka.
3: Tak jest, dzisiaj to poranne pasmo poprowadzam dla was.
2: Zosia Najewska.
3: Oraz Jakub Wlazło i no właśnie nie ma z nami dzisiaj Michaliny, którą serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca, bardzo byśmy chcieli i sobie życzyli, żeby z nami dzisiaj była, no ale jak to się mówi, nie można mieć wszystkiego, nie można mieć tak naprawdę kompletu co tydzień, trzeba za sobą zatęsknić, a tu Michalina każe za sobą tęsknić już drugi tydzień, no bo wiadomo, tydzień temu nie mogliście nas usłyszeć ze względu na wolne i majóweczkę. A my teraz zapraszamy was na porządną dawkę muzyki, taki początek dosyć powolny na rozbudzenie się, Childish Gambino i Redbone.

0: Słuchajcie, jak to codziennie bywa, ktoś dzisiaj również obchodzi imieniny. No i właśnie tutaj chcemy wam przedstawić spis tych imion, żebyście przypadkiem na przykład nie zapomnieli złożyć życzeń, no bo lekkie faux pas by mogło być, także przychodzimy wam po prostu tutaj z pomocą.
1: Tak jest, my jesteśmy narodem, który bardzo lubi świętować, bardzo lubimy konkretne imiona, na przykład Andrzeja, bo wtedy są Andrzejki i można robić fajne rzeczy z wosku. No a dzisiaj nie Andrzeja, tylko Stanisławy, Michała oraz Piotra, Wiktora, Idy, Benedykta,
0: Dionizego, Bonifacego, Arseniusza, Dezyderia, Achacjusz, Achacy i Amat.
1: Bardzo dużo tych imion na A.
0: To prawda.
1: Podoba mi się to.
0: To prawda, ale w ogóle mam wrażenie, że Dezyderia to jest imię, a brzmi jak jakaś odmiana kwiatu.
1: To prawda, ale Achacjusz mi się z akacją kojarzy trochę, bo wydaje mi się, że w jakiejś genezie tego imiona mogłoby tutaj się jakoś to znaleźć.
0: Myślisz, że Achacjusz słucha Aha? Taki zespół?
1: Aha, tak, tak, Achacjusz.
0: Aha,
1: ja nie wiem. Achacy. Jakby ktoś miał na imię Achaco, to by było już w ogóle Achaco. To już by było najlepiej. Ale mamy też również typowo nietypowe święta, bo mamy Narodowy Dzień Zwycięstwa, który wiąże się z tym, że dokładnie 8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. Dobrze, że zakończył się ten nieprzyjemny, bardzo złowieszczy okres w historii świata. To naprawdę bardzo, bardzo dobrze.
0: To prawda, ale w sumie mamy jeszcze takie jedno święto, które też tak trochę nawiązuje. Mamy bibliotekarza i bibliotekarki. No i myślę, że oni właśnie dzięki nim wszystko wiemy, co się działo w historii, kiedy konkretnie i to też w sumie się tak połączyło pięknie.
1: Tak jest, w bibliotece możemy sobie jakieś kroniki właśnie z dawnych lat wypożyczać i wspaniale, że bibliotekarze są, że pomagają nam w sumie z doborem czasami książek. Dużo czytasz książek, Zosia?
0: Ja bardzo. Naprawdę bardzo. Szczególnie, że moja rodzina czyta mniej, więc to tym bardziej wygląda, jakbym czytała więcej.
1: Okej, okay, no ja na przykład jakbym miał pomnożyć wszystkie swoje książki razy zero, to no zero zawsze jest zero, więc, więc ja bardzo mało czytam, więc muszę to zmienić.
0: Myślisz, że twoja była polonistka tego słucha?
1: Mój polonista raczej tego nie słucha, a pani polonistka z podstawówki jakby się dowiedziała, że nie czytam książek, to byłaby mega zawiedziona, wydaje mi się. Więc nie chciałbym tych ludzi zawodzić mimo wszystko. No ale co? Czasami tak trzeba. Oprócz tego to jeszcze mamy w ogóle dzień, Światowy Dzień Osła i z tej okazji mamy dla was pewne zabawy z tym związane. A oprócz jeszcze Dnia Osła mamy Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika.
0: Tak, też ważne święto.
1: Tak, biorąc pod uwagę ostatnie, może nie tyle spopularyzowanie problemu, jakim jest rak, a właśnie podniesienie świadomości, czym jest rak, to bardzo, bardzo ważne święto. No i co więcej możemy powiedzieć? Teraz mamy jeszcze jedno święto, do którego jest nawiązanie z piosenką, bo jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. No jak wiadomo, żeby zostać kierowcą zawodowym, no to trzeba wyrobić prawo jazdy, no a kto nam powie lepiej o wyrobieniu prawa jazdy, jak nie Olivia Rodrigo i Driver's License?

0: 100 lat. Mieliśmy pewne problemy techniczne, które dalej chyba trwają. Taki dzień dla nas...
1: Ale słuchajcie, na przypadek albo wcale.
0: Tak, dzień parszywy, ale lepiej na początku niż na końcu na przykład. No i co, wiadomo, dzień urodzinowy ktoś na pewno dzisiaj też również obchodzi oprócz imienin.
1: No tak jest, tak jest. I myślę, że tutaj mamy już pierwszego kandydata, który trochę nawiązuje do jednego z dni, które dzisiaj obchodzimy, mianowicie właśnie do tego dnia, które wybrzmiało przed Driver's License, czyli Międzynarodowy Dzień Kierowców Zawodowych. No i tutaj i urodziny na przykład obchodzi Oliver James Berman, czyli właśnie brytyjski kierowca rajdowy.
0: Tak jest, kierowca Formuły 1, dosyć popularna postać w świecie motosportu. Dalej mamy problemy, więc nie jest dobrze w ogóle, kochani słuchacze.
1: Także idąc dalej, ja tutaj was spróbuję zaciekawić. Tymczasem Kuba będzie próbować naprawić, żeby nas było pięknie, ładnie słychać ze wszystkimi dodatkami. Oprócz tego, jeśli jesteśmy już w klimacie takim sportowym, to mamy tutaj kandydata numer 2 na tutaj podium urodzinowe, że tak powiem. Luis Enrique. To jest kto?
0: To jest trener piłki nożnej. Trener
1: tylko
0: obecnie,
1: nazwisko kojarzę.
0: Obecnie trener trenujący Paris Saint-Germain, drużynę, która właśnie sprawiła mu prezent wcześniej i już w środę, nie, tak, w środę zakwalifikowała się do finału Ligi Mistrzów, więc na pewno bardzo fajny prezent dla trenera chłopaki zrobili.
1: Tak, a Enrique Iglesias to też jest...
0: To jest
1: nie,
0: akurat
1: piosenkarz.
0: To jest ten pan od Despacito.
1: No słuchajcie,
0: więc tak mi się wydaje, że to jest ten pan od Despacito. Pewności 100% nigdy nie mam. Ale czy ktoś jeszcze? Jeszcze 6ix9ine to jest też raper, który kontrowersjami słynie, bym powiedział. Więc co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Henry Dunant jeszcze ma urodziny dzisiaj.
1: Jeszcze z takich ważnych nazwisk, ważnych, takich bardzo kojarzących się, przynajmniej takie znanych. O, David Attenborough.
0: Tak.
1: To nazwisko kojarzę. To ja mam po prostu taki, mam wrażenie, że Iglesias, Enrique i Attenborough.
0: Tak.
1: Ja wiem, że oni istnieją, ale tutaj trzeba się zaciekawić trochę, z czego zasłonęli.
0: No wiadomo, zawsze poznając tych właśnie, że tak powiem, solenizantów, jubilatów, no to warto zagłębić się, z czego oni słyną, no i urodzin dzisiaj nie ma ani Rihanna, ani Kanye West, ani tym bardziej Paul McCartney, ale teraz ich piosenka 4-5 Seconds na antenie Radia Meteor.

0: Moi kochani, jak to mamy w zwyczaju też mówić wam, no to premiery muzyczne miały miejsce w tym dniu, również 8 dzień maja. No i jak zawsze sobie lubimy też powiedzieć o tych z dnia następnego, no bo wiadomo, w sobotę nikt wam o tym nie powie na antenie Radia Meteor, więc jesteśmy my. I co się właśnie wydarzyło?
1: No i na przykład w 1970 taki album powstał, takiego pewnego znanego zespołu, takich chrząszczy, czyli The Beatles, Let It Be. I to właśnie już 56 lat
0: dzisiaj obchodzi album Let It Be, muzyka Beatlesów, która na pewno ukształtowała niejednego człowieka, więc to też poleci na antenie Radia Meteor dzisiaj na pewno. Co jeszcze? Jeszcze wyszedł, jeśli mówimy o albumach, to na przykład 9 maja wyszedł album Pink Panther's Fancy That z hitem, jakim jest Illegal, to ta piosenka wyszła razem z tym albumem i ona również poleci na antenie Radia Meteor.
1: To by się spodziewało.
0: Tak jest, my jesteśmy wielkimi fanami tej artystki brytyjskiej, więc to naprawdę wspaniałe wieści dla nas. Ale wspominaliśmy o niej również chyba właśnie 2 tygodnie temu, kiedy słyszeliśmy się ostatni raz. Wtedy to właśnie miał miejsce wspominki jej singla Stateside, który właśnie teraz podbija znowu internet w remiksie z Zarą Larson. Ale jeszcze z singli, no to Ariana Grande i Justin Bieber 8 maja 2020 roku wydali Stuck With You. To też taka popularna pioseneczka tej dwójki.
1: Tak, albo jeszcze singli tutaj mamy na liście Calvina Harrisa z jego utworem Blessings z 9 maja właśnie 2025 roku. Także można powiedzieć,

0: że jest tutaj już rok takich, taka rocznica.
1: Tak
0: pełna.
1: Jest.
0: Piękna,
1: bardzo,
0: piękna rocznica.
1: Bardzo fajna piosenka, taka troszkę na rozruszenie się. Będzie też również na antenie Radia Meteor. Wiadomo, że nie polecam one zaraz wszystkie po sobie, bo też musicie trochę nas posłuchać, ale jeszcze z takich ciekawostek muzycznych, no to 8 maja 2025 roku, czyli znowu rok temu, wyszedł klip do piosenki Sombra Undressed, więc to również poleci na antenie Radia Meteor, więc taka złota piąteczka od nas, no i z racji na starszyznę, to teraz ustępujemy sceny i Let It Be od The Beatles.

0: racji, że jesteśmy w czasie matur, maturzystom dzisiejszym, jeśli nas słuchają, życzymy powodzenia na egzaminie rozszerzonym z biologii, bo dzisiaj ta biologia się będzie odbywać najwcześniej, a potem filozofia. No a jeżeli jesteśmy przy sławnych filozofach, no to niewątpliwie takim jednym z nich był osioł ze Shreka, czyli temat dzisiejszego dnia. Światowy Dzień Osła. Światowy, czy pomyliłem?
1: Światowy
0: Dzień Osła. No i słuchajcie, z tej okazji...
1: Dzisiaj można jeść salami.
0: Oj, to chyba lepiej nie. Chyba na odwrót, dzisiaj się lepiej powstrzymać. Ale ja jestem wielkim fanem Osła ze Shreka i sprawdzimy, czy taką samą dużą fanką jest Zosia, bo...
1: Czuję się jak na odpowiedzi ustnej kiedyś.
0: Tak, przygotowany jest pewien quiz, który właśnie będzie w różnym formacie zrobiony. I teraz tak, masz za zadanie uzupełnić cytat. Co powiedział osioł?
1: Aha.
0: Gadam, tu będzie słowo klucz, pełny serwis i masz 3 odpowiedzi do wyboru. Latam, skaczę czy chodzę? Co powiedział osioł?
1: To jest ten moment, w którym nagle jest taka presja, że wszystkiego zapominasz, ale chyba bym dała latam.
0: Tak, dokładnie jest. Tak. Teraz mamy kolejny, teraz z cyklu...
1: Punkty zapisywać.
0: Kto to powiedział? Johnny Bravo czy osioł ze Shreka?
1: Okej. Okay.
0: Koleżanko, widziałaś jakie mam alufelgi?
1: A podchwytliwe! Kurczę, podchwytliwe mi tu dałeś. Ale chyba też osioł.
0: Dokładnie tak. Kto to powiedział? Fryderyk Chopin czy osioł ze Shreka? O matko, oni mają pianino.
1: Słuchajcie, zdecydowanie osioł. Zdecydowanie. Top moment.
0: Dobrze, kto to powiedział? Mata ze Skolimem czy osioł ze Shreka? Wchodzę gładko, ale wychodzę jak kamikadze.
1: Tutaj chyba osiołek musi tutaj oddać miejsce.
0: Tak jest, tak jest. To był dokładnie on. Na razie wszystkie odpowiedzi poprawne. No i teraz jak myślisz, o czym mówił, albo o kim w tej sytuacji mówił osioł? Znajdę je skubane i skopię im poręcz, tak że nie będą wiedziały, które ty na górę, a co?
1: Co to jest? Ej, nie mam pojęcia.
0: Tutaj słowo klucz to poręcz i nie będą wiedziały, którędy na górę to jest.
1: Szczerze nie mam pojęcia.
0: To chodziło o schody. Szukali schodów w tamtej pamiętnej scenie.
1: Ja myślę, że tutaj Kung Fu Panda bardzo się zaprzyjaźnił osłem.
0: Z kopyta dosłownie, no idzie się popłakać. Dobra, kto to powiedział? Józef Piłsudski czy osioł ze Shreka? Mm-hmm. Nie róbmy draki, od tego są rumaki. Hej, kelner, marchew dla bohatera. To było o jego kasztance czy o ośle jednak?
1: Osiołek. Jak bardzo... się zamienił w konika.
0: Tak, tak dokładnie było. Nie jestem w stanie tego przeczytać. Bo to jest... Worcestershire? To jak ten sos? To właśnie też jeden z cytatów osła i tutaj brak pytania, po prostu chciałem... A tutaj chciałem akurat zapytać, czy to powiedziała Magda Gessler, czy osioł ze Shreka, ale był to oczywiście osioł ze Shreka. No i teraz była też taka pewna piosenka, ja tu z tego miejsca pozdrawiam moją serdecznie rodzoną siostrę, bo to... jeden z ulubionych fragmentów całej, w sumie, jak się mówi, na cztery filmy.
1: Serii?
0: Serii, no właśnie, myślałem, że jest jakiś odpowiednik, bo jak jest 3, jest trylogia, to myślałem, że jak są 4, to jest kwadru,
1: nie, to
0: coś tam.
1: To już byłoby zbyt długie słowo, żeby wymówić.
0: To prawda. No ale to już też Zosi troszkę zaspoilerowałem, bo jest taki fajny fragment, jak jedzie właśnie sobie osioł ze Shrekiem i rolnik, rolnik, rolnik, od rolnikiem ciągnik, na ciągniku rolnik worek ma, w tym worku są buraki, choć chce rolnik w krzaki, nie może, bo w mieście buraków już skup trwa. To jest
1: nóżka
0: wspaniała.
1: Pracuje, już, tak. Już się bioderka ruszały.
0: Tak, dokładnie. Dobra, teraz pytanie, kto to powiedział?
1: Aha.
0: Tutaj będzie znowu kulinarne pytanie. Kto to powiedział? Książulo czy osioł ze Shreka? O nie, kopytka mi drętwieją.
1: Nie no, osiołek.
0: Tak, dokładnie tak. No i mamy ostateczne pytanie.
1: Last but not least.
0: Tak.
1: Dawaj,
0: ale to będzie tak, to będzie pytanie. Naprawdę stary, zainwestuj w TikToki, bo ci jedzie. To teraz pytanie, ile kalorii ma TikTok? Jeden TikTok.
1: Tego się nie spodziewałam, no to nie byłam gotowa.
0: A, no widzisz sobie, z racji, że chodzi o TikToki, to takie szybkie pytanie, ile kalorii ma TikTok?
1: Na pewno mało, bo jako dziecko uwielbiałam i wtedy nie patrzyłam na kalorie i jestem tego zdania, że one w ogóle nigdy się nie zmieniły. I smakują cały czas tak samo, więc zero.
0: No to niestety jesteś w błędzie, bo jedna drażetka Tic Tac ma około 2 kalorii. Tak, tak. O tym nawet w piosence Euforia śpiewał Kwebo na Fide. Nie ta, ale fajna piosenka też, Zosiu. To dodam to jako twoją propozycję. A teraz propozycja od nas znowu i wcześniej wspomniane Stuck With You, a potem Blessings od Calvina Harrisa.

0: Nasi kochani słuchacze, dzisiaj mamy właśnie też dzień rajdowca i z tej okazji kilka pytań ja chcę zadać. Jedno pytanie będzie do Zosi. Za którym razem zdałaś prawo jazdy? Część teoretyczną?
1: Teoretyczną?
0: Tak.
1: Nawet nie liczyłam.
0: Naprawdę?
1: No tam mogło być, tak z 4 podejścia na pewno.
0: Okej, okay, no bo to wiadomo, nie zawsze tam wystrzela
1: tam stresik,
0: dobrze.
1: Stresik był duży, to pamiętam.
0: A część praktyczną?
1: A tutaj do 3 razy sztuka, tutaj
0: no to
1: się idealnie zgrało.
0: Pięknie, pięknie. Zosia od stycznia jest bezpiecznym kierowcą, mam nadzieję, tak się właśnie dowiedziałem. No ja jestem akurat pod kątem prawa jazdy i takich zdolności manualnych zawsze pechowy, ale akurat jeżeli chodzi o prawo jazdy, no to i teoria, i praktyka za pierwszym razem udało mi się zdać na radomskich drogach, więc...
1: Czyli macie po prostu lokalizację, gdzie należy zdawać, żeby zdać za pierwszym?
0: Co ciekawe, ośrodek WORD-u położony jest bardzo blisko mojego domu rodzinnego, więc wszystkie te uliczki okoliczne znałem. Nie kryły dla mnie żadnego, że tak powiem... problemu.
1: Czy to się zalicza do ściągania trochę?
0: Nie, bo nie zalicza się ani trochę, bo jak jeździliśmy po tych właśnie okolicznych dróżkach, tam było bardzo dużo ograniczeń do tam 30 km na godzinę i mój egzaminator powiedział, żebym właśnie tych limitów się trzymał, żebym jechał zgodnie z limitem, a nie poniżej bardzo. No i powiedziałem, że tu nie ma się gdzie rozpędzić, no i skubaniec mnie wziął na obwodnicę, gdzie musiałem jechać 70 km na godzinę, tak dalej, więc bardzo miło wspominam w ogóle mój egzamin na prawo jazdy, część praktyczną. W ogóle w sensie stresowałem się mega, ale jak już wyjechałem na miasto, to już zero stresu.
1: Gratulacje.
0: No tak, a teraz stresować mogą się seniorzy, bo jest takie info, że będą zabierać prawo jazdy seniorom, bo są za starzy, czy tak można powiedzieć?
1: Chwila. No chyba tak, chyba trochę tak. Czy właśnie...
0: Bo na pewno
1: Unia Europejska przyjęła po prostu nowe wytyczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, no i z racji tego właśnie takie postanowienie gdzieś tam wyszło, słuchajcie. Także ostrzeżcie swoich babci i swoich dziadków.
0: Tak, bo jak podają statystyki, kierowcy powyżej 60 roku życia spowodowali w ubiegłym roku prawie 4000 wypadków, tak, w których zginęło 339 osób. No wiadomo, że jest to jakiś tam odsetek, no ale no wiadomo, że ciało nasze, jak jest starsze, to nie jest aż tak bardzo sprawne, aż tak nie mamy dużego refleksu i tak dalej, więc no tutaj trzeba po prostu uważać, a wiadomo, że no... kierowanie pojazdem czterokołowym albo jakimś innym silnikowym jest z rzeczy bardziej skomplikowanych, jakie mogą natrafić na nas w życiu. Realnie przepisy mogą wejść dopiero w życie w 2028 lub w 2029 roku, więc no tutaj mamy jeszcze troszkę czasu, ale takie info wam dajemy właśnie z okazji tego Światowego Dnia Kierowcy Rajdowego. No i teraz... tematycznie będzie na antenie Radia Meteor. Opsa, tutaj słychać strzały. Shamillionaire, Crazy Bone i Riding.

0: Słuchajcie, jakbyście mieli nas oglądać, nie, no żartuję, bo mówię za każdym razem słuchajcie, a tylko to możecie robić, tak na dobrą sprawę, ale to takie tutaj, można powiedzieć, kosmetyczne sprawy, a jeśli mówimy o kosmetyce, no to kosmetyka przydaje się graczom na pewno bardzo, muszą być zadbani siedząc przed komputerem, a teraz wylądowała nowa gra na... platformie Steam, która jeszcze nie jest dostępna, ale już jest w mojej liście życzeń. O tym na pewno będzie głośno na Meteor Exe. A opis jej brzmi tak. Jesteś Januszem, 47-letnim przedsiębiorcą z Radomia. Twoja misja, wystawić jedną e-fakturę przez KSeF przed godziną 17. Symulator biurokracji na Windows XP z 15 aplikacjami, ponad 30 losowymi przeszkodami i wieloma zakończeniami i disco polo. Tak brzmi opis gry KSeF Serduszko. Krajowy system e-faktur, naprawdę jestem pod wrażeniem, że ktoś zrobił to jako grę.
1: A wiesz, co jest najlepsze? Ja czuję, że to naprawdę będzie po prostu hitem ta gra.
0: Tak, definitywnie. Ja w ogóle nie rozpatruję innej opcji.
1: Można się śmiać z tego, jak to brzmi, ale na pewno znajdzie się naprawdę multum ludzi, którzy uznają, że tak, oni to chcą.
0: Ja powiem więcej.
1: Ja myślę, że będziesz jednym z nich.
0: Ja powiem więcej. Jeżeli ta gra będzie darmowa, to podejrzewam, że ludzie będą się troszkę na niej uczyć, jak te... e-faktury wystawiać, to jest
1: przyjemne, spożyteczne.
0: Dokładnie,
1: słuchajcie.
0: Tak. Gry są nieodłączną częścią naszego życia. Ostatnio miałem taką rozmowę właśnie z naszymi kolegami redakcyjnymi, właśnie Mieszkiem Grabowskim i Julią Hasiuk, o grach takich godnych polecenia. Grasz w gry, Zosiu? Jakieś?
1: Simsiki. To tak głównie, babsko, ale jestem fanem i nie wstydzę się tego.
0: I bardzo dobrze. Ja sam swego czasu w Simsy grałem, ale troszkę chyba nie mam, że tak powiem, cierpliwości do tej gry. Za dużo się tam dzieje, jak dla mnie, za dużo jest ogarniania życia, ja swojego czasami nie do końca ogarniam, to co tu jeszcze mówić o jakichś Simach. Ja po prostu też mam problem ze zrozumieniem ich języka. To też jest taki duży minus.
1: A chcesz taki tutaj ciekawostki? Fajną?
0: Chcę.
1: Tak, a propos matur, to się trochę łączy i a propos uczenia się. Moja koleżanka tutaj w sumie też z Radio Meteor, Natalia Nowacka, odkryła, że uczenie się do muzyki z Simsów to jest game changer. I wtedy się po prostu tak możesz skupić na tym, co aktualnie robisz, bo to ci leci w tle, ale po prostu jesteś tak przyzwyczajony, ale to działa tylko wtedy, jeśli znasz Simsy. Jeśli grałeś w Simsy i jesteś przyzwyczajony do tej piosenki, do tej muzyki i włączysz ją sobie w tle, to naprawdę to jest game changer w uczeniu się. Albo okay. W robieniu czegokolwiek, na przykład pisaniu pracy licencjackiej i tak dalej.
0: Okej, jeżeli będę pisał prasę licencjacką, no to na pewno wykorzystam to na swoją korzyść do słuchania muzyki z Simsów, aczkolwiek ja jestem... chyba zwolennikiem innej muzyki, na przykład takiej, która właśnie teraz na antenie Radia Meteor, bo będzie to twoja propozycja, Zosiu, właśnie sprzed chwili. Bardzo fajna piosenka, ponadczasowy hit Loren i Euforia.

0: Słuchajcie, już wiemy, że są zmiany na Steamie i nowości, które się tam pojawią. Pojawią, jeszcze się nie pojawiły, ale za to w świecie muzycznym już wiemy, co się pojawiło i słuchajcie, no, puścimy wam to, ale to za chwilkę.
1: Tak jest, nowe piosenki, tak się dzieje, takie coś dalej wychodzi, mimo tego, że niektórzy uważają, że nic nowego w muzyce już nie powstanie, z czym ja się, załóżmy, nie zgadzam, jestem po stronie tej drugiej, jeśli chodzi o te dwa obozy, bo muzyka jak taka nieodkryta kraina, jak te oceany jeszcze nieodkryte są jak dla mnie, no i tacy właśnie artyści jak Roxy, Roxana Węgiel, nasza rówieśniczka, Zosiu,
0: tak,
1: wiesz?
0: Tak, no właśnie trochę czasem mnie to przeraża, czasem jak tak uświadomię, ale gratulacje, że się tak rozwija.
1: Ja się zastanawiam, czy jak Roxana Węgiel będzie odchodziła na emeryturę, to ja na przykład zacznę swoją pierwszą pracę. Wydaje mi się, że ona już jest...
0: Tak.
1: Ona już jest tyle na rynku muzycznym, że tak może być.
0: Tak,
1: oprócz niej White 2115, na pewno go znacie z piosenki California albo z innych piosenek, takich jak na przykład Riri, 18, Morgan. To są takie piosenki troszkę wulgarne, ale na pewno je znacie. No i oprócz tego nowość od...
0: Charlie XCX.
1: Tak jest, Charlotta nas tutaj zaskoczyła i poczęstowała nowym kawałkiem, jakim jest Rock Music. No i właśnie te oba kawałeczki na antenie Radia Meteor zaraz polecą i sobie zrobimy taką ocenkę ich, powiemy, czy nam się podobały, czy nie.
0: Smash or Pass będzie.
1: O! Wspaniały pomysł. Mm-hmm. Wspaniały pomysł, Zosia. No to teraz lecimy. Roxy oraz White 2115.

0: No i jak ci się podobało?
1: No słuchaj, no Roxy, słuchać, że to Roxy, tak. Więc to fajnie, że słuchać, że to Roxy.
0: I White słuchać, że to White.
1: I White słuchać, że to White. Tak samo z Charlie też słuchać, że to ona.
0: Ale fajna ta Charlie nowa.
1: Charlie bardziej mi się podobała na pewno niż Roxy, więc Roxy White chyba pas, ale Charlie tutaj bym się bardziej skłaniała w kierunku Smash.
0: Tak, zgadzam się z tobą. Dziękuję. Zgadzam się z tobą. Jeszcze z takich nowości, no to dzisiaj nowe Babie Lato wyszło, wydaje mi się. Nie wiem, czy kojarzysz. Jest ta piosenka taka, co za noc? Na. To śpiewała w zeszłym roku chyba Margaret i Sarah James i ktoś jeszcze, nie pamiętam do końca, no ale teraz w takim składzie innym, bo...
1: To jest to! Dobra, Babie Lato.
0: To teraz w składzie Natalia Grosiak, Bella z zespołu, teraz przypomnę, Sorry Boys, to oni mają ten hit absolutnie, to właśnie ona. I Katia, one właśnie teraz w składzie Babie Lato wydają nową piosenkę Dwa Słońca, tego no niestety nie usłyszycie, ale jest dużo nowości, które wyszły dosłownie 8 godzin temu, naprawdę sporo. Nowy Zippy Ogar, też zwycięzca tego programu Netflixowego, którego nazwa mi uciekła z głowy właśnie w tej chwili, ale też Central Groove w jego wykonaniu wyszło na ficie z Odysem. No i co, takie muzyczne nowości, a kurczę, my się chyba troszkę cofniemy w czasie, bo do Buforu Janka o rapowanie i piosenki Ławka z chłopakami, a potem jeszcze się cofniemy jeszcze dalej, bo Strachy na lachy z piosenką Czarny chleb i czarna kawa, a potem to już musicie poczekać nas posłuchać, co będziemy, o czym będziemy wam opowiadać.

0: Yep. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To się dobrze składa, bo trochę unikam jej. Powtórzę ci znowu, wybacz, ale mam co robić.
1: Będę grał w grę.

0: z całym szacunkiem wątpię, żeby ktoś strzelał. Wreszcie się mogę wyspać, nikt mi nie zabiera kołdry. Nie czuję się samotny, raczej wreszcie wolny. Skupiam się na ogarnianiu życia, co ma przyjść, to przyjdzie samo. Blisko swoich ludzi, dzikie koty razem grają. Jak kogoś nie lubisz, daj mu taką radę.
1: Słuchaj tylko smutnych rzeczy, jak ci smutno przez rozstanie.

0: Słuchajcie, tematycznie postanowiliśmy was jeszcze tutaj udobruchać paroma ciekawostkami na temat Roxy Węgiel.
1: Pomęczyć was trochę jej osobą, tak?
0: Tak, no to też troszkę. No posłuchajcie, dowiedzieliśmy się, że ma ona na przykład zapełniony grafik już na całe lato. Od maja do października ona będzie mieć 60 koncertów.
1: No nie przebije jej tak z Kolima, który tych koncertów ma pewnie 7 razy więcej i będzie latał na nie helikopterami, za co go naprawdę dozgonnie szanuję za takie poświęcenie dla swoich fanów. Ale co mogę więcej powiedzieć? Kwota za taki jeden koncert waha się od 60 do 70 tysięcy złotych. Wielkie pieniądze, no ale wiadomo, to nie idzie do samej kieszeni Roxy, nie ma tak dobrze w życiu, bo to trzeba podzielić na wszystkich tam właśnie jej zespołowiczów, wszystkich gitarzystów, perkusistów i tak dalej, więc no wiadomo, to nie będzie tak, że z tych 60 koncertów zarobi 3,5 miliona na czysto, są w ogóle pieniądze, o których nam, jej rówieśnikom się nie śniło, no ale słuchajcie, odnośnie na przykład Roxany Węgiel i jej edukacji, no to twierdzi, że może iść na studia nawet na starość, bo maturę ma skończoną. Zdała egzamin 3 lata temu.
0: Czaisz? Ona zdała egzamin 3 lata temu.
1: Bo ona rok wcześniej poszła do szkoły.
0: No tak jak ja.
1: No, a ja nie.
0: Sobie tak samo, tak samo. Ale ona zdała 3 lata temu. 2 lata temu miała ślub już, a teraz ma mega dużą trasę koncertową i do października zajęty grafik.
1: Ja na przykład zdałem maturę i dzisiaj wstałem z łóżka też, to są codzienne zwycięstwa.
0: Gratulujemy.
1: Ja uważam, że nie dajcie się w ogóle pod takim kątem stygmatyzować, nie? Że jak ktoś wam na przykład mówi, że nie wiem, no ja w twoim wieku to coś tam, a co cię to w ogóle obchodzi, nie? Jakby naprawdę, kochani, to jest tak, że wy żyjecie swoim życiem, to jest wasze życie, a nie na przykład czyjeś, lol, i jak Roxana Węgiel wyprzedaje trasę, to wy możecie, nie wiem, załóżmy, śmiać się ze znajomymi i też mieć super czas, pamiętajcie o tym. Że każde życie jest inne i to, że Roxana Węgiel zarabia 3,5 miliona złotych,
0: to wcale nie jest tak. Nie myśl o tym, a ty jesteś w radiu i nic ci za to nie płacą.
1: I słucham Roxany Węgiel. Tak, ja wstaję o 6, żeby rano umilić wam czas, żebyście wy mieli lepsze poranki, żeby każdy się uśmiechał i żebyście słuchali też dobrej muzyki, bo teraz właśnie taka, teraz popularna na TikToku z editów piosenka Katy Perry, The One That Got Away.
2: How was it?
3: It was fine.

W Radiu Meteor minęła 8.30 i na pierwsze wydanie Wuchty Wieści zapraszają Zofia Najewska oraz Wojtek Stefaniak.

0: Serię włamań w Śremie.
1: Wyrok sądu po protestach w katedrze.
0: Meczowa zmiana organizacji ruchu.
1: Pogoda na dziś.
0: Policjanci ze Śremu odnieśli się do doniesień o rzekomej serii włamań do domów w Psarskiem.
1: W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o usypianiu mieszkańców, jednak funkcjonariusze podkreślają, że nie potwierdzili takich przypadków.
0: Jak przekazano, zgłoszenia dotyczyły włamań do pomieszczeń gospodarczych, a nie domów mieszkalnych.
1: Policja prowadzi czynności w tej sprawie i apeluje o niepowielanie niesprawdzonych informacji.
0: Sąd uznał oskarżonych winnymi, ale kary nie będzie.
1: Sąd Okręgowy w Poznaniu zamiast skazania zdecydował się w czwartkowym orzeczeniu na warunkowe umorzenie postępowania, podtrzymując tym samym decyzję wydaną w niższej instancji. Mowa o sprawie sądowej, w której oskarżonymi byli uczestnicy demonstracji, która doprowadziła do przerwania mszy w poznańskiej katedrze.
0: Sytuacja miała miejsce w październiku 2020 roku, gdy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego na terenie kraju doszło do protestów. Wyrok, który ogłoszono, to kontynuacja sądowej batalii. Tym razem rozpatrywana była apelacja złożona przez obrońców.
1: Zdaniem sądu oskarżeni są winni, ponieważ ich działanie miało charakter zaplanowany, złośliwy i uporczywy oraz celowy. Tym samym mieli oni naruszyć dobra zwykłych ludzi, którzy przyszli się tam pomodlić.
0: Z tą argumentacją nie zgadza się obrona, która utrzymuje, że działania oskarżonych nie miały charakteru złośliwego, a prawo nie zabrania protestowania w przybytkach religijnych. Pomimo zapadnięcia prawomocnego wyroku nie wyklucza złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego lub skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
1: W związku z meczem Lecha Poznań na stadionie przy ulicy Bułgarskiej kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada dodatkowe kursy tramwajów i autobusów obsługujących okolice stadionu.
0: Wzmocnione zostaną m.in. linie tramwajowe 1, 6, 13 i 15 oraz autobusowe 145, 163, 191 i 193. Kibice mogą też bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej na podstawie biletu lub karnetu meczowego.
1: Na około półtorej godziny przed spotkaniem wprowadzone będą także czasowe zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. Część ulic zostanie zamknięta dla samochodów.
0: Miasto zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej oraz parkingów buforowych.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Za nami, jak można było odczuć, pogodna noc. Temperatura nad ranem spadła do 5 stopni Celsjusza. Od rana na niebie mamy niestety widoczne zachmurzenie, jednak w ciągu dnia mogą zdarzyć się przejaśnienia, ale jednak nie powinniśmy liczyć na jakieś większe słońce.
0: Przez większość dnia powinno być sucho i jedynie pod wieczór mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia nieznacznie przekroczy 14 stopni w skali Celsjusza. Ciśnienie powoli rośnie, w trakcie dnia osiągnie 1020 hektopaskali. Wiatr pozostaje słaby lub umiarkowany, jedynie w porywach do 25 km na godzinę.
3: Taka to właśnie pogoda na dziś nas czeka. No i ja na przykład taki żart bym chciał wam powiedzieć, że ja tak któregoś dnia wstałem rano i w ogóle wyglądam przez okno i nie wiedziałem, jaka jest pogoda, bo nic nie widziałem, bo straszna mgła i padało.
2: Pogoda w Radiu Meteor.

0: Słuchajcie, no jak to bywa u nas w życiu i w porannych pasmach nie mogło.
1: Nie mogło
0: zatrafić. Uwaga.
2: I tupnij jeszcze nogą. Dobrze, i wystraż jeszcze. I sio, powiedz.
0: No a dzisiaj, z racji, że rozmawialiśmy troszkę na poza anteniu o pomnikach, bo jak dobrze wiecie, jestem z Radomia, tego się nie wstydzę, no to opowiedziałem, serwisant,
1: no
0: Wojtek powiedział, że on się dowiedział, że w Radomiu jest pomnik serka homogenizowanego. No ja mówię, no oczywiście, że jest.
1: Słuchajcie, co istnieje.
0: Jedna z pięciu atrakcji Radomia, no co jest. No i zaczęliśmy tak się zastanawiać, nie no, jacy my. Wspaniała tutaj prezenterka Zofia Najewska spytała, ej, a jest pomnik dzika? No i słuchajcie, jest.
1: Słuchajcie, no jest i jest ich nawet kilka. Jeden na przykład jest w Kielcach i jest to o tyle ciekawy pomnik, że w centrum oczywiście jest dzik, ale wokół są jakieś takie dziwne tabliczki ułożone z jakimiś stacjami. Nie wiadomo tak właściwie o co chodzi. Jest ich 6, także jeśli ktoś jest z Kielc, to oczywiście może teraz do nas zadzwonić. Jak najbardziej i chętnie posłuchamy, może on wie, dlaczego tam są te tabliczki, co jest na tych tabliczkach i jakby w jaki sposób mamy to odczytać, zrozumieć.
0: To może, to ja tak wnoszę, bo to jest jakaś legenda o Kielcach i dziku, więc to może być kawałek jakiejś legendy, ale ja mam kolegę z Kielc, więc ja do niego zagadnę o ten temat,
1: bo
0: jestem też ciekawy. I na przykład... Słucham?
1: Że to jest ciekawe.
0: Tak, no. W Kiemozie jest jeszcze pomnik dzika na przykład. To też jest w ogóle taki masywny dzik, to taki, kurczę, taki... Taki dzik.
1: Taki, na którego kiedyś polowano. Na przykład, nie, w panu Tadeuszu było na niedźwiedzia. To nie, sorry.
0: Nie, sorry, Zosia, nie Zosia, już, nie za du- już za dużo Zosi będzie w tym wszystkim. Ale jeszcze jest w tym, w Świdnicy.
1: Okej. Okay. Ale tak. Fajne. Ej, no, trzeba zrobić ranking pomników dzików.
0: A to się w ogóle rymuje, pomniki dziki. Fajnie. Ale to jest pomnik dzików w Świdnicy. Jest
1: dzików?
0: To, tak, dzików. To jest rzeźba, łączy sztukę z dziką fauną regionu. No bo jak się okazuje, no to dziki występują w Świdnicy, taka ciekawostka.
1: No i są dzikie.
0: Tak, no kurczę, no. Powiem wam, że...
1: To jest głębszy temat.
0: Tak.
1: Ja się nie spodziewałam.
0: Ja tak patrzę na te dziki i naprawdę mega fajne. Czy jeżeli jest w Rzymie ta legenda o Romulusie i tym drugim, nigdy nie pamiętam jego imienia.
1: Remus, chyba?
0: O, dobrze. Ja, jak dobrze mieć tutaj wykształconych ludzi wokół siebie, a nie tylko...
1: Matura rozszerzona z historii.
0: Szacunek dla ciebie, ja bym nigdy się tego nie podjął. Ja bym się prędzej podjął tej filozofii, która dzisiaj czeka na naszych tegorocznych maturzystów. Ale słuchajcie, jeżeli właśnie jest ten Romulus i ten drugi w Rzymie, to może u nas jest jakaś legenda o dzikach i powstaniu jakiegoś miasta dzięki dzikom.
1: Ja byłabym jeszcze bardziej dumna z tego, że jestem Polką w tym momencie.
0: Tak.
1: Naprawdę.
0: A na pewno my dumni jesteśmy z tego, że to po raz kolejny był segment dzikowy. Że mogliśmy tupać nogą.
2: Dobrze, i wystraż jeszcze.
0: No i te dziki to tak na dobrą sprawę to nam mogą tylko mówić think about us, bo my nie potrafimy sobie ich wybić z głowy. I teraz właśnie Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascomb i think about us.

0: Słuchajcie, właśnie się dowiedzieliśmy, że nie możemy tak zakończyć naszego segmentu dzikowego, bo powstało coś takiego jak quiz o tym, jakim dzikiem jesteś.
1: Też możecie go rozwiązać, bo jest naprawdę genialny. Ciekawie się go rozwiązuje.
0: Tak, definitywnie ktoś, kto go stworzył, a stworzył go użytkownik detektyw Spenza, to postać Super Strikers, jak coś, ja jestem mega fanem tej bajki, co by nie mówić, mega ją lubię. To detektyw Spenza właśnie na portalu Same Quizy zrobił taki quiz. I Zosiu, czy masz już swój wynik?
1: Miałam, ale właśnie mi uciekł.
0: Mi też także... uciekł. A zdążyłaś przeczytać, jaki to był wynik?
1: Motorowerzysta chyba. Jakiś?
0: Dzik motorowerzysta?
1: O właśnie, bo ja nie jestem dzikiem, tylko lecę na dziki.
0: O. No to ja akurat jestem klasycznym dzikiem tylko.
1: Okej. Okay.
0: Ale też okay, jestem spoko,
1: no
0: jakby, słuchajcie,
1: okay.
0: Mam te takie kły. Jeju, naprawdę powinien być kierunek na studiach...
1: Dzikologia.
0: Dzikologia, no, to by było mega fajne. Na wydziale geografii czy biologii byśmy go zrobili?
1: Nie, no chyba biologia.
0: Czy na WNPID?
1: O, idealnie.
0: Tak, jak jest politologia, to czemu ma nie być dzikologii na WNPID?
1: I byśmy wywiady prowadzili z takim pewnym politykiem na przykład.
0: O, tak, który właśnie lubił powiedzieć coś o dzikach. Wtedy by się nazywało WNPIDD, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Dzikologii. Fajne,
1: genialne,
0: co?
1: Genialne.
0: Ja uważam, że to spoko.
1: Myślę, że smash.
0: Tak, smash.
1: Smash.
0: To dzisiaj mamy dzień pod tym, pod patronatem Smash or Pass i dzików. Także tak, słuchajcie, zróbcie sobie ten quiz koniecznie, bo drodzy słuchacze, my musimy wiedzieć, jakim wy dzikiem...
1: Do kogo my w ogóle mówimy w takim,
0: no właśnie,
1: tak, tutaj?
0: No.
1: Czy wy jesteście po naszej stronie? Bo jakby, jeśli nie lubicie dzików, no to no ja nie wiem, czy się dogadamy, nie?
0: No jakby, wiecie, dziki dzikami, wy se tam możecie je odstraszać.
1: Ale słuchajcie, no, nie w piątki.
2: Jeszcze nogą.
1: W każdy inny dzień,
2: jeszcze.
1: Ale nie w piątki.
2: Cieszę się, powiedz.
0: Możecie robić ła, jak bardzo byście tylko chcieli. Ale ja się w sumie zastanawiam, co ja bym zrobił, jakbym spotkał dzika. Co byś zrobiła, Zosia?
1: A jak je spotkałam, byłam z moim psem, owczarek niemiecki, także jeśli ktoś się nie zna na rasach, jest to całkiem spory pies. Jednakże mój, on tylko wygląda. I jak spotkaliśmy dziki, to nagle ogarnęłam, że to nie są dalmatyńczyki, tak jak była moja pierwsza myśl, tylko to są warchlaki i gdzieś tam może być locha w tle. No i stwierdziłam, że dobra, nie, jakby życie mi miłe, uciekam. No i obróciłam się, zaczęłam uciekać i w sumie wyszło na to, że mój pies był szybszy ode mnie. Także pies obronny, no taki, że trzeba go bronić, ale bardzo ciekawe tutaj zadanie. Dowiedziałam się potem, bo zadzwoniłam do leśniczego, bo miałam traumę, i dowiedziałam się, że na przykład dziki o tyle ciekawe są, że one nie skręcają płynnie, tylko muszą się zatrzymać i całym ciałem, bo nie mają takiej mobilnej szyi, żeby ładnie zrobić sobie taki smooth zakręt, tylko muszą się zatrzymać i wtedy skręcić. Więc
0: to są
1: jeśli spotkacie dzika, no, jeśli spotkacie dzika, to lećcie slalomem, bo one i tak tutaj was nie złapią. W sensie są większe szanse, że uciekniecie.
0: No i teraz pytanie, czy jak dzik będzie, załóżmy, bieg prosto, to czy w końcu się nie spotkacie, jak będziecie tak biegać slalomem?
1: No, no
0: to musicie przemyśleć to dobrze. Więc uważajcie na dziki. A odnośnie ucieczki przed dzikami, to proponuję ci, Zosia, zainwestować w jamnika. To są psy, które nie boją się niczego. One są, obronią ci wszystko. A tutaj kącik jamnikowy, wiecie skąd się wzięła nazwa jamnik? Bo jamnik generalnie to jest po angielsku Dachshund.
1: Nie,
0: wiecie
1: skąd się wzięła?
0: Nie, sosyż dog niestety, ale Dachshund, no to wiadomo, język germański, hund to po niemiecku pies, a Dachs to po niemiecku słowo borsuk. I to wierzyło się dlatego, że jamniki zostały, w sensie ta rasa została tak wyhodowana tylko dlatego, znaczy nie tylko dlatego, tylko początkowo dlatego, żeby te psy polowały na borsuki. One albo na, czekaj, Dachs to jest chyba kret może? Nie, borsuk, dobrze pamiętałem. Tutaj moja wiedza, powątpiewałem w nią, ale tak, to te psy miały za zadanie wchodzić do borsuczych nor i wyszarpywanie tych borsuków, no bo wiecie, no futerko z borsuka, takie fajne było pewnie w tamtych czasach, tam
1: no, tak
0: sobie wsiąść. No i jamniki tymi swoimi długimi, parówkowymi ciałami wchodziły, tymi łapami właśnie
1: rozkopywały
0: te borsuki za fraki i
1: no
0: tak
1: i
0: było.
1: Właśnie, ej,
0: mi się przypomniało, że był pan i pani borsuk w opowieściach z Narni.
1: Byli, oni byli przeurocze.
0: Bardzo, bardzo fajna parka, taka bym powiedział, takie nasze sunshine, a teraz Natasza, zawsze mam problem z jej nazwiskiem, Zosia, pomożesz mi?
1: Bedingfield.
0: Tak jest i Packet Full of Sunshine.

0: w rok szok, z rapera w gwiazdę pop, yo.
1: Powiedz mi, Zosiu, co myślisz o sztucznej inteligencji?
2: Uważam, że jeśli używa się jej z głową, to jak najbardziej można to robić i usprawnia na pewno i ułatwia życie, ale myślę, że nie warto robić to tego w ten sposób, jak zrobiło to RPA.
1: Tak, skończyła się trąbeczka akurat w takim momencie, w którym będziemy opowiadać o fikołkach logicznych, jakie są robione właśnie w RPA. No, mimo, że to Afryka, to na pewno kraj trzeciego świata to nie jest, bo naprawdę patrząc na Afrykę, jest to nieźle rozwinięty kraj. No ale co? Narodowa Komisja do Spraw AI, Rada Etyki AI i Organ Redukcyjny AI w RPA chciało zrobić pewne regulacje do właśnie sztucznej inteligencji.
2: Tak, i chcieli oni przygotować projekt ustawy, który miał uczynić z RPA kontynentalnego lidera rozwoju sztucznej inteligencji. No i taka ustawa wyszła, została sporządzona, wszystko fajnie, pięknie, jednakże okazało się, że została ona nieunieważniona, ponieważ została wygenerowana przez AI.
1: Tak, tak.
2: Więc tak trochę to się zaczęło wykluczać,
1: słuchajcie. Niezłe kombo, bym powiedział, bo wow.
2: Kto by się spodziewał?
1: To tak jakby ludzie, ekolodzy, zaczęli latać samolotami, rozwieszając hasło, że lataliby samolotami z hasłami, żeby dbać o środowisko.
2: Tak, no to podobny case.
1: Nieprawdopodobne. Jest oświadczenie, które wydał minister Soli Malatasi, fajne nazwisko, podoba mi się, który jest właśnie odpowiedzialny za komunikację i technologie cyfrowe, a jego komunikat brzmi tak. Ta porażka nie jest jedynie problemem technicznym, lecz kompromitacją dla uczciwości i wiarygodności całego szkicu przepisów. Ta niedopuszczalna pomyłka udowadnia, że czujna ludzka kontrola nad używaniem sztucznej inteligencji jest niezbędna. To lekcja, którą traktujemy z pokorą, napisał minister. Dodał również, że osoby odpowiedzialne za przygotowanie i kontrolę nowych przepisów zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
2: Tak, no w sumie tak wyszło, została ustawa wyrzucona do kosza, ponieważ miała w sobie nie tyle, że została stworzona jako tekst przez AI, ale ona miała również w sobie nieistniejące, wygenerowane przez AI źródła. No i tutaj niestety już to nie jest takie coś do przeskoczenia, tylko no faktycznie trzeba było pewne konsekwencje wyciągnąć.
1: No tak, i teraz pytanie, czy jak wyciągną konsekwencje, to wyciągną konsekwencje wobec twórców, czyli wobec AI?
2: No dobre pytanie.
1: No. Ale właśnie mogliby się, kurczę, ci twórcy udać do takiej biblioteki na przykład, bo właśnie o bibliotece będziemy słyszeć w Wuchcie Wieści o 9.30. Będzie o Dniu Biblioteki, będzie o nowym obiekcie sportowym w Czerwonaku, o biegaczach, którzy opanują Poznań i o zamieszaniu wokół szpitala w Gnieźnie, ale to dopiero za pół godzinki. A teraz co? A teraz na antenie Radia Meteor Pink i Just Give Me a Reason.

0: Słuchajcie, nas możecie właśnie usłyszeć w piątki, natomiast to wieści, to za chwilę. Jednakże na przykład środy.
1: Ale to jest taki news, to jest taki serio.
0: No dobra, w sumie dobra, pasuje.
1: Nie,
0: pasuje.
1: Już zmieniam, żebyś nie było nerwów. Żartuję. Z jakie nerwy, jest piątek, godzina 9:12, o czym my w ogóle rozmawiamy? Właśnie, o czym rozmawiamy?
0: O nerwach, które były w pewnej produkcji stacji takiej jednej telewizyjnej, która w środę leci. Nazywa się Królowe Przetrwania. No i słuchajcie, do KRIT, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dziękuję tutaj wykładowcom, którzy mnie tego nauczyli w moich studiach, wpływają tam skargi na temat tego, co się działo właśnie w ostatnim odcinku, czyli odcinku 10, ponieważ prezentowane w audycji zachowania przekroczyły podobno granice dopuszczalnej rozrywki.
1: Tak, atakowane uczestniczki były mocno wzburzone, płakały. Widać było mocne emocje, które nie zostały przez produkcję programu wyciszone, a wręcz przeciwnie. Uczestniczki zebrano w jednym miejscu, gdzie były skazane na upust tych emocji. Dodatkowo podkręcało antagonizmy.
0: Tak było, bo tam był stół prawdy, czy stół oczyszczenia, coś takiego, i po prostu polegało to na tym, że one dostały kartki z informacjami o tym, co jakieś tam inne uczestniczki programu powiedziały o nich, ale w momencie, gdy tamte uczestniczki rozmawiały po prostu gdzieś tam poza kamerami, myślało, że to do nikogo nie dojdzie i jakby nikt się o tym nie dowie, i ostatecznie no, dotarło to do osób, które były obgadywane. Także no, zrobiło się tam gorąco, nie powiem, że nie. Jeśli ktoś ogląda, tak jak ja, ten sezon, innych nie oglądałam, ale ten sezon oglądam, no to powiem wam, jest ciekawie i na pewno można oglądać dalej, bo taka, lekki taki niedosyt, co się będzie dalej działo, no zostaje.
1: Ale ja wam powiem, jeśli, no wiadomo, emocje emocjami, ale takie, kurczę, takie weryfikowanie tego, kto co mówi na twój temat i jest taki właśnie dwulicowy, to takie, kurczę, ej, takie w porządku. W sensie uważam, że... kurczę, no i znowu brakło.
0: Ale takie dające do myślenia, bo właśnie tam wiele uczestniczek powiedziało, że no one tak obgadywały i w sumie tak no nie miały takiego poczucia, że to faktycznie gdzieś tam może kogoś zranić, i dopiero w momencie, gdy usłyszały nagłos i usłyszały to z ust osoby, do której te słowa były poniekąd kierowane, no to wtedy tak do nich dopiero to dotarło, że faktycznie słowa mogą być bardzo krzywdzące i że no jednak to się tak trochę burzy z ich systemem wartości i tak dalej, więc no dające do myślenia wszystko.
1: No ale to bardzo dobrze, właśnie taka konfrontacja, właśnie to chciałem powiedzieć. Konfrontacja ze słowami, z tym właśnie, że mówisz coś, no to weź za to odpowiedzialność, człowieku, jak chcesz tak właśnie gadać na czyjś temat. Ja w ogóle nie lubię obgadywania ludzi, uważam, że to jest bardzo niefajne, tak mówić właśnie za czyimiś plecami. Dlatego nie róbcie tak, drodzy słuchacze. To jest bardzo niemiłe i pamiętajcie, że to zawsze, kara. I zawsze jest kara.
0: Tak. To ja nie mam co tutaj więcej powiedzieć.
1: A teraz odnośnie kar, no to Taco Hemingway, który z taką karą odnośnie swojej jednej z piosenek będzie musiał się zmierzyć, ale my nie o tej piosence, tylko o piosence Frascati.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Rano Meteor.

0: takie słoneczne.
1: Tak, no tutaj jest taki trochę poważniejszy temat, trochę nawet bardzo, ponieważ została potwierdzona informacja, że Bonnie Tyler, słynna piosenkarka, według właśnie zagranicznych doniesień mediów, została przeniesiona do szpitala de Faro w Portugalii, gdzie wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. No i jej stan określany jest niestety jako bardzo poważny.
0: Tak, jak informują zagraniczne portale, w tym m.in. brytyjski The Sun, stan zdrowia popularnej walijskiej piosenkarki Bonnie Tyler pogorszył się po tym, jak przeszła operację. Tyler zostaje nieprzytomna, jest cały czas podłączona do respiratora. Portugalski dziennik Correio de Mania, chyba dobrze to przeczytałem, ustalił natomiast, że piosenkarka przeszła w szpitalu operację jelit. Początkowo zapewniono, że jej stan zdrowia jest stabilny, ale po kilku dniach właśnie jej stan zdrowia się pogorszył i została ona wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Bonnie Tyler możecie kojarzyć z hitów takich jak Holding Out for a Hero, to jest piosenka, którą właśnie zaraz słyszycie z jej repertuaru, czy Total Eclipse of the Heart. Taka też fajna piosenka, ja ją kojarzę akurat z takiej sceny w filmie Dziennik Cwaniaczka i oni tam robili casting do Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Nie wiem, czy Zosia oglądałaś tą bajkę?
1: Oglądałam.
0: I tam właśnie tam główny bohater bardzo pięknie zaśpiewał ten refren. Turn around. Bardzo, bardzo lubię tę piosenkę, no ale jednak to nie ona, ona padła naszym łupem, tylko właśnie Holding Out for a Hero, dlatego, że ona też była w Szeregu na przykład, ta piosenka.
1: To prawda, Wróżka Chrzestna ją śpiewała, także myślę, że wszystko idealnie tutaj pasuje.
0: W polskiej wersji językowej była nawet przetłumaczona na chcę bohatera, więc tematyka jest... zachowana. My, Bonnie Tyler, życzymy, żeby...
1: Takich bohaterów znalazła w formie lekarzy.
0: Dokładnie tak, i żebyśmy następne newsy czytali o niej takie, że właśnie została z tej śpiączki wybudzona i tak, że ma się dobrze i teraz, Bonnie, trzymamy za ciebie kciuki. Ty bądź bohaterką i tak jak Zosia wspomniała, niech lekarze będą twoimi bohaterami.

Wybiła godzina 9:30, co prawda 3 minuty temu, ale na WuchTę Wieści zapraszają Wojtek Stefaniak oraz Zofia Najewska.

0: Zamieszanie wokół szpitala w Gnieźnie.
1: Biegacze opanują Poznań.
0: Nowy obiekt sportowy w Czerwonaku.
1: Dzień Biblioteki. Święto Skarbnicy Historii i Wspomnień.
0: Gnieźnieński Szpital Powiatowy znalazł się w ostatnich dniach w centrum uwagi opinii publicznej.
1: Stało się tak za sprawą posła Prawa i Sprawiedliwości związanego z miastem Zbigniewa Dolaty, który zwrócił uwagę na fakt, iż lokalny szpital nie otrzymał stosownej akredytacji od Centrum Monitorowania Jakości.
0: Zarzuty stawiane placówce o zaniedbania odbiera dyrektor szpitala Filip Waligura, który podkreśla, że fakt przyznania akredytacji lub jej brak nie wpływają na jakość leczenia.
1: W obronie Gnieźnieńskiego Szpitala stanął również tamtejszy starosta Tomasz Budasz, który podkreślił, że placówka od 3 lat nie zanotowała strat finansowych, a ponadto co roku spłaca po 10 milionów złotych długu zaciągniętego na rozbudowę.
0: W niedzielę Meta będzie gonić biegaczy.
1: Organizatorzy odliczają ostatnie dni do startu kolejnej edycji biegu Wings for Life.
0: Jak co roku, celem tego charytatywnego wydarzenia jest zbieranie środków na badanie nad urazami rdzenia kręgowego. Tylko w ubiegłym roku udało się zebrać ponad 8,5 miliona euro.
1: W biegu nie tylko cel jest szczytny, ale również brak mety jest wyróżnikiem. 30 minut po starcie w drogę wyruszy samochód, który będzie gonił uczestników. Każda ominięta przez niego osoba zakończy swój udział, a za kierownicą ponownie zasiądzie były skoczek narciarski Adam Małysz.
0: Choć wydarzenie odbywa się w wielu zakątkach świata, a uczestnicy wystartują o tej samej godzinie, to Poznań jest jedynym miastem w Polsce, w którym impreza odbywa się stacjonarnie. Tym razem uczestnicy wyruszą z placu Świętego Marka na międzynarodowych targach poznańskich.
1: W związku z biegiem przewidziane są liczne utrudnienia w mieście. Szczegóły dotyczące zamknięć ulic, a także zmian w komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie miasta.
0: Gdyby ktoś chciał wesprzeć akcję, a nie zdążył się zarejestrować na bieg wspólny, może wziąć udział dzięki ogólnodostępnej do pobrania aplikacji.
1: W podpoznańskiej gminie Czerwonak powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalną murawą.
0: Obiekt ma zostać wybudowany przy ulicy Źródlanej w Koziegłowach i będzie służyć przede wszystkim młodym zawodnikom oraz lokalnym klubom sportowym.
1: Inwestycja obejmie także budowę zaplecza technicznego, oświetlenia i systemu nawadniania murawy. Samorząd podkreśla, że nowe boisko ma poprawić warunki treningowe i zwiększyć dostęp mieszkańców do infrastruktury sportowej.
0: Wielu z nas kojarzy ją przede wszystkim z regałami pełnymi powieści i ciszą przerywaną tylko szelestem przewracanych stron. Jednak czy biblioteka to tylko książki?
1: Na to pytanie odpowiedziała bibliotekarka drugiego ELO w Poznaniu, Renata Urbaniak.
2: Oczywiście, że inne. Książka to nie tylko słowa, ale także obraz, ale także gest i te wszystkie obszary łączą się. I wydaje mi się, że biblioteka jest takim miejscem, gdzie można się odnaleźć w wielu, wielu obszarach. A książka to jest tylko pretekst, tak? To jest tylko pretekst do tego, żeby porozmawiać, żeby poszerzyć, żeby związać się nie tylko ze słowem, ale obrazem i gestem. Stąd nasze inicjatywy w bibliotece, takie w kierunku interdyscyplinarnych zajęć czy projektów, także odnajdą się w bibliotece i odnajdują. Miłośnicy nie tylko literatury, ale też filmu, plastyki, fotografii, komiksów, anime.
0: Biblioteka to dziś znacznie więcej niż tylko książki. To miejsce, które żyje, zmienia się i dostosowuje do potrzeb czytelników i innych ludzi kultury chłonących jej klimat.
1: Wypowiedź dla Radia Meteor zebrała Milena Matczak.

Kiedyś będę sam, jak z BOR ten ban. Nie wasz kości stan, tak jak młody Jan. Zniknę z sieci LAN, taki shadow.

Kiedyś będę sam, jak z POR ten ban. Nie wasz kości stan, tak jak młody Jan. Zniknę z sieci LAN, taki shadow ban.

0: Słuchajcie, przechodzimy do was z newsem z ostatniej chwili, można byłoby rzec. I jest to news bardzo ciekawy i taki połączony trochę z religią i z robotyką. I kurczę, i tutaj można zadać pytanie, jakim cudem to ma się połączyć? Korea Południowa ma odpowiedź.
1: Tak jest. Zwariowane melodie od Okiego przed chwilą na antenie. Nie ma miejsca jak dom, a mnisi dali dom właśnie dla jednego z humanoidalnych robotów. Bo w świątyni Jogi, tak bym to przeczytał, w Seulu, buddyjscy mnisi przyjęli w szeregi swojego zakonu humanoidalnego robota model G1. Jest to kuzyn Edwarda Warchockiego, bym tak to nazwał. Urządzenie otrzymało swoje nowe imię, przyjęło 5 buddyjskich wskazań zmodyfikowanych specjalnie dla niego z pomocą sztucznej inteligencji. Robot przyjął imię Gabi i jak mówią mnisi, imię to pochodzi z filozoficznej powieści na temat buddyzmu pod tytułem Siddhartha i koreańskiego słowa oznaczającego miłosierdzie.
0: Tak jest, no bo właśnie to był zabieg celowy, że to ma takie znaczenie, tutaj sami mnisi tak potwierdzają. No i Gabi został poddany pełnej ceremonii przyjęcia do zakonu, został specjalnie właśnie to wszystko na niego zmodyfikowane, tak, że na przykład dostał na ręce specjalną naklejkę w miejscu, gdzie ludzcy mnisi są często tacy delikatnie przypalani kadzidłem. Robot otrzymał również różaniec złożony ze 108 koralików, ale i tak najważniejsze jest to, co on przysiągł robić, czego się trzymać w te swoje takie 5 zasad, które gdzieś tam ma ich przestrzegać i uwaga, są to: szanować życie i nie krzywdzić go, nie niszczyć innych robotów i przedmiotów, być posłusznym ludziom i im się nie sprzeciwiać, nie zachowywać się i nie mówić w sposób mogący kogoś oszukać oraz nie marnować energii poprzez nadmierne ładowanie się.
1: No tak, Sangwon, który zdradził właśnie, że mnisi korzystali z tych aplikacji AI, żeby stworzyć 5 wskazań dla Gabiego, powiedział tak: na obecnym etapie może wydawać to trochę dziwne, ale mamy nadzieję, że 5 wskazań będzie uznane za podstawowe zasady nie tylko dla buddystów, ale dla społeczeństwa, które będzie koegzystować z robotami. No powiem wam, że naprawdę kawał newsa. Takie informacje to ja mogę czytać, mogę wam przekazywać, no bo ja sam Edwarda Warchockiego lubię, teraz Gabiego też polubiłem, spoko bardzo, wydaje się być spoko humanoidalnym robotem, w ogóle troszkę mnie to mimo wszystko przeraża, że zaczynają się robić i dziać takie rzeczy, że już te roboty tak na porządku dziennym w sumie zaczynają się dziać.
0: Pytanie, czy to ma taki wydźwięk faktycznie humorystyczny, czy oni tak z tym podeszli, czy na serio jakby to robią?
1: Ja się boję, że to jest takie powolne wprowadzanie robotów do naszego codziennego życia, co może być troszkę straszne. Nie wiem, jest taka gra Detroit Become Human. Sam w nią nie grałem, ale właśnie ona opowiada o takich androidach i właśnie tej granicy, kiedy ten robot zaczyna mieć świadomość, czy on już ma uczucia, czy nie, więc polecam każdemu, bo słyszałem o niej dużo. Nie grałem, ale polecam, bo będę w nią grał na pewno. No i co? I z racji, że jesteśmy przy Korei Południowej, to tutaj od Zosi muzyczna propozycja, bo...
0: No bo tutaj usłyszymy Jennie, czyli piosenkarkę właśnie z Południowej Korei, raperka oraz członkini zespołu Blackpink. I teraz od niej Dracula.
1: Oczywiście z Tame Impala.

0: Wakacje się zbliżają, to jest fakt, nie opinia. No i jak wiadomo, wakacje, no to all excuse me, wszystkie no, takie oferty. Tak. No i zdarzają się też takie all excuse me, które kończą się pozwami.
1: No na przykład taką sytuację miał pewien niemiecki turysta, który będąc na wakacjach w Grecji nie mógł znaleźć dla siebie leżaka. No i w związku z tym zdecydował się pozwać organizatora wycieczki, którą wykupił w ramach pośrednictwa z biurem podróży, bo oferta nie była zgodna z przedstawianą przy zakupie.
0: No tak, głowa rodziny zdawał sobie sprawę, że będzie bitwa leżakowa i wstawał o godzinie 6 zarezerwować leżaki dla siebie i swoich bliskich, ale mimo wczesnej pobudki musiał szukać ponad 20 minut wolnych leżaków dla siebie i swojej rodziny, ponieważ wszystkie miały być już wcześniej zarezerwowane przez inne osoby, które pojawiały się nad basenem jeszcze wcześniej niż on.
1: No właśnie, ale pozwał on biuro podróży, twierdząc, że przez zajęte leżaki rodzina nie mogła korzystać z uroków wakacji i zaznaczył również, że dzieci musiały leżeć na ziemi. Więc chyba tych leżaków jednak nie znalazł.
0: No nie znalazł i ja uważam, że tutaj dobrze, że walczył o swoje i wywalczył. Biuro tak wypłaciło rekompensatę w wysokości 350 euro, ale mężczyzna to nie. Pozwał biuro podróży, twierdząc, że przez zajęte leżaki nie mogą korzystać z tych uroków. I ostatecznie, płacąc za wycieczkę dla czterech osób 7186 euro, to sędziowie w Hanowerze orzekli, że w związku z niedogodnościami ma otrzymać od biura podróży niemalże 1/7 tej wypłaty, czyli 986 euro i 70 eurocentów.
1: No to jest germaf, że jeszcze na tym zarobi.
0: Tak, no bardzo, bardzo mądre. No, nie masz co, no to pozwij, no i git. Ale co jeszcze możemy więcej powiedzieć na ten temat? Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ludzie sobie to robią i wstają tak wcześnie. To są wakacje, o 6:00, no. O 6:00 to trzeba spać.
1: No ale potem pośpisz sobie na leżaczku, jak już go będziesz mieć.
0: No, to też jest prawda. Ciekawe, czy w tym Violet de Mar Mata musiał się
1: bić.
0: O leżaki bić. Tam z Wojtkiem Szczęsnym na klipie i z innymi jeszcze artystami.

0: Wybiła 10 w Radiu Meteor.
1: No właśnie, no jak godzina 10, to znaczy, że teraz wychodzi sędzia techniczny z tablicą zmian i robi tak. Do zejścia Najewska i Wlazło, a do wejścia Orzechowski i Okoniewska. Tak właśnie się będzie zaraz działo, bo zaraz zaczynamy, kto późno wstaje. No i co? Mamy nadzieję, że umiliśmy wam trochę czas w ten poranny.
2: Tak, że dowiedzieliście się nieco fajnych rzeczy, nie tylko o dzikach, ale o osłach i o piosenkarzach, piosenkarkach i o różnych humanoidach i tak dalej.
1: Tak, że będziecie wiedzieć, komu zaśpiewać 100 lat, komu złożyć życzenia tak imieninowe. No i co?
2: Ja myślę, że tu wszystko było, wszystko wybrzmiało, ale jeśli jeszcze więcej dowiecie się oczywiście za chwilę na kolejnym paśmie, także nie wyłączajcie się i słuchajcie Radio Meteor dalej.
1: Dokładnie tak, a te 3 godzinki mieli przyjemność spędzać z wami.
2: Zosia Najewska
1: oraz Jakub Wlazło w takim składzie. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu dołączy do nas Michalina, która tak pewnie nas słucha i którą serdecznie pozdrawiamy, a my... Dziękujemy za uwagę i teraz na antenie Show Me How od Men I Trust.
3: Rano Meteor.

0: To był zespół Creed z piosenką One Last Breath i właśnie swój ostatni oddech chwilę temu wydali w tym radiu Zosia i Kuba, ponieważ ich teraz zastępujemy. Kto późno wstaje, a jaki mamy dzisiaj skład? Stały, jaki?
1: Roch Orzechowski.
0: No i Julka Okoniewska.
1: Dokładnie tak. Kto późno wstaje, no na pewno nie my.
0: No trochę
1: to
0: późno.
1: To się nie zmienia.
0: Trochę późno wstaliśmy, 10:17, ale nie bójcie nic. Niedługo Wuchta Wieści, a my trochę spróbujemy zastąpić niezastąpionych mimo wszystko, oczywiście Zosię i Kubę, chociaż Zosię jeszcze usłyszycie, oczywiście na serwisach, ale o tym zaraz. Najpierw trochę polskich klasyków. Co teraz poleci, Julka? Uwaga, co nam zapoda DJ?
2: Baranek.
0: Bardzo ładnie to powiedziałaś.

0: To był Ed Sheeran, a dzisiaj, jak pewnie porankowicze ładnie nam opowiedzieli, mamy piątek, 8 maja. Oprócz tego, że są imieniny osób o bardzo dziwnych imionach, to jeszcze mamy święta nietypowe.
1: Tak jest, na przykład mamy Narodowy Dzień Zwycięstwa, także brawo, Julka, wygrałaś. Nie wiem co, ale...
0: To raczej nie o to zwycięstwo się tyczy.
1: A wiesz, jakie zwycięstwo się tyczy? Lecha Poznań z Arką Gdynia dzisiaj o 20:30.
0: Przewidzieli w przeszłości, że dzisiaj Lech wygra mistrzostwo. O to chodzi, dokładnie tak.
1: Nie, dzisiaj jeszcze nie może wygrać. To ostatnio mi redaktor Piasty tłumaczył, że to musi być jakiś szereg różnych zbiegów okoliczności, ale nie będę wam tego teraz tłumaczył. Mam jeszcze dzień bibliotekarza i bibliotek, ale nie ma dzień bibliotekarki i biblioteczek. I
0: tak,
1: Biblii.
0: To nie fajne.
1: No to trochę dyskryminujące.
0: Ale tak, chcę tylko powiedzieć, chodźcie do lokalnych bibliotek, bo są bardzo fajne.
1: Bardzo fajne. Też mamy na WNP idzie. Też bardzo fajna. Mamy jeszcze Światowy Dzień Osła, także Julka. nic nie chciałem powiedzieć.
0: A ja ci ładnie herbatę zrobiłam dzisiaj.
1: O Jezu, dziękuję. Jest bardzo, bardzo dobra. Ale wiesz, Julka, co jeszcze jest za dzień dzisiaj?
0: Słyszysz? Owszem, słyszę. Kierowcy zawodowego.
1: A kto tak jedzie? Kto tak jedzie?
0: Robert Kubica.
1: Tak jest, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, także wszystkiego najlepszego wszystkim kierowcom zawodowym, a teraz posłuchamy Robert Kubica, song sprzed 14 lat.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Wybiła godzina 10.30 na WUCHTE. Wieści zapraszają Zofia Najewska oraz Wojciech Stefaniak.

0: Samochodowi pozoranci zatrzymani.
1: Wyrok dla hejtera.
0: Kontrowersyjna seria zwolnień w Szpitalu Wojewódzkim.
1: Pogoda na jutro.
0: Poznańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o upozorowanie kradzieży samochodu i próbę wyłudzenia odszkodowania.
1: Jednym z nich był właściciel auta. Sprawa zaczęła się pod koniec lutego, gdy mężczyzna zgłosił kradzież Mercedesa wartego około 110 tysięcy złotych. Śledczy szybko nabrali jednak podejrzeń, że zgłoszenie może być fikcyjne.
0: Jak ustalili policjanci, samochód został ukryty w województwie zachodniopomorskim.
1: Funkcjonariusze odnaleźli auto w garażu na terenie powiatu polickiego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i próby wyłudzenia odszkodowania. Właściciel odpowie dodatkowo za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie.
0: Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.
1: Groził ministrowi i wiceprezydentowi, teraz trafi za kratki.
0: Mowa o internaucie Łukaszu S., który, jak donosi Radio Poznań, został skazany przez poznański sąd. Oskarżony miał kierować wobec ministra sportu Jakuba Rutnickiego, a także wiceprezydenta Poznania Marcina Gołka karalne groźby polania benzyną i podpalenia.
1: Wpisy, których adresatami byli politycy Koalicji Obywatelskiej, 46-latek umieszczał w mediach społecznościowych.
0: Politycy zgłosili sprawę, a już w marcu bieżącego roku policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny. Następne dwa miesiące spędził w areszcie tymczasowym, które zaliczone zostaną mu na poczet kary, a do odbycia pozostanie mu jeszcze kilkanaście dni.
1: To jednak nie koniec konsekwencji. Sąd orzekł wobec oskarżonego również okres roku prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie, a ponadto udział w terapii dla osób stosujących przemoc, zakaz nadużywania alkoholu oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanych.
0: Finał sprawy przypomina, że w internecie ludzie nie są anonimowi.
1: W Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu doszło do kontrowersyjnych zmian kadrowych na oddziale ginekologiczno-położniczym.
0: Po zwolnieniu kierownika oddziału z pracy zrezygnowało także 5 lekarzy związanych z oddziałem. Dyrektor placówki, profesor Dawid Murawa, zapewnia jednak, że sytuacja jest pod kontrolą i pacjentki nadal będą miały zapewnioną opiekę.
1: Jak podkreśla, szpital wcześniej przygotowywał się na zmiany i zatrudnił nowych specjalistów. Według władz placówki reorganizacja ma poprawić funkcjonowanie oddziału i warunki leczenia.
0: Szpital zapewnia również, że oddział funkcjonuje normalnie, a przyjęcia pacjentek odbywają się bez zmian.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Dzisiejsza noc zapowiada się bezchmurnie, temperatura spadnie poniżej jednak 6 stopni Celsjusza. Poranek powinien przywitać nas natomiast słońcem, a w ciągu dnia będzie niestety przybywać chmur.
0: Prognozy zakładają, że nie powinno padać, a termometry przekroczą w ciągu dnia 16 stopni Celsjusza. Powinno być nieco przyjemniej. Ciśnienie utrzymuje się w okolicach 1020 hektopaskali. Wiatr raczej słaby, nie powinien przeszkadzać, jedynie w porywach do 25 km na godzinę.
3: Od 1 na 10, jak fajna to jest pogoda dzisiaj. Zaskoczyłem was trochę, co?
0: Dzisiaj jest 3, ale jutro może być 6.
3: 3 na 10 jest. No. 3 na 10, a waszym zdaniem?
1: Teraz nie wyszłam, tak od godziny 7 nadal tu jestem, więc jak wychodziłam, to też bym się zgodziła, że 3, teraz zobaczymy.
3: To miejmy nadzieję, że to się poprawi.

0: To był szum od Kaśki Sochackiej i słuchajcie, no Kaśka dzisiaj nie ma urodzin, ale mają inne wielkie postacie. Uwaga, teraz taki quiz. Jaka to melodia? Jaka to melodia, Luka?
1: Taki serial kultowy polski. Czyżby to była Stawka większa niż życie?
0: Tak jest, Stawka większa niż życie, gdyż główny odtwórca roli Hansa Klossa, czyli Stanisław Mikulski, obchodziłby dzisiaj 97. urodziny. No był to wielki aktor, oczywiście bardzo kultowy, więc warto o nim pamiętać i też no serial, który wychował bardzo dużą część no polskiego społeczeństwa w latach, no oczywiście trochę poprzednich niż
1: to
0: nasze. Ale no nasi rodzice mogli nam puszczać, albo tak. Dziadkowie nawet. No myślę, że dziadkowie też.
1: Tak, ja w tym momencie mogę tylko pozdrowić mojego tatę, który jest ogromnym fanem serialu. Oprócz Stanisława Mikulskiego urodziny obchodzi Henri Dunant, urodzony w 1828 roku, szwajcarski filantrop, który był założycielem Czerwonego Krzyża oraz laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. A dzisiaj, słuchajcie, okrągłe setne urodziny obchodzi David Frederick Attenborough, który
0: i on
1: jest
0: obchodzi. A nie obchodziłby, obchodzi, to jest naprawdę coś.
1: Brytyjski pisarz, narrator, podróżnik, którego głos możecie kojarzyć z wszelkich przyrodniczych programów stacji BBC i z tego powodu Kinomuza organizuje specjalny pokaz BBC Earth, który jest bezpłatny. Wejściówki czekają w kasie kina, start o godzinie 19, jeśli lubicie ten taki charakterystyczny, spokojny głos Attenborough, to macie okazję to usłyszeć w Poznaniu w kinie.
0: On jest idealny do tych wszystkich filmów przyrodniczych, po prostu perfekcyjnie pasuje jego głos. No właśnie on zaczynał jako biolog, podróżnik, dopiero potem zaczął działać bardziej głosem i no go się słucha fenomenalnie, taki zagraniczny odpowiednik Krystyny Czubównej, coś wspaniałego. Też dwóch Hiszpanów dzisiaj obchodzi rodziny, Luis Enrique, czyli hiszpański piłkarz, obecnie trener, no myślę, że jeden z najlepszych na świecie, 56. urodziny, w tym sezonie szansa na trzecią Ligę Mistrzów, dokładnie tak.
1: I obronę tytułu z zeszłego roku.
0: I obronę, czyli powtórzyłby sukces Zinedina Zidana sprzed 8 albo 9 lat, jakoś tak. Także tak, no i urodziny ma też drugi Hiszpan, więc trochę zmienimy teraz muzykę z polskiej klasyki na bardziej taki hiszpański pop, ponieważ urodziny obchodzi Enrique Iglesias, konkretnie 51. To jest też dla mnie dziwne, że 51. Pamiętam, jak był takim młodym chłopakiem, co w radio dopiero zaczynał.
1: Dokładnie tak, a już teraz możecie podsłuchać jeden z jego większych hitów, I Like It, i my w sumie też lubimy.
0: Tak jest, szczególnie, że jest Pitbull.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: oprócz urodzin, to mamy rocznicę wszelakich wydarzeń, które się miały miejsce 8 maja i jedno, myślę, trochę istotne, miało miejsce w roku 1886 roku.
1: No istotne, istotne.
0: Tak, ponieważ w Jacobs Pharmacy w Atlancie, stanie Georgia, dr. Jones Steve Pemberton wynalazł Coca-Colę.
1: Coca-Colę.
0: Która początkowo nie miała być napojem gazowanym, jakim my znamy dzisiaj, tylko miał być to zwykły syrop na kaszel, ponieważ zwykle, no, leki, no, nie mają tego dobrego smaku, są okropne, nikt nie lubi ich brać. On stwierdził, no, wymyślę może jakiś taki syrop, który będzie słodki, który będzie lepszy właśnie dla pacjentów, że może nie będą marudzić, że muszą go brać, tylko wręcz będą chcieli go wypić. No i mamy teraz rok 2026 i obecnie Coca-Cola jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych napojów gazowanych na świecie.
1: Myślę, że najbardziej nawet. Możemy się tak pokusić. Tak ludziom zasmakował syrop na kaszel, że zaczęli go tak pić po prostu na...
0: Później dodali bąbelki do tego.
1: I potem dodali jeszcze bąbelki, żeby było ciekawiej. Także Coca-Cola dzisiaj obchodzi swoje urodziny, możemy powiedzieć 140. Wow, mega długo już Coca-Cola jest z nami. Teraz są cherry, lemon, wszystkie. Również tego samego dnia, znaczy 8 maja, ale trochę później, bo w 1970 ukazał się ostatni album grupy The Beatles, czyli no zupełnie kultowej grupy, tak myślę, że jednego z pierwszych takich boysbandów, wiesz, o co mi chodzi. Znaczy, nazywanie ich boysbandem, wiem, jak to brzmi, ale chodzi mi o taką po prostu
0: chodzi
1: grupę.
0: Chodzi po prostu o to, co działo się wokół Beatlesu, tak, że była ta Beatlemania, że fanki mdlały na ich widok, tak, że te tłumy nie tylko w salach koncertowych, ale jak nawet przylatywali gdzieś na lotniskach, to jest... No oni trochę zmienili muzykę i tak naprawdę wiele gatunków, które my znamy, które nawet może nie brzmiały jak Beatlesi, to i tak każdy może powie, że to powstało dzięki Beatlesom, bo się ludzie zaczęli albo odwoływać, albo iść jeszcze w innym kierunku, więc...
1: Tak, dokładnie, więc Beatlesi mają ogromny wpływ, także dzisiaj świętujemy 56. rocznicę ostatniego albumu, również, no tego nie świętujemy, bo 13 lat temu Sir Alex Ferguson odszedł z Manchester United, czyli jeden z najlepszych, myślę, trenerów wszechczasów w piłce nożnej ogólnie.
0: Po 26 sezonach.
1: Tak, po 26 sezonach odszedł i od tamtego momentu do Manchester United ma trochę problemy. To było 13 lat temu, a rok temu wydarzyło się coś innego, ale też rzecz historyczna, bo wybrany został nowy papież, czyli obecny Leon XIV, który został pierwszym amerykańskim papieżem w historii.
0: Tak, i to było, pamiętam, wielkie wydarzenie, bo to jednak jest coś, kiedy jest wybierany nowy papież i chyba nikt nie przypuszczał, że przyjdziemy do momentu, kiedy ktoś z USA będzie papieżem.
1: Tak, też się tego nie spodziewałem kompletnie.
0: Let it be, co
1: możemy innego powiedzieć? Tego się spodziewaliście, że teraz polecą Beatlesi ze swoją, no, jedną z ostatnich piosenek, jak się okazuje.

0: późno wstaje.
1: Kto późno właśnie wstał, dostanie od nas informacje sportowe. No przepraszamy, ale jesteśmy
2: planety
1: z Julką.
2: Sportu.
1: Tak jest, no z planety sportu, więc musimy chociaż raz.
2: Czy to są aż takie newsy sportowe, czy podchodzące pod plotkarskie?
1: Trochę tak, trochę dla bezrobotnych, ale jednak takie imby jeszcze dawno nie widziałem w tak dużym klubie. To, co się dzieje w Realu Madryt, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. To, że podział jest w tym klubie pomiędzy dużymi gwiazdami, takim jak Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Valverde i Tchouameni, o których zaraz powiemy.
2: Jedno
1: to było wiadomo, ale...
2: Chaos.
1: Chaos, chaos kompletny. W ostatnich dniach Fabrizio Romano i inne media zaczęły donosić o tym, że Tchouameni, Aurelien Tchouameni razem z Fede Valverde się pobili i to dwukrotnie i po tej drugiej bitce Valverde trafił do szpitala, ponieważ uderzył głową w stolik, tak?
2: Tak.
1: Tak, w stolik.
2: Chyba w stolik i nawet, to akurat jest plotka, że nawet częściowo stracił chwilowo pamięć, chociaż to jest ciekawe, bo on w swoim oficjalnym oświadczeniu powiedział, że on podczas kłótni przypadkowo uderzył się w głowę, co ja nie wiem.
1: No tak.
2: Ja kłóciłam się parę razy z ludźmi. Ja ani razu nie uderzyłam się w głowę, ale dobrze.
1: Z nerwów.
2: I co ciekawe, z rzeczy, których wiemy, o których się mówi, wiadomo, niektóre rzeczy są potwierdzone, niektóre to są plotki, w większości to drugie, ale patrząc na to, co na razie jakby wychodziło z szatni, to, że było awaryjne spotkanie całego zespołu. Są piłkarze, którzy odmawiają rozmawiania z obecnym menadżerem. Część piłkarzy jest oburzona tym, że Mbappé poszedł sobie na wakacje do Włoch z dziewczyną, kiedy klub jest w kryzysie. Trzeba powiedzieć sobie, że ogólnie jest taka nerwowa atmosfera między zawodnikami, trenerami, że wiele osób jest bardzo niezadowolonych z takiego poziomu sportowego, w tym sensie jak niektórzy pracują albo wręcz nie pracują na treningach. Mówi się, że jest kret w szatni, który daje wszystkie newsy mediom. Mamy też informację, że Rudiger uderzył Alvaro Carreasa w twarz.
1: O Boże, jeszcze
2: i
1: Rudiger, a to
2: ciekawe,
1: do przewidzenia.
2: Rudiger dodatkowo krzyczał na Alvaro do takiego momentu, że jego koledzy z drużyny zmusili Rudigera, żeby go przeprosił, bo po prostu przegiął. A moim zdaniem takim, chciałam powiedzieć wisienką, truskawką na torcie jest, słuchajcie, petycja.
1: Jest petycja.
2: Fuera. Mbappé out, ponieważ nawet ile, przez 3 lata, może więcej, kibice Realu domagali się francuskiego zawodnika w swoim klubie. Minęły, czekaj, 2 lata?
1: 2 lata, dokładnie.
2: Od przyjścia i jest petycja,
1: i taki komunikat, Madridistas, make your voice heard. If you believe change is needed, don't stay silent. Sign this petition and stand for what you think is best for the club's future. Czyli w skrócie, no już im się nie podoba to, że Mbappé jest w tym klubie i uwaga.
2: Ale słuchaj, żeby było.
1: Tak jest.
2: Takim celem na tą petycję było 200 tysięcy podpisów. A ile jest ich teraz? Na rok pański...
1: 45 milionów.
2: Tak, czyli prawie cała Hiszpania.
1: To jak stream Łatwogęga, też był dużo mniejszy cel.
2: Tak,
1: i wyszło więcej.
2: Ale żeby, patrząc na dane z obecnego roku, obecnie w Hiszpanii mieszka pomiędzy 47 a 49 milionów mieszkańców. Prawie, że cała Hiszpania chce pozbyć się Mbappé, można powiedzieć.
1: Tylko nie kibice Barcelony, oni by chcieli, by tam został, by dalej tam się działo chaos.
2: Podsumowujmy to w ten sposób. Dzieją się rzeczy, czekamy na kolejny odcinek Keeping Up with the Real Madrid i najbliższy klasyk zapowiada się wyśmienicie.
1: Tak jest, już za 2 dni możliwe, że Barcelona jeszcze będzie na swoim stadionie przeciwko Realowi Madryt, będzie świętować zwycięstwo La Liga. To będzie chyba już strzał po prostu nie w stopę, a prosto w głowę dla Realu Madryt. Najbardziej mi szkoda w tej sytuacji obecnego trenera Realu, Alvaro Arbeloy, ale trudno. No na pewno o tym jeszcze będziemy mówić, bo to jest całkiem zabawne. No jak Real Madryt piłka nożna, to też Barcelona. Jak Barcelona, to Gerard Piqué. Jak Gerard Piqué, to jego była żona Shakira z piosenką Girl Like Me z zespołem Black Eyed Peas.

0: na tej petycji do wywalenia Mbappé z Realu pada rekordowa liczba podpisów, najwięcej podpisów w ogóle w historii tego typu petycji, a my w Polsce też mamy rekord, a konkretnie rekord kaucyjny, związany z liczbą butelek i puszek, które mieszkaniec Krakowa oddał do butelkomatu i było ich ponad 4000.
1: 600.
0: Dokładnie.
1: Pełno tego było, naprawdę. On sobie zrobił własne Eldorado, o którym przed chwilą śpiewała Sanach i Daria Zawiałow. No, fajne wykorzystanie w sumie tego systemu, który, no, wiele ekspertów mówi, że jest dla nas korzystny, więc chyba nie ma co się z tym kłócić i mam wrażenie, że coraz więcej osób faktycznie ma takie, no dobra, mamy ten system, no to coś z tym będę robił, czyli zbierał butelki, po czym sobie zarobię tam na nich kilkadziesiąt złotych. To jest coś, no tutaj nie wiem, ile pan Denis, tak, pan Denis zbierał tych butelek i puszek.
0: Przez
1: i
0: czy to było tylko jego?
1: Przez dwa miesiące.
0: Dwa miesiące i jak sam przyznał, do tego wyniku przyczynił się fakt, że pracuje w jednym z krakowskich nocnych klubów i jak stwierdził, wiele jest takich odpadów, więc to była tylko kwestia wrzucenia ich do worków i samo w ogóle wrzucanie tego wszystkiego trwało 4 godziny.
1: No to naprawdę poświęcił bardzo dużo czasu, więcej niż my będziemy do was mówić. Tak naprawdę pan Denis wrzucał te puszki, także zarobił z tego 2300 złotych, no to praktycznie połowa takiej minimalnej pensji za miesiąc, tak, zarobił po prostu wrzucając z butelki, także
0: ale
1: widzicie.
0: Nie bierze tych pieniędzy dla siebie, będzie losować fundację, której te środki przekaże.
1: Brawo.
0: I myślę, że to jest dobry sposób, bo może dać jakiejś na przykład fundacji dla dzieci, nie wiem, dom dziecka albo cokolwiek, żeby kupić jakieś produkty w sklepie, między innymi za taki bon. No trochę ja bym powiedziała tylko, że ten rekord pokazuje, że w przypadku tego systemu kaucyjnego w Polsce trochę moglibyśmy zrobić jak w krajach, gdzie ten system od dawna funkcjonuje, że ten butelkomat to nie, że wrzucasz pojedynczo, tylko wrzucasz wszystko i on ci automatycznie tak liczy te puszki, butelki, dzięki temu proces trwa szybciej, ale my sobie jakoś tak chyba lubimy utrudniać.
1: No, no lubimy sobie utrudniać, ale pan Denis poradził sobie, wytrzymał te 4 godziny, gdzie wykonywał jeden ruch i 4600 butelek wyrzucił, także niesamowite. Czekamy na kolejnego rekordzistę, a tymczasem posłuchamy sobie trochę rockowej muzyki Come With Me Now zespołu Kongos.

ci wokół. My też wam tego życzymy, wszystkiego, czego wam życzyło męskie, granie z Nosowską, Rankiem i resztą tej fajnej

0: po prostu oni są nam potrzebni, ich wiedza, ich właśnie kompetencja, no i do tego, żeby oni mogli tego użyć, potrzebne jest nasze zaufanie, więc to do końca cieszy. Jest jakiś zawód, który ciebie zaskoczył, że się pojawił jako taki najbardziej zaufany?
1: Przyznaję się szczerze, jak patrzę na podium, nie dziwi mnie pierwszy ratownik medyczny, strażak, ale szczerze trochę zdziwiłam się na miejscu trzecim pilota samolotu pasażerskiego. Znaczy, ja wiem, że to jest wielka odpowiedzialność, bo mówimy o pilotowaniu samolotem, ale ja bym po prostu o nim nie pomyślała. Trochę też wynika z faktu, że się panicznie boję latać samolotem, okay, bo robiłam to kilka razy.
0: Jest profesor uniwersytetu, to mnie bardziej zdziwiło. To mnie bardzo zdziwiło.
1: Górnik też mnie szczerze trochę zdziwił.
0: No, nie wiem, no to okej.
1: Bo jednak ja widzę takie nastroje społeczne, że jednak z roku na rok jest coraz większa do nich niechęć bardziej. Pielęgniarka, lekarz też mnie jakoś specjalnie zdziwi. A powiedz, czy zdziwiło cię miejsce ostatnie?
0: Powiedz mi, kto to jest, bo nie widzę.
1: Najmniej osób wykazało zaufanie do influencerów.
0: Aha, że okej, pod tym względem, no to tak, jestem mega w szoku, no nie wiem, czemu influencerzy nie są szanowani i nie są, że tak powiem, darzeni zaufaniem wśród ludzi. Masz jakiś pomysł?
1: Nie wiem, może to nie jest tak, że oni są czasami często bardzo codziennie odklejeni od rzeczywistości, że promują skamy, że wypowiadają się na jakieś na przykład tematy naukowe, mimo że nie robią do tego żadnego researchu, że na przykład mają takie wybujałe ego, ale ja tam nie wiem, mogę się mylić. Lepiej odrobinę oceniani są youtuberzy i telemarketerzy.
0: Ale tylko odrobinę.
1: I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że dopiero czwarte miejsce od końca zajmują posłowie na Sejm.
0: Tak, posłowie, europosłowie, są potem radni gminni i senatorzy, także wszyscy politycy oberwali. Są też coache, co mnie bardzo cieszy.
1: Pracownicy infolinii też są bardzo nisko
0: zajęci. To, wiesz co, mi akurat szkoda, bo jeszcze są telemarketerzy i akurat ja uważam, że pracownicy infolinii i telemarketerzy robią za naprawdę małą kasę i naprawdę tak. To nie jest... jestem praktycznie pewien, że nie znajdziesz żadnego z tych, co wykonują tą pracę i powiedzą, no kocham,
1: tak. Ja ci powiem tak, ja nie oceniam specjalnie ich pracy, ponieważ jestem bardzo prostym człowiekiem. Jak widzę jakiś numer na moim telefonie, ja odpalam Google'a i googluję pierw ten numer.
0: Okej.
1: Okay. Jest, jakby się wyświetla dopiero, co to jest, to takie okej, okay, odbiorę.
0: No tak, rozumiem. Także to są zawody, które no, nie cieszą się niestety zaufaniem. Myślę, że wrócimy do tematu, bo w sumie jest o czym mówić, ale najpierw trochę muzyki, ile można słuchać tych redaktorów Radio Meteor, co? Więc Sex on Fire, Kings of Leon.

0: Byłaś serca biciem, Andrzej Zaucha, piosenka, która mi się nigdy chyba nie znudzi. Ma już swoje lata, ale jest taka, powiedziałbym, jak to ładnie powiedzieć, jest ponadczasowa. Ponadczasowa, bardzo ładnie. Andrzej Zaucha, i mam do ciebie pytania, Jurka. Mówiliśmy teraz o zawodach szanowanych, docenianych i tych na odwrót, czyli nieszanowanych. Jaki zawód według ciebie jest taki najbardziej niedoceniany, według ciebie po prostu, jakiś z głowy? I dlaczego to jest influencer? Nie dopowiedz.
1: Bo zarabiają za mało.
0: Piłkarze.
1: Tak, oni zwłaszcza. Wiesz co? Pierwszy zawód, o którym tak myślę, to nauczyciele, bo jednak no jest tak, to grupa tak. odpowiedzialna za jakieś wychowanie.
0: Tak, za mikrofonami są dzieci nauczycieli generalnie, tak. Ja i Julka, także coś tak, o tym wiemy.
1: Tacy trochę adwokaci diabła, bo to się bardzo wydaje, że to jest prosty zawód, praca od poniedziałku do piątku, jeszcze 2 miesiące wakacji, ale odpowiedzialność, jaka pada właśnie na nauczycieli, że oni muszą ogarnąć cały ten program, nauczyć te dzieciaki, gdzie jeszcze wiadomo, a to sytuacja w szkole może być nieciekawa, a to klasa może nie chcieć współpracować. Oczywiście zdarzają się ci nauczyciele fatalni, ale no w tym wypadku najbardziej zawsze mi jest szkoda tych takich, którzy pracują z takiego czystego powołania, że oni chcą faktycznie nauczać, czy to dzieci, czy to młodzież.
0: Tak jest, szczególnie no tutaj też jako syn nauczycielki specjalnej, to już jest w ogóle hardcore, jak czasami się słucha o codzienności nauczycieli, którzy zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi. Oczywiście nie mówię, że mają gorzej niż normalni nauczyciele, tylko jest to trochę inna specyfika pracy, wiadomo z jakiego powodu. Ja dorzucę i to też z doświadczenia, no bo my z Julką mówimy z doświadczeń swoich. Ja akurat byłem osobą, która pracowała kiedyś w gastronomii i no zdecydowanie kelnerzy, wszystkie osoby obsługujące na kasie, robiące jedzenie. To też jest jakby nie patrzeć trochę odpowiedzialność, bo jeżeli coś będzie nie tak albo coś ktoś sobie wymyśli, że jest nie tak, no to leci na ciebie.
1: Tak, i jeszcze ja bym do tej puli dorzuciła wszelkich pracowników sklepu i nie tylko takich pożywczych, ale nawet tych z ubraniami, z książkami i tak dalej, bo to jak niektórzy się wobec nich zachowują, że mają taką, naprawdę sobie wzięli chyba do serca tekst klient nasz pan, że sobie mogą nad nimi panować i krzyczą na nich, mówią, że przecież z pana nigdy więcej nie przyjdę do sklepu albo coś takiego. To jest takie, to jest człowiek, który pracuje za niewielkie zarobki, on też chce na spokojnie jakoś przeżyć ten dzień. Także prośba nasza jest taka, że jeżeli chodzi o pracowników sklepów, restauracji, to po prostu bądźmy uprzejmi.
0: Bądźmy uprzejmi, naprawdę uwierzcie, że ludzie, którzy pracują często właśnie w takich mniej prestiżowych zawodach, o których mówiliśmy, niekoniecznie robią to z marzenia, niekoniecznie to planowali, po prostu no, chcą zarobić na życie, więc postarajmy się jak najbardziej im to ułatwić, żeby mogli zarobić, po prostu wrócić do domu i odpocząć, bo to każdy chce zrobić po pracy. Julka, prowadzimy to pasmo ty i ja, wiesz?
1: No, nie domyśliłam się, nie zauważam.
0: No, ale, no ty i ja. Ty i ja.

0: Tomasz Makowiecki, Warszawa Wschodnia, to utwór, który leci teraz. Słuchajcie, nie tak dawno temu mówiliśmy o tym, że była 5. rocznica wybuchu pandemii w Polsce, wybuchu bardziej tych wszystkich obostrzeń. I ja tutaj nie chcę nic, oczywiście. Nie, to nie o to chodzi, Julka, bo ty wiem, już patrzysz na mnie, tak nie mów tego, proszę cię.
1: Patrzę się na ekran.
0: Wiem, no, wiesz co. Ale jakby, bo teraz mamy kolejne ostrzeżenie o kolejnym wirusie, jest to hantawirus, jeszcze możemy wymawiać tą nazwę, bo koronawirus był cenzurowany w pewnym momencie, to pamiętam, było całkiem śmieszne, ale teraz kolejna, no nie epidemia, oczywiście nie będziemy tak mówić, ale kolejne zakażenia wirusem Hanta, do którego doszło na statku wycieczkowym MV Hondius, który płynął z Holandii. No i niestety okazało się, że ten wirus jest też śmiertelny i pochodzi prawdopodobnie od szczurów.
1: Dokładnie tak. Zaraza pochodząca od szczurów to trochę brzmi jak dżuma, tak całkiem szczerze.
0: O Jezus Maria.
1: Ale oczywiście wybuch teraz tego wirusa nowego na statku wycieczkowym też od razu sprawiło, że ludziom zaczęły się też przypominać epidemię koronawirusa, chociaż tak naprawdę cały czas otrzymujemy informacje, że nie należy panikować,
0: tak jest, należy, bo nie należy
1: słuchać się oficjalnych komunikatów, że obecnie na razie jest wszystko pod kontrolą, że nie zapowiada się jakaś nowa pandemia, jakieś nowe lockdowny, że nie powinniśmy siać niepotrzebnej paniki i przede wszystkim nie siać fake newsów.
0: Tak jest, nie siać fake newsów, więc my powiemy trochę prawdy w tym momencie o informacje podane przez WHO, czyli no chyba najlepsze źródło, jakie możemy znaleźć na temat wszelkich rodzajów chorób, czyli hantawirus powoduje dwie niebezpieczne choroby. Płucny hantawirusowy zespół, czyli HPS, który prowadzi do niewydolności oddechowej oraz gorączkę krwotoczną z niewydolnością nerek. To są te dwa objawy, dwie choroby w sumie, które no, mogą prowadzić niestety do śmierci i doprowadziły do u kilku osób. Niestety nie ma obecnie ani szczepionki, ani specyficznego leczenia, no dlatego, że to jest akurat całkiem świeża sprawa, ale nie panikujmy, na razie wiadomo o kilku przypadkach, możliwe, że są odosobnione. Zobaczymy, na razie ten wycieczkowiec dalej płynie, ma dopłynąć na Teneryfę, obecnie żaden z pasażerów nie ma objawów, także miejmy nadzieję, że wszystko jest pod kontrolą i po prostu WHO wie, co robi, no co nam zostaje, jak zaufać, tak? No mówiliśmy o zawodach, które ufamy, niektórym musimy ufać, bo inaczej po prostu popadniemy w panikę i świat się rozpadnie, co nie?
1: Dokładnie tak.
0: Dokładnie tak. A teraz posłuchamy sobie jednak trochę muzyki pozytywnej naszego hymnu, czyli Florencja i maszyna. Piosenka Dog Days Are Over, czyli co, pieskie życie się skończyło? Pieskie dni? Tak? Julka, tak. No rozmawiaj ze mną, czemu ty, jakbyś się mnie wstydziła. No to jest jej piosenka, ale ja lubię trochę ją uszczypnąć czasami. Dog Days Are Over, Florence and the Machine.

0: I ciebie też bardzo, piosenka, która już obrosła kultem, tyle razy była puszczana w różnych stacjach radiowych i wszędzie u nas też, no bo w sumie jest przyjemna mimo wszystko, więc warto jej słuchać. No słuchajcie, wraca temat kryminalny, nasz ulubiony kącik kryminalno-komediowy, nie wiem już jak on się nazywa do końca, zawsze chyba idą nazwy, wymyślą tego tak. Kącika, tego segmentu, ale tak, wyobraźcie sobie, że macie brata i dowiadujecie się nagle od policji, że na wasze konto wpłynęło 5 mandatów.
1: A ty nic nie zrobiłeś.
0: A ty nic nie zrobiłeś i okazuje się, że to właśnie twój brat wszystkie wykroczenia, jakie popełnił, no nawet nie wykroczenia, bo będziemy mówić o trochę poważniejszych przestępstwach, przepisał po prostu na was, podawał wasze dane.
1: Dokładnie tak, bowiem policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu, który przez dłuższy czas wprowadzał w błąd funkcjonariuszy, podszywając się pod własnego brata. I do zdarzeń dochodziło w 2024 i 2025 roku na terenie Karpacza. I podczas kontroli prowadzonych przez strażników miejskich w związku z wykroczeniami drogowymi, no to podejrzany podawał dane swojego brata, chcąc w ten sposób uniknąć odpowiedzialności. I w ten sposób na konto nieświadomego mężczyzny w ciągu jednego dnia trafiło aż 5 mandatów karnych.
0: Tak, no bo nikt za nie zapłacił, no bo kto miał? Ten, co przepisał do kogoś innego dane, czy ten, który nie wiedział, że dostanie mandat, bo nic nie zrobił.
1: Podchodzi do ciebie policjant i tak, ja proszę pana, pan ma mandat do opłacenia. Jaki
0: mandat? Co pan gada? I taka była sytuacja i w końcu policjanci się skapnęli. Dlaczego tak się dzieje? No te przestępstwa to chociażby prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, gdzie mężczyzna miał blisko 3 promila we krwi, także no dość sporo, lekko mówiąc. No i grozi mu teraz naprawdę do 5 lat pozbawienia wolności, bardzo dużo. Dostał również zakaz opuszczenia kraju, no bo by się jeszcze podał za jakiegoś za granicę, no i dozór policyjny oczywiście do momentu, kiedy nie zostanie wprowadzony wyrok.
1: I chyba taki wniosek z tej historii jest taki, że chyba z rodziną najlepiej na zdjęciu.
0: Na zdjęciu, tak, na zdjęciu...
1: Się wyglądał, tak? To nam rodzinie ufać się nie da.
0: Tak, na zdjęciu, jak się ten do więzienia, nie? Idzie, to robiąc ci zdjęcie na takim więzieniu co najwyżej. Teraz pośpiewa nam trochę Kasia Kowalska, ale no słuchajcie, gadaliśmy o Karpaczu, a jeżeli pada nazwa jakiejkolwiek miejscowości, to Julka Koniewska już spieszy do was z ciekawostkami, już właśnie pokazała, że jest gotowa, także dajcie nam chwilę, posłuchaj trochę muzyki, a Julka, no i ja też trochę się przygotujemy i powiem coś o Karpaczu, a teraz Kasia Kowalska, Antidotum.

0: Czas, by się czegoś dowiedzieć o świecie, a bardziej o Polsce. Julka, oddaję ci głos.
1: Karpacz to miasto w województwie dolnośląskim w powiecie karkonoskim, położone w Sudetach Zachodnich w dolinie rzeki Łomnicy. Prawo miejskie posiada od roku 1960. Historycznie jest to teren Dolnego Śląska. I także przez wiele lat miasto to miało bardzo duże wpływy niemieckie, bo najzwyczajniej w świecie to ich granicy należało. Sama osada, która powstała już tam w XII wieku i była to osada poszukiwaczy złota. I takim najważniejszym wydarzeniem dla miasta jest sprowadzenie zabytku, który dzisiaj jest takim symbolem, czyli kościół górski naszego Zbawiciela, powszechnie znany jako kościół Wang lub świątynia Wang. I czemu ten kościół jest wyjątkowy, oprócz tego, że jest to kościół drewniany, jeden z kościołów klepkowych. Jest to, uwaga, norweski kościół klepkowy i jest to kościół sprowadzony właśnie z Norwegii w roku w XIX wieku.
0: Jak oni go sprowadzili?
1: Ponieważ to jest kościół klepkowy i on nie ma wbijanych tak dalej gwoździ, okay, to można było go po prostu, że tak powiem, rozłożyć jak w Ikei, po prostu wszystko składasz.
0: Jak w Ikei po prostu.
1: Tak,
0: jak
1: taka trochę dłuższy proces pewnie. 19-wieczna Ikea była wtedy fajne robiona, więc...
0: Ale Norwegia, a nie Szwecja.
1: Tak, i jest to o tyle istotne z tego względu właśnie, że kiedyś było kilkadziesiąt takich kościółków klepkowych, a obecnie ostało się ich kilkadziesiąt i właśnie taki możemy zobaczyć w Polsce. Nie musimy, słuchajcie, jechać do Norwegii. A z takich innych zabytków to chociażby mamy kościół parafialny pod wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Mary Panny i jest to też istotne, że właśnie z Karpacza można udać się na Śnieżkę.
0: Można udać się na Śnieżkę. No z tego Karpacz jest znany, że jest takim taką trochę sypialnią dla osób, które po prostu chcą sobie pobyć trochę w górach. Tak generalnie. Miasto, które tętni życiem w sezonie, jest naprawdę strasznie zatłoczone. Ale jest jeszcze jedna taka rzecz i no to nie jest zabytek. To jest bardziej, bym nazwał, atrakcja turystyczna, która polega na tym, że mamy anomalię grawitacji w Karpaczu. Na czym to polega? No nie będę wam mówił językiem naukowym, bo i tak pewnie, tak jak ja, nie zrozumiecie do końca, na czym to polega. Ale to jest tak, jedziecie sobie prostą drogą, jedziecie sobie, jeżeli zatrzymacie auto w pewnym miejscu, gdzie macie tabliczkę, że jest anomalia grawitacji, to wasze auto zacznie zjeżdżać jakby do tyłu, jakbyście jechali pod górę, ale jedziecie tak naprawdę po prostej drodze. Dlaczego? Jest tam po prostu o 4% grawitacja mniejsza. Dlaczego? No nie wiadomo, jest to anomalia. Znaczy, może jest jakieś wytłumaczenie, no ale nie będę tego czytał, bo i tak pewnie nie skumamy za bardzo. Jest to jakaś... bardzo fajne, że masz tabliczkę normalnie, zatrzymaj się autem, zobacz sobie i normalnie, wow, jadę do tyłu, a jest prosto. Także taka atrakcja bardzo wyjątkowa, więc Karpacz no ma czym się pochwalić, prawda?
1: Dokładnie tak. Tutaj jakieś anomalie grawitacyjne, tutaj kościółek z Norwegii.
0: Tak jest, tutaj kościółek z Norwegii. Akurat z Karpacza nie pochodzi żadna znana osoba, ale możemy założyć, że Freddie Mercury był z Karpacza, co?
1: Dokładnie.
0: No dobra, to zakładamy. Radio Gaga zespołu Queen.

0: To był zespół Koma z piosenką Spadam. Tak śpiewał bardzo ładnie wokalista tego zespołu. Czas na nasz segment kolejny. Było o geografii, teraz trochę o rzeczach losowych, czyli o losowaniu artykułów z Wikipedii i co tam trafiliśmy. Julko, co tam masz?
1: Już ci zaraz mówię. Trafił mi się Andrzej Szujecki, który był polskim entomologiem i leśnikiem. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, pracownik naukowy Szkoły Głównej

0: podoba, niestety nie rośnie w Polsce. Jej zasięg obejmuje północną Afrykę, Europę, a nie, w Polsce chyba też jest w takim razie, bo jest, że bez Islandii i Irlandii, to nie wiem, oraz Azję. Jest, o. Uwaga, wężymort górski jest w Polsce.
1: To widzisz.
0: Wężymort niski, wężymort
1: no
0: stepowy.
1: Może Andrzej Szujecki coś wiedział o tej roślinie, bo on w swoich badaniach zajmował się systematyką, taksonomią, morfologią, faunistyką.
0: No to też. No to jest fauna. Nie, fauna to są zwierzęta.
1: Tak, ale mimo wszystko on się raczej zajmował też naturą ogólnie, więc...
0: A, no to może tak, może węży mordy były tam w jego, może miał w domku, ale
1: może
0: jest...
1: Może ewentualnie jakaś zwierzyna, nie wiem, lubiła te kwiaty i o tym pisał, nie wiem.
0: Może tak.
1: Znam się.
0: Jest bardzo dużo generalnie, tylko to są nazwy łacińskie, więc nie będę wam tego robił i nie będę ich czytał, ale fajna roślinka i możliwe, że ją kiedyś widziałem, bo wygląda bardzo, bardzo tak basic, tylko ta nazwa jest dla mnie nowa. Bardzo, bardzo fajna nazwa, także takie rzeczy wylosowaliśmy dzisiaj tak powiedzmy spójnie, że mamy pana,
1: no
0: który
1: ja
0: zajmował się przyrodą.
1: No kompletnie, bo teraz ja sobie zobaczyłam i nie wiem skąd ta nazwa. Bo...
0: No, dowiemy się tego niedługo, ale no to jest zwykły kwiatek. Może faktycznie dziś jest w Polsce, zobaczcie tego kwiatka, powiecie, o, to jest wężymort i ktoś wtedy na was dziwnie spojrzy, bo to dziwna nazwa jak na kwiatka. No trudno, słuchajcie, 12.26 to oznacza, że kto późno wstaje, jeszcze potrwa około pół godziny. Będziemy mieli wiele wspomnień z tego pięknego dnia. Jako wspomnienia, to teraz Memories od Dawida Guetty.

Słuchajcie, wyjaśniona zagadka. Wężybor wziął się z tego, że kiedyś te rośliny były uważane jako lekarstwo na ukąszenia żmi i innych po prostu węży w Polsce. Także wszystko jest wytłumaczone po prostu. Mordki węży oczywiście wprowadzają toksyny, a węży mordy po prostu nas leczą. Także wszystko jest jasne, stąd ta nazwa.

0: me.
1: Rag and Bone Man mówi, że jest tylko człowiekiem, prawda? Prawda. Nic wielkiego, nic na to nie poradzi. No ale bycie człowiekiem to też taka śmieszna sprawa, że zdarzy się nam kłamać, oszukiwać, ale bywa tak, że jak już oszukujemy, kłamiemy, no to można nas na tym kłamstwie wyłapać. I taką sytuację mamy obecnie w polskich mediach, w polskim internecie, ponieważ Vladis M na TikToku opowiada, jak to jest być Koreańczykiem. Mówi, że stamtąd pochodzi i przy okazji mówi w języku polskim. I on, jak mi się wydaje, wiele tych kont obcokrajowców, którzy nie tylko mieszkają w Polsce, ale poza miejscem zamieszkania gdzieś opowiada o różnicach kulturowych, jak to się żyje w Polsce, jak w Korei. Tylko że jest taki mały problem, taki tyci problem.
2: No.
1: Ta osoba najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego z Koreą. Istnieje podejrzenie, że nawet nigdy tam nie był. I wiele osób miało takie podejrzenie, że coś jest mocno nie tak.
2: Tak jest.
1: Sprawę nagłośnił inny użytkownik TikToka, Kamil Sus, który dziwi się, że nikt tego w ogóle nie sprawdził. Zwłaszcza, że omawiany TikToker został zaproszony do Dzień Dobry TVN.
2: Oczywiście, że tak.
1: I tam opowiadał właśnie o Korei i tak dalej. I tam właśnie okazało się, że no niby trochę zna koreański, ale chyba bardzo bazowo, ponieważ w programie stwierdził, że gochugaru oznacza, że życie jest piękne. Problem polega na tym, że gochugaru to są po prostu ostre papryczki chili, które są taką podstawą koreańskiej kuchni. I najprawdopodobniej jest to człowiek pochodzący z Uzbekistanu, który przynależy do mniejszości koreańskiej z terenów byłego ZSRR.
2: Niesamowite. Kolejna sytuacja w polskich mediach, gdzie nikt nie robi researchu, gdzie nikt nie sprawdza, kto jest zapraszany do wszystkich programów, kto jest promowany i tworzony na wielką gwiazdę, no a potem się okazuje, że jest to ściema. Nowa Natalia Janoszek to Vladis M. No prawdopodobnie jego kariera się zakończy w takim momencie, chociaż no wiadomo, teraz te filmiki będą jeszcze popularniejsze przez jakąś chwilę, bo ludzie będą musieli mu napisać, że nie jesteś z Korei, czy coś tam. Wiadomo, jak to działa. Także kolejna taka sytuacja, gdzie widać, że no polskie media, no brakuje im czasami tego researchu. Co? Brakuje chyba.
1: A, jest problem.
2: No jest problem i tyle możemy powiedzieć. No niestety, także możemy tylko stąd po prostu uciec, no bo nic nam innego nie pozostało. Escape teraz, piosenka Pina Colada. Lubisz Pina Coladę?
1: Nigdy nie piłam.
2: Nigdy nie piłaś? To posłuchasz teraz.

0: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.
1: Pozdrawiamy pani Marylo, oczywiście, że tak. Także bardzo miło było panią usłyszeć na słuchawkach. Słuchajcie, kilka miesięcy, nie wiem, tygodni temu mówiliśmy z Julką o takim wydarzeniu, że pojawił się robot w Sejmie. Pamiętasz o tym?
2: Pamiętasz tak,
1: to? To właśnie jest ta postać, bo Julka pyta, kto to jest Edward Warchocki. Ja mówię, Julka, nie pamiętasz? To był robocik, który się pojawił z posłami Konfederacji, tak? I coś tam mówił. I to jest pan Edward Warchocki, którego kariera się coraz bardziej rozwija. Jest to generalnie taki mały robocik, znaczy mały, no trochę mniejszy od nas, który jest przez sztuczną inteligencję prowadzony. I tak, Edward Warchocki ma teraz swój sklep generalnie, także ta kariera idzie do przodu. No przecież każdy zasłużony influencer, youtuber musi mieć swój merch. I ja, bardzo mi się podoba, w sensie myślę, że to się rozwinie jeszcze, bo na razie nie ma dużo takich haseł, bo no oczywiście każdy ma swój taki, wiesz, taki catchphrase, taki, wiesz, no, że jesteś kojarzony. No i jaki ma Edward? No taki, no, nie wiem, co uważasz?
2: Co uważam na temat catchphrase'u, no i elegancko człowieku?
1: No i elegancko człowieku.
2: No jest to tekst.
1: Jest to tekst. Możecie kupić, słuchajcie, podkładkę gamingową, gdzie sobie myszką po prostu szuracie po tej podkładce, patrzycie, no i elegancko człowieku. Jeszcze jest podpis autora cytatu, ale Edward Warchocki, bo nigdy nikt tak nie powiedział w historii. Jest wiele innych rzeczy, jest nerka, znaczy... No taka, wiadomo jaka.
2: Nie nerka Edwarda.
1: Nie, Edward nie ma nerek raczej. Jest plecak, co tam jeszcze jest?
2: Plecak, bluzy, koszuleczki, breloczek jest nawet.
1: Piórnik dla waszych pociech.
2: Kubeczek też musi, czapeczka z daszkiem.
1: No i elegancko człowieku, jest kubeczek, tak. Koszuleczki, wszystko. Piękny jest ten sklep, coś jeszcze ma, breloczek.
2: Breloczek i te grafiki z... Co?
1: Kupiłabyś?
2: Nie.
1: Czemu?
2: Bo ja najchętniej...
1: Szanuję pieniądze.
2: Powiedzmy, a prędzej bym sobie kupiła jakiś zestaw Lego.
1: Jakiś zestaw? A jakby Edward Warchocki byłby do złożenia w Lego?
2: Nie.
1: Nie, co ty masz do Edwarda? Dobrze, kiedyś jeszcze przekonam Julkę, żeby pokochać tą piękną postać. Teraz posłuchamy trochę muzyki nie z czasów Edwarda. Myślę, że Edward nie pamięta, kiedy Kate Bush leciała w radiu. I teraz właśnie utwór Running Up That Hill.

0: Kto późno wstaje?
1: No myślę, że to jest moment, w którym trzeba wstać i ktoś może chce się odświeżyć, pospacerować. Ja wiem, pogoda nie zachęca, ale może jednak warto chociaż chwilkę się przejść, no to ja może nie tyle co odradzam, to uważałabym na Cytadelę, ponieważ Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ogłosił, że w okolicy mogą pojawić się dziki.
2: No i są zdjęcia nawet.
1: Są zdjęcia i mamy tutaj zdjęcia trójki dzików, którzy sobie spokojnie, kulturalnie spacerują po Cytadeli. No one myślę mogą mieć trochę bardziej gdzieś obecną pogodę i może mniej przeszkadza, a myślę, że jeżeli tylko wyjdzie trochę więcej tego słońca, będzie faktycznie ciepło, jak na maj przystało, to będzie można spacerować spokojnie po Cytadeli, także prośba o uważanie na dziki, żeby ich nie prowokować, nie drażnić, niech one sobie spokojnie spacerują.
2: No tak, no to są zwierzątka, jednak one pewnie też są po prostu w spokoju. Weszły sobie na spacerek.
1: Dokładnie tak. Cisza, spokój, czego chcieć więcej.
2: Czego?
1: No to słoneczka tylko brakuje.
2: Tak, no życzymy wam, żeby to słońce, no dzisiaj się chyba nie pojawi, ale żeby się pojawiło chociażby na weekend, może dorówna trochę majówce, chociaż z prognoz to wątpię, ale no każdy weekend może być taką naszą małą majówką, tak?
1: Dokładnie tak.
2: Dokładnie tak. No my się będziemy żegnać, niestety zaraz godzina 13, teraz dokładnie 12:57. Kto wstał, ten wstał. My wstaliśmy, jesteśmy pobudzeni. Gotowi na dzień. Przyjdźcie na mecz Lecha.
1: Tak.
2: Jakie jeszcze apele możemy dać? Uważajcie
1: na
2: dziki.
1: Spróbujcie darta, dart jest fajny.
2: Spróbujcie darta. Dart to
1: Rok,
2: fajny sport.
1: Się.
2: Nie.
1: Pochwal się.
2: Wygrałem wczoraj w darta.
1: Prawda, tak było.
2: Tak jest. No dobrze, no będziemy już się z wami żegnać. Dziękujemy wam za dzisiejszy dzień. A byli z wami, no kto?
1: Roch Orzechowski.
2: I Julka Okoniewska. Trzymajcie się i łapcie Mysłowic na jeszcze lepszy humor mieć czy być. Strach.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Dookoła świata. Jedna godzina, setki kultur. Muzyczna podróż, jakiej jeszcze nie przeżyłeś. Dookoła świata. Już teraz w Radiu Meteor.

الحورية.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
6: Dookoła świata w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: I Dawid Korbaczyński.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Witam was serdecznie. Znowu mamy piątek, dzisiaj 8 maja, co oznacza, że wraca łędkowanie. Tydzień temu nas nie było, bo była majówka, ale cóż straconego, jeśli właśnie nic dzisiaj nie tracimy. 81. dzień roku ognistego konia to mamy również dzisiaj. 1404 rok po Hydżri również jest dzisiaj. Dużo rzeczy naraz mamy dzisiaj, więc warto z tego powodu trochę pocelebrować. Razem z wami jest dzisiaj za mikrofonu Bartek Łęczuk, jak w zasadzie co tydzień, z lekkimi wywrotkami w postaci chociażby majówki czy innych świąt państwowych. Zza deski realizatorskiej jest z nami Zuza Bukała, serdecznie jej za to dziękuję, że wybrała się z nami na tę podróż po rybskim świecie i zapraszam was w takim wypadku na nieco muzyki. Zaczynamy jak zawsze od muzyki nieco bardziej tureckiej.

Dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z zewnątrz: nie naprzykrzaj się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeśli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre rady swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Segment poetycki wraca do Radia Meteor. Witam was serdecznie. Mieliśmy nieco tureckiej muzyki. Teraz standardowo znowu wraca Jewish Starlight Orchestra z hitem Shalom Aleichem.

Ostatni raz, jak się słyszeliśmy, miałem dla was wybitnie dobre wieści, bowiem przez cały tydzień było bardzo dobre branie, również tydzień wcześniej było bardzo dobre branie i także w poniedziałek następujący po weekendzie też było branie, z tego co pamiętam, to dobre. No niestety wracamy do w miarę typowej już śpiewki łędkowania, czyli brania średniego, brania słabego, brania nieprzystającego obywatelom tego kraju. No niestety dzisiaj 8 maja mamy do czynienia z trzecią kwadrą Księżyca. To oznacza, że i dzisiaj, i jutro, i w niedzielę branie będzie bardzo złe. Co więcej, branie było średnie przez cały ostatni tydzień. To też nie jest specjalnie zachęcające. Natomiast mamy jeszcze jedną złą wiadomość. Otóż jedno z moich źródeł bazy wiedzy padło. Niestety nie ma więcej informacji na temat brania. Nie wiadomo, kiedy było najlepsze branie dzisiaj, kiedy będzie najgorsze branie dzisiaj, więc niestety wszystkim, co mogę wam powiedzieć, jest to, że mamy maj, tydzień temu się nie słyszeliśmy, więc pora odkryć nieco kart i powiedzieć wam, jakie są polecane przynęty na ten miesiąc, bo są to chociażby gruby Long 7, który już po raz kolejny wraca do naszego obiegu, Hodor BS, stalowa alga, czy też Pike Fly, ewentualnie Pike Fly Mini lub też gruby Long 5, również z rodziny grubych longów, to tak wstępnie na pierwsze tygodnie maja, w zasadzie do przyszłego piątku, możecie tych przynęt jak najbardziej używać. Poza tym oczywiście robaki, żywce i kukurydza polecana jest na ten tydzień, tak od serca ode mnie, od grupy redaktorskiej specjalnie dla was. No niestety nie dowiemy się, kiedy najlepszy czas jest na łowienie ryb dzisiaj, natomiast powiem wam, że prawdopodobnie około godziny 18, bo wtedy właśnie nie będzie ani łędkowania, ani stacji Seul, więc wtedy można się wybrać na ryby z czystym sumieniem. Do tego was namawiam. Namawiam was też, żebyście słuchali śląskiego zespołu Edmans, Jada na ryby.

Zastanawiacie się być może, skąd pomysł na dzisiejszą audycję. Dlaczego akurat Minogi? Być może nie zastanawiacie się nad tym, jeśli nie widzieliście zapowiedzi, natomiast już teraz wam mówię na spokojnie, tak, dzisiaj o Minogach. No cóż, plan był taki, że dzisiaj mieliśmy mieć ekspertkę od Minogów, właśnie Michalinę Dobaczewską, niestety, natomiast wyszło tak, że jej dzisiaj nie ma, no ale temat na tyle interesujący, że myślę, że warto mimo wszystko się nad tym pochylić. Minog rzecz lub też minog rzeczny, jak można go również nazwać, nawet rybą w zasadzie nie jest. Jest bezżuchwowcem pasożytniczym z rodziny minogowatych i występuje na większości europejskich wybrzeży, więc nawet też niekoniecznie w rzekach. Są to głównie przybrzeżne wody europejskie w Norwegii, też w zasadzie w północnych wybrzeżach Włoch. Natomiast kiedy matarło, wtedy właśnie akurat wpływa do rzek lub też ewentualnie do jezior, które na przykład chociażby jezioro Ładoga czy jeziora Onega na północy Europy, gdzie tworzy całkowicie słodkowodną odmianę. W Polsce również możemy znaleźć takie gagatki, głównie w Dolnej Wiśle i jej dopływach. Różnie to bywa, natomiast głównie tam. Bardzo podobny jest chociażby do minoga strumieniowego, który jest taki strasznie długi, ma kilka takich kropek jakby za swoim okiem, to są w zasadzie skrzela ich, natomiast one nieco inaczej, nieco trochę się różnią od minogów rzecznych, o których dzisiaj. Mają wężowate ciało o długości do około pół metra i charakterystyczne zęby, takie właśnie okrągłe, w zasadzie ma gębę okrągłą i zęby w środku tak mniej więcej się układają. Dwa zęby rogowe, 7 dolnych, no a otwór gębowy, jak się dowiadujemy z takiego bardziej naukowego języka, przypomina lejek. Są w zasadzie ciemno-niebieskie, szaro-zielone, brzuchy mają nieco inne, ale to nie jest najważniejsze, to są wszystko suche fakty o tych minogach. No cóż, ile można o tym rozmawiać. Co ważne, nie są to gatunki w miarę rzadkie, są to bardzo, bardzo popularne właśnie nie ryby, tylko pasożyty. Kategoria zagrożenia CKGZ to te właśnie najmniejszej troski, więc warto o tym pamiętać. Są wędrowne bardzo. Nie tylko są drapieżne, ale są i wędrowne. Poruszają się pomiędzy różnymi zbiornikami, potrafią się dostosować do wód słodkowodnych, do wód słonych i w okresie tarła wypływają właśnie z chociażby wód słonych, z różnych mórz, na przykład z Morza Bałtyckiego, do rzek, na przykład do Wisły, skąd płyną nieco niżej i właśnie tam się osadzają, dopóki to tarło się nie skończy. To tak w szybkim, tak graficznym skrócie o tym, czym w ogóle są minogi. Kilka nudnych faktów, ale jednak potrzebnych, żeby nieco mieć w głowie podczas dalszej części audycji, bo już za chwilę będzie nieco więcej, ale teraz Mick Jenkins, polecenie Mikołaja Plewy, serdeczne shoutout, serdeczne dzięki. The Waters, no cóż, o minogach wiele więcej nie trzeba mówić.

mi nogi rzeczne, bez żuchwowce niebezpieczne, ale zanim takie będą, to najpierw są malutkimi rybkami. W zasadzie, no tak jak mówię, nie są to ryby, tylko pasożyty, no ale chociażby ludzie na stronie Towarzystwa Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu mówią, że są to ryby, tym bardziej jeszcze ryby nietypowe. Mogą przypominać węgorza dla niektórych, szczególnie dla osób niezaznajomych z tematem, no bo węgorze są jednak sporo dłuższe, nie są takie krępe, nie są takie obłe, są nieco bardziej płaskie. Tutaj jest wiele różnic, natomiast no, dla osób, które rozróżniają węgorze po tym, że są dłuższe niż normalne ryby, no minóg rzeczny może wyglądać nieco jak faktycznie węgorz. Ale co jeszcze ważne, jaka jest różnica między nimi a węgorzami, jest chociażby to, że ich tryb życia jest zupełnie inny, bo właśnie węgorze, które żyją zazwyczaj w wodach słodkich, w rzekach i jeziorach, jak mają tarło i się rozmnażają, to jadą nad morze i wtedy składają jaja właśnie w wodach słonych. Natomiast minogi rzeczne, tak jak już wam zdążyłem powiedzieć, robią dokładnie na odwrót, bo całe życie swoje dorosłe spędzają w morzu, natomiast akt rozrodu dokonuje się w rzekach, tam właśnie dochodzi do tarła. Życie minogów można podzielić w związku z tym w zasadzie na dwa różne etapy, które się różnią bardzo, bardzo znacząco, bowiem jak minóg się rodzi, no to rodzi się niestety ślepy. Stąd też nazywany często jest ślepicą. Konkretnie larwa minogów są tak nazywane, bo wtedy jak już jest dorosły, no to wiadomo, nieco więcej widzi, nieco więcej, nieco łatwiej. Już nie jest takie ślepiutkie jak kret, tylko jednak bardziej widzi jak ryba, chociaż one też niewiele w zasadzie widzą. Ciężko jest im odróżnić chociażby haczyk od wodorosta, stąd też często łapią się na haczyki. W każdym razie możecie się zastanowić, dlaczego larwy minogi są ślepe. No i chodzi o to, że mają po prostu bardzo słabo rozwinięte oczy, przykryte nieprzeźroczystą skórą i podzielone na segmenty ciało. To wszystko po to, żeby nieco krócej trwał cały okres lęgowy w zasadzie minoga i żeby mógł nieco wcześniej wypłynąć na wody, powiedzmy tak sobie, żeby mógł nieco wcześniej wyjść z tego okresu i żeby móc od razu być już w zasadzie istotą niezależną od swojej matki lub też ojca, chociaż bardziej matki. Rozród samych minogów również jest w zasadzie zadziwiający, bo dorosłe minogi przechodzą, tak jak już mówię, dużym metamorfozom. Ich ciała ulegają dużym przemianom, owijają się wokół samicy w zasadzie jak pętla, no i wypuszczają z siebie ikrę. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo nietypowe. Minogi rzeczne są strasznie dziwnymi zwierzętami. To tyle, jeśli chodzi o takie wstępy. Młode minogi są omówione, mamy omówiony mniej więcej wygląd, wiemy mniej więcej z czym to się wszystko je, więc możemy powoli przechodzić do rzeczy ciekawych, o tym już za chwilę, bo wraca do nas na antenę Vince Staples z Big Fish Theory i piosenką Crabs in a Bucket.

Sztuka jest mimezis życia takiego prawdziwego. To często powtarzane słowa i ciężko się z nimi nie zgodzić, szczególnie w przypadku minogów. W związku z tym, że minogi istnieją, pojawia się dużo odwołań w kulturze i też w zasadzie w głowach osób, które zarządzają różnymi rzeczami, chociażby na przykład wieś. Jest wieś Minoga, położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skała, w zasadzie której jest jedynie pałac w Minodze, który można sobie wynająć. Jest również parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Minodze. Również można, nie można sobie wynająć, ale można tam zajść i zobaczyć, co jest na miejscu. Natomiast niewiele więcej jest w tym miejscu w zasadzie. Swego czasu była tam żandarmeria niemiecka z oddziałami ukraińskimi, spacyfikowana tam wieś zresztą wtedy, więc to nie są rzeczy, o których warto rozmawiać. Natomiast poza tym, chociażby w pod Minogą jest taki klub w Poznaniu, ale jest też taka warszawska restauracja, tylko że właśnie niestety fikcyjna. Znajdująca się przy ulicy Zapiecek, wymyślił ją Stefan Wiechecki w swojej powieści pod tytułem w zasadzie takim samym, bo właśnie kafe pod Minogą. Jak opisywał to wówczas, była to restauracja trzeciej kategorii z wyszynkiem. Na podstawie tej powieści powstał nawet film o tym samym tytule, kafe pod Minogą, do którego scenariusz napisał Wiechowski oraz Bronisław Brok, a główną rolę w filmie zagrał Adolf Dymsza, Jerzy Duszyński. W fabule książki filmu jest umieszczona opowieść o Nigeryjczyku, który w Warszawie lat 20. do roku 54. gra z Rzemieszka. Zwyczajnie mieszka. Grał go urodzony w Togo Mokpopo Drawi, który studiował w latach 50. w Warszawie. No i poza tym jeszcze ta najbardziej prawdopodobnie znane miejsce, czyli właśnie klub pod Minogą w Poznaniu. Jak sami się opisują, serce poznańskiej sceny undergroundu, miejsce, gdzie muzyka jest żywa, adres Feliksa Nowowojskiego 8, więc całkiem przyjazne miejsce na Starym Mieście w Poznaniu. Bardzo dobrze oceniana, 4 gwiazdki w skali 5, byłoby dobre branie, jeśli byłoby akurat dniem rybnym. Aktualnie jest zamknięte, otwiera się za pół godziny. Dzisiaj nie wiem, czy jest coś zaplanowane. Nie wiadomo, natomiast jak chcecie się wybrać, no to warto się zaopatrzyć w bilety, bo prawdopodobnie nie wpuszczą was bez nich, jeśli akurat się wybieracie na jakiś występ.

dla osób niezaznajomionych. Właśnie lecąca przed chwilą piosenka Dogfish jest o kolejnych rybach, tym razem o koleniowatych, które nieco przypominają rekiny, natomiast sporo mniejsze i nie występują one również w Polsce, więc na spokojnie to tylko piosenka. Koleniowate was raczej nie dogonią. Pojawia się pytanie, to jak spotkać minoga w Polsce. Prawdopodobnie pojawiło się u was przez ostatnie pół godzinki. Jeśli nie, no to i tak wam na nie odpowiem. Wciąż są w Polsce, jak i w Europie, jednymi z najbardziej zagrożonych gatunków kręgowców wyginięciem, bo wędkarze uważają je za ryby, mimo że, tak jak już mówiłem wielokrotnie, niewiele mają z rybami wspólnego, ale można je znaleźć chociażby w Atlasie Ryb Polski, no mimo że właśnie, znowu, nie mają one wiele z rybami wspólnego. Mają płetę grzbietową, mają też wygląd, który dla osób nieobeznanych przypomina węgorza, ale w przeciwieństwie do ryb nie mają ani czaszki, ani żuchwy, bo są bezżuchwowcami i bezszczękowcami, natomiast wszystkie współczesne ryby to szczękowce. Minogi nie mają też ości, tak jak ryby kostne, ale mają chrzęstny szkielet, nieco podobny do ryb chrzęstnych, na przykład wspominanych już przed chwilą rekinów, i tylko kilka luźnych płytek w okolicach swojego otworu gębowego tworzą tam namiastkę chrzęstnej puszki mózgowej. Trudne słowa znowu się pojawiają, cóż poradzić. Chociażby w niedaleko gminy Barda w Łagowie, nie tym Łagowie w Lubuskiem, tylko tym Łagowie w Świętokrzyskim, minogi wypływają składać jaja, co zauważył na przykład znamienity wędkarz Sławomir Bober, i na podstawie swoich obserwacji stwierdzono, że są to minogi strumieniowe, niekoniecznie właśnie te rzeczne. Natomiast w Górach Świętokrzyskich, również w dopływie Belnianki, mimo że nie ma ona nazwy, no to jest dopływem Belnianki, minogów obserwował inny znamienity działacz wędkarski Michał Stachacz. Ma w związku z tym nawet kilka słów do powiedzenia, że w bardzo czystym potoku ze żwirowatym dnem dobierały się w pary i wykopywały jamki, unosząc ziarna żwiru swoimi pyszczkami. Bardzo słodki jest to scenariusz, przynajmniej w mojej głowie tak się pojawił. I każdy, kto zna minogi, powie, że nic wielkiego, łapać nie można, są pod ochroną. Jednakże, jak się okazuje, jest niewiele osób w zasadzie widziało żywego minoga i niewiele mówi się o nich samych, nawet w atlasach, czy też w wielkich kompendiach ryb w Polsce, które się tam często pojawiają. Co jeszcze jest warte odnotowania, to, że w zasadzie wszystkie minogi rzeczne mają 7 dziurek otworów skrzelowych. To również jest takie dla nich bardzo charakterystyczne, że akurat 7 i że akurat tam są, bo zazwyczaj są tak przykryte nieco płachtami. Wiadomo, każdy z was wie pewnie, jak wygląda ryba, wie pewnie, co powie ryba, natomiast no cóż, minogi są takie bardzo, bardzo specyficzne, wyglądają trochę jak flet, tylko taki bardziej kręcący się, aniżeli stojący i sztywny. To tyle o minogach, za chwilę wrócimy z plebiscytem na najlepsze łowisko wielkopolskie w tym tygodniu oraz serdeczny kącik humorystyczny Mikołaja Plewy, ale to już za momentów parę.

dla osób nieanglojęzycznych, szybkie uplastycznienie. Lamprey to po angielsku znaczy minuk i stąd też ta piosenka znalazła się na dzisiejszej składance. W każdym razie, w zasadzie mixtape. W każdym razie wracamy po dłuższym czasie na łowiska wielkopolskie, żeby ocenić to, jakie w tym tygodniu jest najlepsze. Zaczęliśmy już wybrać mniej więcej 3, natomiast dzisiaj będzie łowisko u Dionizego w mieście Odolanów w Wielkopolsce, jak zawsze. Niewielkie łowisko, jednakże przyjazne dla rodzin z dziećmi, z zachowaniem wymiarów ochronnych, takich jak są wypisane w zasadach PZW, które zna każdy, kto zdążył zdać już kartę wędkarską. Dla ryb, takich jak karaś, płoć czy wzdręga, wymiaru ochronnego na szczęście nie ma, więc jeśli złowicie zbyt małą rybę, co czasem się zdarza, no to jak najbardziej można ją dalej trzymać, nie trzeba jej wypuszczać do jeziora. Jest to łowisko oczywiście komercyjne, z głębokością około 2,5 metra, więc też takie niezbyt głębokie, można na nie zastosować nieco krótsze żyłki aniżeli zazwyczaj. Występujące tam ryby to standardowe karasie, karpie czy płocie, ale również chociażby amury, które też nie są zbyt częste, ale i szczupaki czy wzdręgi. Poza tym niewiele udogodnień można tam uświadczyć, bo jest w zasadzie jedynie parking. Natomiast jeśli ktoś akurat jedzie autem, co jest raczej wskazane, bo niewiele, myślę, autobusów dojeżdża akurat do łowiska u Dionizego w Odolanowie, no to cóż, jest parking, można z niego jak najbardziej skorzystać. Jeśli chodzi o stanowiska, no to brzegi jezior są trawiaste, roślinność jest raczej uregulowana i można znaleźć zarówno stanowiska zacienione, jak i słoneczne, co kto sobie życzy, co kto lubi, jak kto woli łowić. Jedyne wymogi to to, że nie można łowić na haczyki bezzadziorowe oraz to, że nie jest w zasadzie wymagane posiadanie karty wędkarskiej. Mamy co do tego łowiska dwie opinie od pana Kazimierza, który mówi, że bardzo mu się podoba, jest spokój, piękne ryby, właściciel zawsze wesoły, kontaktowy i bardzo poleca. Natomiast pan Daruskula Kulski pyta się, jakie są ryba karpie 20+, to tak cytując jego konkretnie. 4 gwiazdki w skali 5, taka jest średnia tych ocen. Cóż więcej można powiedzieć, od 6 do 22 prawie codziennie, w czwartki tylko, w poniedziałki od 14 łowisko jest otwarte, więc jeśli ktoś akurat na Parkowej w Odolanowie jest, powiedzmy, w pobliżu, no to jak najbardziej można się wybrać tam na ryby. To jest tak mniej więcej pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Milczem, między Krotoszynem a Ostrzeszowem i Międzybożem. To tak między Bogiem a Prawdą. Tak jest mniej więcej umiejscowione to miejsce, więc teraz będzie Ocean Man, a już za chwilę wraca kolejne łowisko.

Myślałem, że będziemy mieli do czynienia z jubileuszowym odcinkiem łędkowania, bowiem udałoby się w końcu zmieścić dwa łowiska w plebiscycie na najlepsze łowisko. Jednak znów walkowerem wygrywa jedno łowisko, tym razem u Dionizosa w Wielkopolsce, więc no cóż, musimy stety przejść do kącika humorystycznego Mikołaja Plewy, więc nadstawcie uszy, bo z radioodbiornika właśnie leci najlepszy żart wędkarski tego tygodnia. Małżeństwo uwielbia łowić ryby. Obydwoje umierają w tym samym czasie i idą do nieba. Siedzą tam w pięknej złotej łodzi. Silnik ze srebra najwyższej próby, kołowrotki z platyny, tytanowe wędki, pełen zestaw przynęt i co najważniejsze, po każdym rzucie branie. Wyciągają same okazy. Żona odwraca się do męża i mówi: prawda, że jest cudownie, kochanie? Mąż odpowiada: no i pomyśleć, że gdyby nie ty i ta twoja niskotłuszczowa, antycholesterolowa dieta, to moglibyśmy cieszyć się już tym z 10 lat temu. Tak właśnie powiedział swojej żonie niecny mąż. Dziękuję Mikołajowi Plewie za dostarczanie kontentu jak co tydzień. Już teraz Fish in a Birdcage, a za chwilę nieco rozkładu jazdy na ten tydzień.

0: They work me to the bone.
1: To była kolejna już z zasad, które przedstawia nam Fish in a Birdcage, tym razem numer 15. No cóż, mamy na zegarach godzinę 16:53 i 30 sekund już prawie, co oznacza, że łędkowanie traci powoli swój czas antenowy, więc będę musiał się z wami powoli żegnać, co oznacza, że w zasadzie żegnam się z wami po prostu w tym momencie. Bartek Łęczuk oddala się powoli od mikrofonu, już za chwilę będzie stacja Seul, Lena Czerniak przejmie nieco inicjatywę. Zostaje chyba jeszcze Zuza Bukała zza deski realizatorskiej. Serdecznie jej dziękuję za to, że była ze mną przez ostatnią godzinę. Natomiast, co jeszcze ważne, dzisiaj o godzinie 22:00 Base from Space z kolegą Karpowiczem, czyli słynny Atmo Restive ze Szczecina. Poza tym DJ Polska Juma, MC wiedział, nie powiedział. Wiadomo, cały skład niezmienny. Natomiast o godzinie 18:00 będzie jeszcze pack-up z działem niszy. Także zapraszam was. Ja, Miłosz Kaśnicki, nie będzie się Michaliny, więc dzisiaj bardzo niszowe PKP, bardzo zapraszamy, bardzo będzie dobrze. Poza tym jeszcze Magmus, ale to nie jest takie ważne. Najważniejsze jest Base from Space, Lena w stacji Seul i PKP, więc zostańcie w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
2: Stacja Seul. Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lena Czerniak i witam was w stacji Seul, jak co dwa tygodnie w piątek o 17. Dzisiaj realizuje mnie Zuza Bukała, za co bardzo serdecznie dziękuję. I co w dzisiejszej stacji Seul? Otóż dzisiaj będzie trochę ploteczek, trochę nowości z tego koreańskiego świata. Będzie oczywiście dużo, dużo świeżej muzyki. Na tym tutaj się dzisiaj skupimy. Głównie K-popu, ale będzie troszkę skręcimy w hip-hop, troszkę w R&B i taką, nie chcę mówić eksperymentalną stronę, ale sami usłyszycie, co to będzie. Oprócz tego, co ostatnio się dzieje w tym koreańskim showbiznesie, o jakichś tutaj aresztowaniach oraz oczywiście o najświeższej dramie w Polsce, czyli pana z Uzbekistanu, który się podszywa pod Koreańczyka. No jest to całkiem śmieszna sytuacja, o której już zaraz wam opowiem. Ponieważ, no co, mieliśmy wędkowanie, jak jest po koreańsku, ale biorą, nie mam pojęcia, ale za to wiem, co oznacza gochugaru i właśnie ten gość mi o tym powiedział w jednym wywiadzie. O co chodzi już za chwilę. Najpierw chciałabym wam puścić piosenkę z najnowszego albumu BTS, żeby zacząć z takim koreańskim mocnym przytupem, więc zacznijmy od Body to Body.

Body to Body od BTS, ich najnowszego albumu Arirang. I właśnie sample z tej piosenki, właśnie z Arirang, znalazł się pod koniec tego utworu. Czym jest piosenka Arirang? Jest to najstarsza zarejestrowana, nagrana pieśń koreańska. Jest ona o szczęściu, generalnie jest bardzo pozytywna, jest też bardzo piękna i powstaje w wielu aranżacjach. No i właśnie BTS zdecydowało się użyć tego sampla w takiej bardzo w ogóle podniosłej wersji tej pieśni w swojej piosence Body to Body, która otwiera album Arirang. Co ciekawe, jest to troszkę stworzenie takiej analogii między tym, co między historią koreańską a najnowszym albumem BTS, ponieważ uwaga, żeby nagrać tą pieśń Arirang, 7 Koreańczyków popłynęło do Stanów Zjednoczonych, aby właśnie tą pieśń nagrać. I to samo się w sumie stało właśnie z najnowszym albumem BTS, ponieważ ten zespół ma 7 członków i też nagrywali album głównie w Stanach Zjednoczonych razem z amerykańskimi producentami. I w dokumencie na temat powstawania tego albumu była taka ciekawa dyskusja a propos tego, czy w ogóle tego sampla używać i jak długi ma on być, ponieważ przekładając to na nasze klimaty, no bo dla nas wiadomo, trudno jest sobie wyobrazić to, że komuś ten dźwięk może tutaj nie pasować, ponieważ nie ma on dla nas żadnych konotacji tutaj kulturowych ani historycznych, ale wyobraźmy sobie, że Dawid Podsiadło daje pod koniec swojej piosenki Bogu Rodzice. To jest troszkę podobny case, troszkę podobna sytuacja. No i niektórzy członkowie nie byli do końca przekonani co do tego, dla nich to już było za dużo, za dużo w ogóle tutaj mieszania wszystkiego ze wszystkim. Fani z kolei są zachwyceni i są również zachwyceni ich trasą koncertową, w trakcie której właśnie są, dotarli do Ameryki Południowej i w związku z tym dotarciem do Meksyku też miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, czyli ich zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, które zostało opublikowane, o którym informacja poszła do mediów zaledwie 5 godzin przed tym właśnie tą wizytą. Ale to nie przeszkodziło fanom, aby się zgromadzić przed tym pałacem. I uwaga, BTS mimo takiego w sumie spontanicznego przyjazdu do Pałacu Prezydenckiego w Meksyku zgromadziło przed tym pałacem 50 tysięcy osób. Ja myślę, że oni sami są w ogóle, są nagrani, że oni sami są w szoku. Uważam, że jest to w ogóle całkiem ciekawe. Czasami patrząc na największy boys band na świecie, który jest w szoku tym, że jest popularny i ludzie actually ich słuchają i przychodzą na ich koncerty. Co więcej, na ich koncertach, na każdym z występów, na każdym z koncertów są śpiewane 2 piosenki specjalne z całej ich dyskografii, których nie ma na stałej setliście. No i fani codziennie, europejscy fani codziennie rano się budzą zlani potem, myśląc, którą ulubioną piosenkę już odhaczyliśmy i nie usłyszymy jej w Europie. Dzisiaj było to Boy in Love, więc ja jestem załamana. Ten dzień już się zaczął beznadziejnie tą informacją, ale nie trwa beznadziejnie, ponieważ mamy stację Seul i czas na kolejną taką troszkę świeższą nowość, ale zostajemy w klimatach wytwórni Hype Entertainment, czyli Le Sserafim i ich najnowszy title track Celebration.

Celebration od Le Sserafim, to właśnie chyba to brzmienie będzie królowało w tym roku w żeńskim K-popie. Dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest tylko jedna, czyli wydanie Jump przez Blackpink w sierpniu. Teraz bardzo dużo osób się śmieje właśnie, że chyba po prostu idąc za ciosem tej piosenki, wytwórnia Hype Entertainment stwierdziła, że kurde, my musimy zrobić to samo. I w przeciągu ostatniego miesiąca wydała 3 piosenki w bardzo podobnym stylu. Jedną z nich jest właśnie Le Sserafim, drugą jest Pinky Up od Katsai, którego nie usłyszymy w tej audycji, nie tym razem, ze względu na moją personalną preferencję, że wolałabym tutaj tej piosenki nie puszczać, ale usłyszymy za to It's Me od Eilid, które też jest bardzo, bardzo podobne w tym klimacie. Jest to według mnie taki bardzo ciekawy przykład tego, jak K-pop podąża za trendami. Jednak nie bez powodu mówi się na K-pop, że jest to fast fashion po prostu rynku muzycznego, nie tylko tego azjatyckiego, ale po prostu to bardzo słychać takie podążanie za trendami, to, że dużo męskich zespołów też wchodzi w klimat Curtis, czyli takiego trapu bardzo mocno zautotunowanego wokalu i generalnie mocnego rapu, a tutaj żeńskie grupy wchodzą coraz bardziej w techno, jakieś takie elektroklimaty. Za to europejscy fani się cieszą, mówią, że oni uwielbiają takie klimaty, co nie jest to niczym dziwnym, no przecież to właśnie Europa jest znana z, w szczególności Niemcy i kraje takie germańskie są znane z umiłowania do muzyki techno i nie bez powodu myślę, że właśnie nam te piosenki się bardzo, bardzo podobają. Mi również. One bardzo bujają. Uważam, że ten break pod koniec elektroniczny jest troszkę za krótki. Mógłby trwać więcej, tak jak Arirang w Body to Body trwa bardzo długo, no to myślę, że tutaj ten break mógłby być troszkę dłuższy. Ludzie też krytykują choreografię, że jest dziwna, że w teledysku pojawia się zombie, jak więc dziewczyny też tańczą jak zombie, tak się wloką po pustyni, że jest dziwna. Nie, według mnie nie. Właśnie o to chodzi w tych piosenkach, że one mają brzmieć wręcz skrajnie, choreografia ma być skrajna i o to właśnie w tym chodzi. O to też troszkę chodzi w K-popie, żeby mimo wszystko zrobić jak najwięcej, jak najbardziej się wyróżnić spośród konkurencji i przyciągnąć uwagę słuchaczy. Le Sserafim na pewno się to udało. Myślę, że też właśnie ta choreografia dużo tutaj daje. Takie, wiecie, trzęsienie głowami, dziwne ruchy jak zombiaki. No jest w tym coś uzależniającego, świetnie się na to patrzy. Inna choreografia, którą została skrytykowana, to jest właśnie to wcześniej przeze mnie wspomniane It's Me od Eilid, którego sobie teraz posłuchamy na antenie Radia Meteor.

To ja, Lena Czerniak w stacji Seul, a to było Eilid i ich piosenka It's Me. Tak jak wspomniałam, choreografia była mocno krytykowana przez to, że wygląda zupełnie inaczej od poprzednich choreografii tego zespołu, ale sama piosenka też brzmi dosyć inaczej od innych. Jeżeli nie słyszeliście nigdy wcześniej o Eilid, no to już tłumaczę i objaśniam. Eilid to jest grupa żeńska, bardzo robiąca dziewczęcą muzykę. Uroczą, różową, słodką, śpiewającą wysoko i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu wata cukrowa na słuchawkach. No i tak samo wyglądały w sumie ich choreografie. Były one mocno dziewczęce, takie urocze, lekkie. Ta taka nie jest. Ludzie się śmieją, że chyba zatrudnili właśnie choreografa Kacej, który znany jest ze swoich ekscentrycznych, kontrowersyjnych i skrajnych gestów, typu tarzanie się po podłodze w dziwnym kształcie, w dziwnej pozie, albo chwytanie się za różne części ciała i bardzo intensywna, wręcz agresywna mimika twarzy. Właśnie tak wygląda choreograf Eilid, choreograf Kacej, no i ludzie się śmieją, że chyba tutaj też maczał swoje palce w tworzeniu tej choreografii. Według mnie piosenka super, troszkę jednak mniej niż Celebration, ponieważ brakuje według mnie tam jakiegoś ciekawszego breaka oraz głos według mnie nie pasuje tutaj do po prostu brzmienia, jest troszkę zbyt wysoko, troszkę za mało, także chcemy do tego zatańczyć na imprezie na przykład, bardziej leci to między jedną piosenką a drugą w samochodzie o 15. To nie jest zupełnie ten klimat, który osiągnęło Le Sserafim czy Blackpink's Jump. No i co? Myślę, że zostaniemy troszkę w tych elektronicznych klimatach, ale w ogóle chciałabym o tańcu też dzisiaj troszkę poopowiadać, o choreografiach w K-popie i o tym, jak one się zmieniały na przestrzeni czasu, ponieważ niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca, no i nie można ominąć tego aspektu, że taniec od kilku lat w K-popie jest jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym aspektem. O tym, jak to się stało, przyjdę już za chwilę. Chciałabym najpierw, żebyśmy posłuchali sobie piosenki Cortis, czyli zespołu, który ostatnio zdobywa coraz większą popularność przez to, że jeden z członków jest choreografem tego zespołu i pojawił się taki śmieszny filmik, gdzie próbuje wymyślić choreografię do ich najnowszego utworu i robi to po prostu siedząc w fotelu, po czym nagle wstaje i to wszystko tańczy. Jest to, z tego co dobrze pamiętam, James? Nie do końca znam ten zespół, ale Cortis właśnie jest takim ciekawym przypadkiem. Playboy Cartification of K-pop, tak, czyli Playboy kartyfikacja K-popu, taki termin się pojawił właśnie przy ich twórczości, przy ich debiucie. Ciekawostka, ten James choreografował również właśnie piosenki dla Eilid, które słyszeliśmy przed chwilą, więc posłuchajmy sobie nie takiego najnowszego, najbardziej znanego, który jest teraz viralem wszędzie, Red, ale innej piosenki z tego samego albumu, czyli TNT,

TNT od Curtis i wracam do tematu choreografii w K-popie, ponieważ choreografie od samego początku były sporą częścią właśnie K-popu. Tak jak kiedyś opowiadałam, K-pop zaczął się, o początkach K-popu mówimy o latach 90. XX wieku, czyli całkiem niedawno. I pierwszy taki K-popowy boysman, czyli Sotaji and Boys, to było bardziej trio hip-hopowe niż taki typowy, znany nam teraz K-popowy boys band, ale oni już wtedy mieli choreografię i nawet jeżeli byli tacy cool, mieli dużo swagu i byli badass, bo są w końcu raperami, to mimo wszystko mieli właśnie choreografię. Były one bardzo proste, były takie, żeby po prostu nie stać jak kołek na scenie, ale już wtedy one były. No i w tej pierwszej generacji można powiedzieć, że choreografie stylem tanecznym też przypominały dużo bardziej styl hip-hopowy, jakiś streetowy i tak dalej, ale były przede wszystkim dużo, dużo prostsze, były też czasami troszkę bardziej fun niż są teraz, czyli po prostu sprawiały często radość tym idolom. Miały one w sobie elementy na przykład jakieś zabawy, zabawnych interakcji między członkami grup. No i to samo się tyczyło w sumie grup żeńskich. Troszkę się zmieniło w momencie, kiedy zadebiutował Girls' Generation, których było po prostu bardzo dużo. No bo wcześniej było na przykład takie Xinhua, ich też było dużo, ale ich choreografie nie były aż takie ciekawe, nie były aż takie wymagające jak właśnie choreografie Girls' Generation. No one zrewolucjonizowały ten rynek muzyczny. Z kolei u nich w choreografiach dużo częściej pojawiał się taki motyw, że ich występ to nie była wzajemna interakcja i choreografie nie opierały się na wzajemnej interakcji, ale na tym, że każda w sumie tańczyła to samo i jakby było ich dużo, więc to robiło efekt. I obecnie wygląda to inaczej. Jak to wygląda, usłyszymy, już wam za chwilę opowiem. Najpierw sobie posłuchamy też najnowszego wydania NMIX, czyli Crescendo.

Niespodzianka, nie było to crescendo, było to Dice od NMIX. Wracając do tematyki choreografii, tak jak mówiłam, zmieniały się one przez lata. Obecnie wygląda to w ten sposób, że choreografia i sam performance jest według wielu najważniejszym elementem w ogóle kariery k-popowej i na tym idole oraz wytwórnie, trenerzy i

dla osób, które planują takie występy, żeby uwaga widza była utrzymana, żeby on w trakcie słuchania na przykład jakiegoś występu, oglądania, śledzenia tego, co się dzieje, nie szedł zrobić czegoś innego, tylko żeby właśnie przykuć jego uwagę, żeby oglądając taki program muzyczny w koreańskiej telewizji, taki przeciętny telewidz nie przewinął od razu na inny kanał, jak zobaczy ten występ, bo stwierdzi, że jest w sumie całkiem nudny. Dlatego obecnie w programach muzycznych idole na przykład nie śpiewają na żywo na rzecz różnych skomplikowanych, trudnych i widowiskowych choreografii. Innym ciekawym aspektem jest sprawianie, że choreografie będą mogły stać się trendem na TikToku. Jest to rzecz, która też troszkę przejęła te K-popowe choreografie, ponieważ widzimy coraz mniej interakcji między członkami zespołów. I to, że na przykład członkowie nie stoją frontem do widowni, w sensie na odwrót, to, że obecnie praktycznie cały czas stoi się frontem do widowni, frontem do kamery, żeby właśnie dobrze to wyglądało na TikToku. Kiedyś tak nie było, kiedyś częstym aspektem było na przykład ustawianie się w kole, nie było straszne to, żeby stanąć tyłem do widowni, tak, że na przykład tylko osoba, której partia akurat leci, która akurat śpiewa, stoi przodem do widowni, cała reszta bez problemu się odwracała, tworzyła jakieś tło. Tancerze, idole mieli ze sobą różnego rodzaju interakcje. Obecnie troszeczkę się od tego odchodzi właśnie na rzecz promowania piosenki na TikToku, gdzie idole przede wszystkim tych choreografii, no bo nie tylko idole nagrywają te rzeczy ze sobą, ale ludzie też nagrywają covery, jeżeli piosenka jest łatwa, dobrze wygląda, wtedy każdy jest zadowolony, bo jest większa szansa, że filmik pójdzie w viral. No, troszkę tak jest. Te choreografie też często są coraz prostsze do nauczenia się, jeżeli chodzi o refren, bo oczywiście w trakcie piosenki wygląda to troszkę inaczej, ale jeżeli chodzi o refren, faktycznie widać, że większość ruchów jest wykonywana głównie rękami, aby właśnie móc nagrać TikToka stojąc w miarę w jednym miejscu, aby telefon mógł nas uchwycić w pionie. I widać też, że nie ma problemu, aby orientacja nagrania była pionowa, a nie pozioma. I widać, że te ruchy są tak zaplanowane, żebyśmy przypadkiem nie wyskoczyli z kadru tańcząc tą choreografię. Ciężko się mówi w radiu o choreografiach i tańcach, kiedy jesteśmy ograniczeni do odbioru tutaj muzyki i dźwięku. Nie możemy pokazać wam żadnych ciekawych choreografii, aczkolwiek no, są one naprawdę zjawiskowe, wszystkie występy K-popowe dopięte na ostatni guziczek, ale o tym, jak wyglądają takie performance, no i oczywiście też chcę wrócić do klimatu naszego ostatniego polskiego, uzbeckiego oszusta, ale chciałabym też opowiedzieć o różnych ciekawych powrotach, tak zwanych reunions. Jednym z takich było One on One, którzy ostatnio wydali razem w końcu jakiś utwór po latach. Więc posłuchajmy sobie We Wanna Go. You don't know how we do things. Shut the door, fucking say shit. I'm gonna bust. Give me that fucking wrench. I'm gonna crack this fucking kid in the skull. Listen here, motherfucker.

to było Nail od Eves. Eves kiedyś była członkinią zespołu Luna, a od jakiegoś czasu spełnia się jako solistka, eksplorując różne, przeróżne aspekty muzyki elektronicznej. Chciałam opowiedzieć o Reunions, niestety nie udało nam się posłuchać We Wanna Go od 101, ale to nic nie szkodzi, możecie to zrobić w czasie wolnym, kiedy skończą się już wszystkie audycje w Radiu Meteor. W każdym razie, ostatnio dwa zespoły powstały w programie Produce, w programie survivalowym. 101 oraz IOI ogłosiły, że zrobią sobie reunion, że chcą gdzieś tam się spotkać po latach. A myślę, że warto wspomnieć, że obydwa te zespoły powstawały prawie 10 lat temu. Jest to już całkiem sporo. I że chcą właśnie nagrać razem jakieś utwory, nagrać content dla fanów i tak dalej. No, coś niesamowitego. Ja nie spodziewałam się osobiście, że zobaczymy jeszcze kiedykolwiek te zespoły w takich składach. W szczególności, że no niestety te rozstania zespołów po programach survivalowych nie zawsze są takie proste i przyjemne, jakby się chciało. No rozstania generalnie nie są przyjemne, chociaż no może czasami są, bo wychodzą nam na dobre, ale no tutaj niekoniecznie tak było ze względu na różnego rodzaju konflikty z wytwórniami, odchodzenie członków. No trudna, nieprzyjemna sprawa. Ale bo tutaj tak samo można powiedzieć troszkę o Luna, że Luna no generalnie nie tworzą już muzyki jako Luna przez właśnie problemy z wytwórnią. Powstało kilka zespołów składających się z członkiń Luny, ale niestety one jako całość, fani tracą nadzieję. Eves już poszła w karierę solową, czy podobnie. Mamy Artemis, które chyba w zeszłym roku grały nawet koncert w Polsce i jeszcze chyba dwa inne zespoły, których nazw teraz niestety nie pamiętam, ale są. Więc członkinie tutaj Luna nie zaprzestały swojej działalności muzycznej. Członkinie IOI również, one z kolei bardzo często poszły w karierę solową, chociażby Somi, która Produce przecież wygrała i no tworzy właśnie muzykę solową, od jakiegoś czasu jakoś się zatrzymała. No Chungha tak samo, w 101, choć Kang Daniel to chyba osiągnął większą karierę nawet niż w tym zespole, był absolutnym ulubieńcem. No i co? 101, zastanawiam się, czy to nie w tym zespole był ten aktor, który też grał między innymi w Squid Game. Zastanawiam się, czy chyba to był on, a nie Winner, więc również był w tym programie survivalowym, no to wygląda. Ciekawostka taka na dzisiaj. Nasz czas już przekroczyliśmy już jakiś czas temu połowę naszej audycji i połowę piosenek, które dla was przygotowałam, ale jeszcze ich troszkę tutaj mam w rękawie. Chciałabym, jeżeli już jesteśmy przy takich karierach solowych i tak dalej, no to chociażby Mingi z 80s ostatnio rozwija swoją karierę solową i idzie w też takie troszkę trapowe klimaty. No i posłuchajmy, co mu tam wyszło przed wami nowa.

Wracam do tematu Vladisa, ponieważ to właśnie o nim mowa. Otóż Vladis, kim on jest? Jakiś czas temu jest to twórca, który zaczął tworzyć content na TikToku, opowiadając o Korei Południowej, mówiąc o tym, że ma on koreańskie korzenie, jest on z pochodzenia Koreańczykiem i porównywał ją do Polski, ponieważ Vladis obecnie w Polsce mieszka. Zaprosił z tego i z tej okazji, poszedł, udzielił kilku wywiadów, poszedł do telewizji śniadaniowej i wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że Vladis prawdopodobnie w Korei nigdy nie był i jest Koreańczykiem jedynie z takiego etnicznego punktu widzenia, a pochodzi z Uzbekistanu i generalnie o tej Korei to właśnie chyba nie za dużo wie. Tak samo nie mówi po koreańsku, nawet jeżeli stara się sprawiać takie wrażenie. Chociażby znany tutaj już taki głośny z jego strony faux pas, czyli próbowanie wytłumaczyć paniom, co oznacza gochugaru. Otóż gochugaru to jest taka bardzo ostra papryka koreańska. Robi się z niej na przykład przyprawę gochujang, na przykład pastę gochujang. No, ostra papryka. W momencie, kiedy on został zapytany o co to oznacza, to zaczął coś mówić o tym, że dobra energia, że takie pozytywne nastawienie. I generalnie gochugaru i do przodu, teraz ludzie sobie żartują, no nie poszło mu to najlepiej. I niestety to kontynuowanie budowania kariery na kłamstwie też średnio mu wychodzi, no bo jednak coraz bardziej się w tych swoich kłamstwach plącze, a niestety nie każdy ma odwagę go skonfrontować z tymi kłamstwami. Jest to bardzo świeża sprawa, więc zobaczymy, jak ona się będzie tutaj w naszych polskich mediach rozwijać, co dalej będzie z Vladisem, czy powie, że słuchajcie, już powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia i nie wiem, zmieni content, czy będzie dalej szedł w zaparte, że on jest specjalistą na temat Korei Południowej, mimo że w internecie wypowiadało się wiele osób, które albo w Korei mieszkają, albo w tą Koreą się od lat interesują i nie wiem, albo właśnie pochodzą z Korei i mieszkają w Polsce. No, jeżeli jesteście zainteresowani na przykład kontentem związanym stricte z perspektywy pierwszoosobowej, no to w Polsce mamy wielu twórców, którzy albo pochodzą z Korei i mieszkają w Polsce, albo pochodzą z Polski i mieszkają w Korei. Myślę, że jest to dużo lepsze źródło informacji niż taki Vladis z Uzbekistanu. W każdym razie, to by było na tyle, myślę, w dzisiejszej stacji Seul. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną przez tą niecałą godzinę. Zostawię was z muzyką, z bardzo taką świeżą muzyką. Będzie Lee Chae-yeon z jej najnowszym tutaj singlem solowym, ponieważ no, Lee Chae-yeon też w ogóle, nawiązując do tutaj solowych karier członków zespołów, no to Lee Chae-yeon była z kolei w IZONE, czyli innym zespole, który powstał po Produce, a teraz rozwija swoją karierę solową. Realizowała mnie Zuza Bukała, za co bardzo dziękuję. No i co, nie wysiadajcie na stacji Seul, albo właśnie wysiądźcie na stacji Seul i wsiądźcie w poznańską kolejkę przebojów, którą już usłyszycie za troszkę ponad 10 minut na dnie Radia Meteor. A do tego czasu zostawiam was właśnie z Lee Chae-yeon, z Rise oraz z Baby Monster i ich bardzo świeże koreańskie wydania. No i do usłyszenia za 2 tygodnie. Była z wami Lena Czerniak. Cześć. Stacja Seul.

0: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
1: Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wiedzie poznańska kolejka przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.
2: Szanowni Państwo, witamy w przedziale niszy.
3: Witamy serdecznie. Dzisiaj dwójka konduktorów.
2: Bartek Łęczuk
3: i Miłosz Kaśnicki. W roli maszynistki dzisiaj realizatorka Zuza Bukała, której bardzo serdecznie dziękujemy. I co, wyruszamy w podróż naszym pociągiem. Miejsce 20, stacja 20.
2: Tak, Jezus Chrystus.
3: Tak.

0: Нарешті. Мінські грані. Місяць 20 і нарешті ми ще знову слухаємо на ПКП.
1: Нарешті ще скінчило.
0: Це дуже немило, але слухаємо ponownie на ПКП, бо вже проводимо другий раз. Чили по першому разі не зосталися звільнені, не було аж так зле.
1: О, є świetnie, є świetnie.
0: Так.
1: Всі білети були справдзоне.
0: Tak.
1: Wszystkie piosenki wybrzmiały dobrze?
0: Tak jest.
1: Wszystko się zgadza.
0: Nawet to bonusowo nawet wybrzmiało.
1: Aj.
0: Nie wiem, czy dzisiaj też wybrzmi. Jak będzie czas, to może wybrzmi. W każdym razie, Bartek, ja ci muszę się pochwalić jedną rzeczą. Oj, dzisiaj
1: proszę.
0: Jechałem pociągiem. Jestem
1: tak?
0: teraz w pociągu po raz trzeci, bo jechałem pociągiem raz i potem wracałem i teraz jestem trzeci raz.
1: No to jesteś tak zwanym, kurczę, nie wiem...
0: Pracownikiem pociągów
1: wyjadaczem.
0: Na pełen etat.
1: To prawda. Słuchaj, ja też mam do ciebie pytanie,
0: słuchaj.
1: Taką rozkminkę. Czy wiesz, jak się nazywa wyłączony Lemon?
0: Lem-off.
1: I właśnie on był na męskim graniu dzisiaj.
0: O proszę, Igor Herbut, no to jest taki Lem-off. Ej, no w sumie, bo nie wiem, czy Lemon się rozpadło, czy po prostu...
1: Nie wiem, bo po prostu ludzie nie słuchają zespołów, dlatego...
0: No tak, ale chodzi mi o to, czy Lemon się tak oficjalnie rozpadło, Igor Herbut poszedł w robienie muzy solo całkowicie, czy oni cały czas istnieją, ale to jest jako taki sidequest.
1: Nie mam pojęcia. Trzeba to dobrze wyjaśnić.
0: Dobrze, sprawdzimy w trakcie 19 pozycji i wrócimy do was z odpowiedzią.

0: Babie Lato, Dwa Słońca, miejsce 19. Przychodzimy do was odpowiedzią. Lemon się nie rozpadło, ciągle istnieje. Ciągle jest lemon, nie ma lem off.
1: Nie ma lem off, jest lem on.
0: Tak, ale bardzo ciekawa rzecz nam się wydarzyła na tej liście, bo na 20. miejscu męskie, na 20. babie.
1: Tak, lato, półgranie.
0: Tak. Mam do ciebie, Bartku, pytanie.
1: Słucham.
0: Kategoria Babie Lato. Co ci się bardziej podoba? Ta piosenka? Czy był taki obraz chyba Józefa Chełmońskiego, Babie Lato?
1: Myślę, że obraz Chełmońskiego, Babie Lato.
0: Okej, okay. A w ogóle co sądzisz o tym obrazie?
1: Ja nie jestem wielkim fanem tych takich naturalistycznych, sielankowych obrazów, ale akurat ten był całkiem spoko.
0: Okej. No, popieram tą opinię, tak szczerze, mogę się z nią zgodzić.
1: Ja mam jeszcze jedną kminkę, nie wiem, czy mi pozwolisz. Poczułem się trochę jak Tatooine, słuchając tej piosenki, tam też były dwa słońca.
0: O proszę, no to bardzo ciekawe. A są w jakiejś w naszej galaktyce coś, gdzie są dwa słońca? Chyba nie.
1: Myślę, że nie.
0: Tylko jedno. No niestety.
1: Ja to trzeba spytać Agituat, ale jeszcze
0: o,
1: nie,
0: właśnie,
1: nie ma jej.
0: O właśnie, telefon do eksperta musi być, ale to zaraz zadzwonimy. To jest nasza bardzo duża potrzeba, żeby zadzwonić i co? Miejsce 18 chyba musimy przebić do kolejnej stacji.
2: Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam.

0: Goat swego czasu śpiewał Młody West.
1: Tak, a teraz śpiewał Koza, czyli po angielsku Goat. Ale dzisiaj mam taki lingwistyczny ten.
0: Takie lingostyczne.
1: Lingostyczne, tak jest.
0: Ale też Kuba Więcek. Też postać znana.
1: Koza i Kuba Więcek, mam wrażenie, mają bardzo dużo płyt wspólnych. Ja myślałem, że to będzie taki zespół, można powiedzieć już właściwie. Mm. Tylko nie mają żadnej nazwy, to jest trochę nudne. Mogliby sobie wymyślić nazwę, nie wiem, Gołty przykładowo.
0: Albo Kozy.
1: Tak, albo Kozy, no na przykład. Albo nazwać się Cozy, to jest takie przyjemne, nie?
0: Tak, albo Kozera.
1: O, albo bez Kozery i wtedy tylko Kuba Więcek solo.
0: Tak.
1: No, to by było fajne. Ale serio, oni wydali już chyba 3-4 płyty razem i chyba jakoś 2-3 tygodnie temu wyszła kolejna. Nie słuchałem jeszcze, muszę nadrobić, muszę się przyznać.
0: To będzie tak w następnym PKP-ie pewnie.
1: Tak, znaczy nie wiem, możemy zgłosić taką propozycję, może się pojawi.
0: Można to zrobić na stronie
1: meteor.amu.edu/PKP chyba.
0: Tak, z kropkami między meteor.amu, amu.edu, edu.pl.
1: Tak, zapraszamy serdecznie do oddawania głosów i zapraszamy serdecznie na stację numer 17.

0: Lustro Smart, Sad Smart. Smiles. Mieliśmy taką rozkminkę, że to bardzo paradoksalna nazwa, bo Sad Smiles, a to smutny uśmiech, na właściwie na odwrót.
1: No właśnie się nie, nie klei.
0: No nie klei się, ale mieliśmy jeszcze parę takich rozkminek odnośnie lusterek, że faktycznie ta nazwa może jakoś korelować z nazwą tej piosenki, bo jak zbijesz sobie lustro, to potem masz 7 lat nieszczęścia, tak się mówi.
1: Tak, ale tak samo są różne lustra, są na przykład lustra weneckie, no i jak myślicie sobie, że macie lustro takie normalne, a potem się okazuje, że to jest lustro weneckie, to też wtedy jest całkiem przykro raczej, albo ktoś was na przykład podglądał, kiedy wy myślicie, że tak nie jest, albo kupiliście złe lustro i to też jest słaba opcja.
0: No, ale to naprawdę całkiem przykre. W sensie jakby się okazało, że ktoś cię podgląda, wyobraź sobie, że teraz u nas w radiu ktoś ma lustro weneckie i widzi nas, jak my opowiadamy.
1: No to jest mega słabe.
0: No, mega słaba akcja. Miałeś jeszcze jedną rozkminkę odnośnie słowa lustro samego.
1: A, tak, tak. Miałem taką rozkminkę lingwistyczną bardziej. Znowu tutaj lingo się tam pojawia, że lustro to brzmi jak połączenie dwóch słów, które nie kończą się. W sensie luz i tro to brzmi jak dwa słowa, które powinny mieć jakąś dalszą część. Na przykład tro m, albo tro coś tam i luz
0: troja.
1: Coś tam, troja. Luz, luzak, luźny Lorenz.
0: Oj, tak.
1: Tak, mogłoby być też. No, ale są tak zbite razem i nie mogą wybrzmieć razem. I też może są smutne przez to.
0: Tak, a wiesz co może wybrzmieć?
1: No, mam nadzieję, że miejsce 16.
0: Tak jest.

0: Szwecz w D, Kwiatek Hazy.
1: Tak, Kwiatek Hazy. Jedna, druga zespołu Hałastra, więc jednak zespoły istnieją. Właściwie nie wiem, czy istnieje, bo Hałastra w sensie wydali chyba 4 płyty razem i w sumie też od 2 lat nic nie wydali. A w międzyczasie pojawiło się parę solowych płyt od obu członków, bo i od Kwiatka Hazy, i od Księcia Mazowieckiego. I Kwiatek Hazy właśnie wydał płytę jakieś 2 tygodnie temu również. I po pierwszych 2 płytach Kwiatka Hejs uznałem, że tej płyty nie będę słuchał. Przesłuchałem tej piosenki i uznałem, a może dam temu jeszcze jedną szansę, bo Kwiatek faktycznie jest takim raperem skłaniającym do przemyśleń, do rozkminek. A ja
0: no,
1: takich lubię.
0: To zdecydowanie. Tak słuchałem i myślałem sobie,
1: głębokie.
0: To jest muzyka.
1: Tak, dla takich konfucjuszy, co rozkminiają, nie? Tak mają taką długą brodę i się tak... Ale a propos. Kwiatek Hejs miał kiedyś taki, oprócz tego, że taką markę, nazwijmy to Hałastra, to było coś takiego jak E1, to chyba pochodzi od jakiejś drogi, nie wiem, ale to sobie też powiązał, że E1 to też jest taka pozycja w szachach.
0: Jest taka.
1: Tak. I mój ulubiony wers Kwiatka Hejs, ty go zrozumiesz, bo jesteś szachistą. Był taki wers, że zamknięte głowy będą krytykować otwarcie. I to ma takie bardzo ciekawe też rozwinięcie, bo wiesz, w szachach są otwarcia. Różne. Jakie jest twoje ulubione otwarcie?
0: Kiedyś, swego czasu, popłakałem się prawie przy obronie skandynawskiej.
1: Skandynawskiej?
0: Tak.
1: Ja w ogóle nie znam obrony, wiem tylko, że istnieje obrona sycylijska.
0: No to C5, ale jak zagrasz E4 i oponent ci zagra D5, to masz wtedy skandynawską.
1: A co masz, jak zagrasz pozycję numer 15 na PKP?
0: Ale zaraz się dowiemy.
1: Fajnie, no dobrze, to sprawdźmy.

0: stary film, nowa piosenka. Zuza Wysocka, bardzo niszowa jeszcze artystka, chociaż swego czasu, mając 6 lat, zdążyła wygrać już program Mini Szansa na Sukces.
1: Tak. I też pisze o sobie, że jest znana dzięki udziałowi w programie The Voice of Poland 14 edycja. Ja mam pytanie, czy wiesz, kiedy była 14 edycja?
0: No, parę edycji temu na pewno.
1: No, jakbyś miał strzelić, w którym roku?
0: Myślę, że 7 lat temu.
1: Troszkę przestrzeliłeś, 3 lata temu. Okay. Ale Zuza Wysocka pochodzi z Lubonia, co ciekawe.
0: O, to blisko.
1: No właśnie, bardzo blisko Poznania, więc pozdrawiamy. Może akurat słucha Radia Meteor.
0: Jest taka szansa.
1: Jest taka szansa. Ale...
0: Tym bardziej, że to jest Lubon koło Poznania, stacja kolejowa.
1: Tak, to prawda, ale ja chciałbym bardzo pochwalić naszych głosujących, bo ta piosenka jest piękna, bardzo mi się podoba. Tak. Nigdy wcześniej nie słyszałem o Zuzi Wysockiej, ale prześliczna piosenka.
0: Jeszcze jedną rzecz, o której sama sobie mówi, to, że tworzy pop z emocją i prawdą, czasem z nutą soul / R&B, podróż przez relacje. To jej muzyka.
1: Tak, i też mówi, że ma nadzieję, że uda jej się przekonać słuchaczy, że R&B i soul może brzmieć dobrze po polsku. I prawdę mówiąc, po tym, co tutaj usłyszałem, brzmi naprawdę bardzo dobrze. Szacunek.
0: Czy to jest pierwszy polski soul / R&B?
1: No nie, bez przesady, ale będziemy mieć na radarze. Dział niszy będzie mieć ją na radarze.
0: Tutaj Hidden Gems zostaje odkryty.
1: Tak. No ale co, my chyba musimy uciekać kawałek dalej. Musimy...
0: No coś tutaj nie łapie.
1: Tak, coś nie łapie.
0: Coś.
1: Dobrze.

0: Chyba wrócił zasięg.
1: Tak, wrócił zasięg, znów się słyszymy. Zespół Sztylety bardzo podkreślają to, że są zespołem, nawet mają to w nazwie, za co szacunek dla nich. Gdańska formacja. Widziałem ostatnio taką opinię, że ich muzyka jest tak ostra jak miecz z takim enchantingiem w Minecrafcie Sharpness 5.
0: Oj, to bardzo.
1: No, bardzo ostra i bardzo pasuje do nazwy Sztylet. W sensie zespół Sztylety.
0: Oni sami się określają jako post-HC, noise rock, emo.
1: HC to hardcore.
0: Ale też w każdym z nich jest element wariata.
1: To prawda, widziałem ich na żywo i są troszkę wariatami, bo wokalista nawet ma taką fryzurę jak Kłębo na fite, w sensie takie włosy, wiesz, jak on miał... Jak
0: ale z której ery?
1: Jak właśnie chciałem to przybliżyć, jak Kłębo ma taką fryzurę, że był coś pomiędzy baskatem a kolorowymi włosami, że takie trochę jak taka puma

0: Panthera wygląda, w sensie taki gepard bardziej, bo Puma chyba jest ciemna. Taki, wiesz, takie plamki.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Panterka, szacunek.
1: No w tych czasach to jest na pewno już niespotykane raczej.
0: No to prawda, to prawda. I takich zespołów, co się podkreślają tak bardzo, że są zespołami, też już jest niewiele, o czym mówiliśmy wczoraj na Magmuzie. Ale ja zespół Sztylety bardzo lubię i bardzo się cieszę, że są po raz kolejny na notowaniach Poznańskiej Kolejki Przebojów.
1: Też warto powiedzieć, że to już było podkreślone ostatnio, ale zespół Sztylety ma taką wlepę, która ma dokładnie takie samo design UX, UI, jak Dachy Pruszyński.
0: Tak, to prawda, już o tym mówiliśmy ostatni raz, ale to jest tak dobra ciekawostka, że warto ją powtórzyć. No ale co, chyba pora na następną pozycję na naszej liście.

0: mięsne kuliska.
1: Tak, mięskie kuleczki.
0: Proste ze Szwecji.
1: Ze Szczecina, tak właściwie.
0: No, w zasadzie to tak.
1: Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nas teraz nie słuchają, właśnie są w drodze na koncert Meatballs, bo Meatballs za jakieś 20 minut będą rozpoczynać swój koncert w Poznaniu, w takiej miejscówce, która nazywa się Miasto Bar. To jest chyba, jeśli się nie mylę, na ulicy Szwedzkiej. No. Będą tam grali razem z takimi zespołami jak ODC, For Example John, którzy dzisiaj wypuścili album. Może coś od nich się pojawi na następnych notowaniach kolejki przebojów poznańskiej, jeśli będziecie głosowali, do czego zachęcamy. Oraz zespół Illano. Zespół Meatballs. No ja bardzo lubię.
0: Zespół Meatballs?
1: Tak.
0: Bez przydomka zespół, ale tak wyczytałem, grają Northwest Emo, rock i pop punk.
1: Tak, to prawda. I gra tam nasz kolega redakcyjny, Adam Leśniewicz. Oprócz tego gra tam taki... kurcz, no nie pamiętam, jaką miał na imię. Przepraszam go, ale wygląda jak Zbigniew Wodecki.
0: No.
1: I Meatballs w katalogu mają taki utwór. Bardzo go polecam. Znasz taką piosenkę Zbigniewa Wodeckiego, Lubię wracać tam, gdzie byłem?
0: Oj, bardzo lubię.
1: To Meatballs mają taki cover, gdzie właśnie ten tam... Kurcz, no nie pamiętam, jak się nazywałeś, przepraszam. Ale to właśnie ta
0: wyjaśnimy
1: osoba...
0: Wyjaśnimy to następnym.
1: Tak, wyjaśnimy. Właśnie ta osoba śpiewa w tym utworze zamiast Adama. I to jest bardzo ciekawe, bo gościu, co wygląda jak Zbigniew Wodecki, śpiewa Zbigniewa Wodeckiego. Szacunek.
0: Szacunek.
1: Tak, to się nazywa polskie emo kontra, bo Meatballs to właśnie emo i on są tacy... Tacy no... Jak to emo. Przepraszam.
0: Emo baby.
1: Emo baby, tak jest. Ale co, mam nadzieję, że jeśli teraz nie jesteście na koncercie Meatballs, to z tego powodu, że słuchacie właśnie poznańskiej kolki przebojów i potem jak się skończy, to dołączycie do chłopaków na koncert. Będziemy tam.
0: Będziemy tam. Bądźcie, jeśli nie idziecie na koncert, no to bądźcie na 12. miejscu poznańskiej kolki przebojów.

0: Przychodzimy do was z odpowiedzią. Już wiem, jak nazywa się Zbigniew Wodecki z Meatballs. Nazywa się Mikołaj Tomczak, nie mylić z Mateuszem Tomczakiem, ale obaj są fantastycznymi muzykami i bardzo ich wspieramy. Natomiast słuchaliśmy właśnie zespołu Lore i ich Jetlagu. Nie wiem, czy Bartku pamiętasz, ale ostatnio jak mieliśmy, prowadziliśmy wspólnie PKP, to mieliśmy taką rozkminkę, ile członki ma zespół Lore. Czy zapamiętałeś?
1: Trzy.
0: Źle, cztery.
1: Ale trzy jak literki, tak chyba, bo rozkminka.
0: Tak, tak właśnie okay. Była rozkminka, potem ktoś nam powiedział, że pięć, a okazało się, że cztery.
1: No to i tak właśnie... po środku.
0: Tak, spotkaliśmy się po środku.
1: O tym Aristoteles mówił swego czasu.
0: Tak, i my też właściwie jesteśmy mniej więcej po środku, bo to już które 12 miejsce, jeśli się nie
1: tak,
0: mylę.
1: To było 12.
0: No, to jeszcze troszeczkę i będziemy po środku stawki.
1: No, a czasu jeszcze co nie miara.
0: Tak.
1: Więc jest naprawdę dobrze. Naprawdę dzisiaj PKP w formie.
0: Tak, PKP w formie, fantastycznej formie. Jak zawsze. Jak zawsze, jak my to prowadzimy, to jest fantastyczna forma, umówmy się.
1: Zastanawiam się bardziej tylko, czy to jest bardziej lore. To jest bardziej lorde, lordofon, czy lore... Dragon Lord na przykład.
0: Że lore, tak jakbyś po
1: albo lorem
0: napisał, lore e. Mhm. No ciekawe, też w sumie nie wiem. A co sądzisz o nazwie lore? Podoba ci się?
1: No właśnie zastanawiam się, do czego nawiązywać. Tak samo z siebie brzmi mocno enigmatycznie.
0: I to właśnie jest taka rozkminka, z którą przyjdziemy chyba po następnym, po stacji numer 11. Przyjdziemy do was z odpowiedzią, skąd nazwa lore.

0: wyjaśniamy, tak, że Lore to po pierwsze trzy imiona, bo w zespole są dwie Julie, stąd też nazwa musi być trzyliterowa.
1: Tak, to prawda.
0: Tak, myślałem, że dokończysz.
1: Nie.
0: Ale poza tym również jest takie słowo jak folklor, no i właśnie na Lore się słowo folklor kończy, stąd też nazwa Lore.
1: Tak, i to ma sens, bo generalnie dziewczyny robią taką muzykę bardzo folkową, więc fajne, przemyślana.
0: Mógłby się sobie nazwać folk.
1: No, ale folk to potem, jakbyś chciał wyszukać sobie przykładowo ich zespół, to wszystkim by wyskakiwał artykuł na Wikipedii o folku.
0: Ale też z drugiej strony, jakby osiągnęły wielki sukces, to jakbyś pisał folk jako gatunek, to wyskakiwałyby one. I to też jest flex.
1: No z jednej strony tak, ale to z drugiej to trzeba mieć naprawdę... Kurczę, trzeba być ogromnym zespołem, że czegoś takiego dokonać.
0: No to prawda.
1: Natomiast czy Coles kiedyś dokonają takich ogromnych rzeczy?
0: Myślę, że nie.
1: To szkoda, bo Coles, wyobraź sobie właśnie, gdyby tak było, że ludzie z zagranicy chcieliby wyszukać sobie węgla i wyskakiwałby im właśnie Coles Basen. Ciekawe by to było.
0: To było ciekawe, tym bardziej, że jak widzę, to nazwa zespołu, tym razem już wyjaśnimy teraz, ściśle nawiązuje do kopalni śląskich i właśnie węgla ze Śląska.
1: Tak, to prawda, gdyż i Kacha, i Lukasi pochodzą właśnie ze Śląska.
0: Kacha i Lukasi to oczywiście Katarzyna i Łukasz.
1: Tak, tak, to prawda. Dobrze, czy Coles, to uzupełniłeś.
0: Czy Coles są zespołem?
1: Tak, to jest zespół, ewidentnie jest to zespół.
0: Ja ci powiem, że na Wikipedii są grupą muzyczną.
1: Ale grupa muzyczna to tak wydaje mi się, że to zespół.
0: No ale są opisane jako grupa. Grupa, no, i duet.
1: Ma to generalnie sens. Sprawdzimy zaraz, jaka jest różnica w słowach grupa i zespół. No ja Coles bardzo lubię. Dla mnie to jest taka muzyka, że... Dziwne, że to są Polacy.
0: Ale oni w sumie też mają taką, widzę, dyskografię jak Taco Hemingway, bo wydali album Tamagotchi, ale też Sanatorium.
1: O proszę, no to ciekawa rozminka. I chyba Kacha na pewno miała numer wspólny z Taco. Nie wiem, czy Taco był u nich gościnnie, ale Kacha na pewno była u Taco.
0: Jest to możliwe.
1: Tak, nawet na 100% jestem tego absolutnie pewien. Wiesz, czego jestem jeszcze absolutnie pewien?
0: Nie.
1: Że powinniśmy wjechać na stację numer 10.

0: Znowu z tym pasztetem.
1: Nie, no wchodzimy w strefę utworów, które wszyscy znamy, wszyscy uwielbiamy. Uwielbiamy Adama Leśniewicza, uwielbiamy Mikołaja Tomczaka, nie myli z Mateuszem Tomczakiem.
0: Tak, bo to Łódź, a Szczecin to daleko.
1: Tak, to prawda. Uwielbiamy też Jędrka i Franciszka, żeby im też nie było smutno, że ich nie uwielbiamy. No i co? No nie będę się powtarzał, że znowu zapraszamy na koncert Meatballs. Adam bardzo by tego chciał, więc tak... Wspomnę o tym, że zapraszamy, ale jak zostaniecie z nami na PKP, to będzie nam jeszcze bardzo miło.
0: Tu też mamy koncert w zasadzie.
1: Tak,
0: my i też... to myślę, odważną tezę, ale myślę, że równie dobry co koncert Meatballs.
1: Oj tak, też tak myślę. Myślę, że dorównujemy im. Jako konduktorzy dorównujemy Adamowi jako wokaliście.
0: Tak, jestem absolutnie zaszczycony.
1: Tak, to prawda.
0: Prowadzić.
1: Bo wiesz, jak jeszcze można powiedzieć, co my dzisiaj robimy na tej audycji?
0: Nie wiem.
1: Błyszczymy.
0: O,

0: Miejsce dziewiąte, Nosowska, Błażej Król, błyszcz. Błyszczymy my.
1: Oj, my błyszczymy absolutnie. Ta audycja jest, jakbyśmy się obsypali brokatem,
0: tak,
1: ale też klejem wcześniej.
0: Jakbyśmy byli takimi hidden gemsami.
1: No, dokładnie tak.
0: Które odbywają się teraz też. Kasia Nosowska i Błażej Król. Kasia Nosowska wzięła udział w streamie Łatwa Gęga.
1: Tak.
0: Czy zarejestrowałeś to?
1: Szczerze nie.
0: No, Kasia Nosowska ściała się tam na łyso. Się ogoliłaś tam na łyso.
1: Tak, Kasia Kasik też.
0: Tak, to prawda, ale Nosowska była pierwsza, bo Nosowska już kiedyś była łysa. Ja pamiętam jedno z pierwszych moich wspomnień muzycznych, które pokazywała Ima, to pamiętam, Ima właśnie pokazywała występy Nosowskiej i Kory razem. Jak tam, no wiadomo, Kora to już była taka stara wyjadaczka. W sensie stara wyjadaczka, no była w takim swoim prime, można powiedzieć, razem z Manamem. I Nosowska była tam gościnnie, jako jeszcze taka nowa, nieśmiała persona i właśnie była taka, no była łysa, ale miała kawał wokalu i ten kawał wokalu został jej do teraz. Może nie słychać tego aż tak bardzo w tej piosence, ale w innych na pewno słychać.
1: Co jeszcze ciekawe, Nosowska nie śpiewała nigdy z Taco Hemingwayem, ale prawda? Taco Hemingway swego czasu w piosence BXL z 2016 roku, to jest bodaj wosk, śpiewał, że nie chce być nowym Tupakiem, tylko chce być nową Nosowską. Natomiast Nosowska odniosła się do tych słów, mówiąc, że dla niej mistrzem jest człowiek potrafiący radzić sobie z życiowymi zmianami.
0: Strasznie mnie rozbawiła ta odpowiedź, co tam wspólnego jedno do drugiego.
1: Bo coś tutaj było o tym, że on mówi, że ona jest mistrzynią, a ona mówi, że mistrzem jest ktoś, kto umie sobie radzić z życiowymi zmianami.
0: Czyli schlebiają sobie nawzajem.
1: No tutaj jest ewidentnie jakieś kolesiostwo w branży muzycznej.
0: No jest jakieś kolesiostwo, ale też odnośnie kolesiostwa, Błażej Król zakolesiował się z Dawidem Tyszkowskim, mają nowy zespół.
1: Ewa Koc.
0: Tak, to prawda. Jeszcze nie słyszeliśmy za dużo od nich, to znaczy niektórzy słyszeli, którzy byli na Next Festie na ich występie, ale chyba jeszcze żadna muzyka oficjalnie od nich nie wyszła. A jeśli wyjdzie, to na pewno pojawi się na PKP. Jestem o tym święcie przekonany.
1: Tylko pamiętajcie, żeby nie pomylić go z Dawidem Tysowskim, bo dzisiaj dużo takich nazwisk zbieżnych, podobnych i mylących.
0: Tak, takie, które mogą wprowadzić zakłopotanie. Przykładowo no Kacha Scholes i Kacha Nosowska mogą się też jakoś tam pomylić.
1: Tak, ewentualnie tak Dawid Podsiadło i Dawid Podsiadło na przykład.
0: Też. Tak, też się mogą pomylić, albo Meatballs i Meatballs, bo też było
1: no
0: dwa razy.
1: Tutaj dużo się może stać pewno.
0: No właśnie, ale co trzeba... No dobra, nie wiem co chciałem powiedzieć, tak szczerze.

0: No była to piosenka.
1: Była to piosenka, zaczęła się druga godzina naszego PKP. W roli konduktorów cały czas Bartek Łęczuk.
2: I Miłosz Kaśnicki.
1: Tak, a naszą maszynistką ciągle póki co jest Zuza Buka, a później się chyba prawdopodobnie zmieni, ale póki co ciągle.
2: Ale na razie są opóźnienia, niestety tak. Na rozkładzie jazdy no tak, pociągi jeżdżą właśnie różnie. Niestety Deutsche Bahn dzisiaj się spóźnia, ale PKP jedzie zgodnie z planem.
1: Tak, jak zawsze, PKP zawsze jedzie zgodnie z planem. Tak samo jak zawsze zgodnie z planem, na notowaniu PKP znajduje się zespół Bibobit i ich Wdech. Są tutaj, mam wrażenie, od roku, tydzień w tydzień, zawsze są tak wysoko i chyba nigdy nie spadną.
2: No, nie wiem, czy im życzyć tego, czy nie życzyć tego, ale no niech są, no, jak są, to niech będą.
1: No właśnie z tym szukam jakiejś takiej analogii, takiego zespołu piłkarskiego, co nigdy nie spadł i z takich losowych Everton. Zespołów, co nigdy nie spadł, całkim losowych, tak mi się wydaje, Everton przykładowo,
2: no
1: nigdy
2: mówię,
1: nie spadł
2: Everton.
1: Z Premier League. Tak powiedziałeś?
2: Tak powiedziałem przed chwilą.
1: A ty przepraszam, nie słyszałem.
2: Nic się nie stało.
1: Przepraszam, ale no Everton właśnie, więc czy zgodzisz się ze mną, że Everton to taki Bibobit?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to jest trafne porównanie. Jak już tak sięgam pojęciom, czy jest coś poza Evertonem, to nie wiem, czy coś jest.
1: No są to takie duże kluby, typu jakieś tam Arsenale, Manchester United, tak dalej.
2: Ale no ale też nie się zdarzało.
1: Właśnie chyba nie.
2: No ale powinny.
1: No dobrze, powinny. Ale Bibobit...
2: O właśnie też się zastanawiałem, czy Bibobit to jest bardziej takie BB-8, czy jednak taki 8-bit, czy taki jednak Bobofrut.
1: Bobobit, Bibobit. No i ty nie wiem, to jest rozpinka jak Bartek, prawdę mówiąc. Tak mnie zagięłeś, że nie mam pojęcia, jak ci na to odpowiedzieć.
2: Oj, wyjaśnimy to za chwilę.
1: Tak, a teraz miejsce numer 7.
3: Startu utworu. 3, 2, 1, go.

0: Mamy to.
1: Drodzy Państwo.
0: Mamy to.
1: Mamy to. Zmienił się maszynista. Hubert Vogt za sterami.
0: Wow, szacunek.
1: Tak, szacunek. Co się jeszcze zmieniło? Artur Rojek postanowił wydać piosenkę. I postanowił też wydać cały album.
0: To nie w jego stylu zupełnie, ale szacunek dla niego, bo inspiruje się Shoegazem, tak jak Matafu na przykład.
1: Nie no, Patek, co ty mówisz? Nie no, a tak poważnie, bo... Sprawajmy pozory chociaż tego, dobrze, że coś wiemy. Artur Rojek ostatni raz wydał płytę 6 lat temu. Nazywała się Kundel, słuchałem tej płyty.
0: O, i ale nową płytę, wydaje nową.
1: Tak, wydaje nową płytę, która nazywa się Chciałbym urodzić się, żeby latałem.
0: To są słowa jego syna.
1: Tak, to prawda.
0: Które wyjaśni chyba na tym albumie dopiero. Tak, albo jakoś niedługo wyjaśni.
1: To prawda. I powiem ci więcej, znam tego syna.
0: Tak?
1: Tak, mam z nim zdjęcie i kiedyś ten syn... Franek, nazywa się on, załatwił mi to, że rozmawiałem kiedyś z Arturem Rojkiem.
0: A to jest ten syn, który i lubi się z Drabuszajką?
1: Tak, to jest ten syn, który ma...
0: Wow.
1: Tak, to jest ten syn, który ma numer z Drabuszajką. To jest bardzo niszowa wiedza w świecie muzycznym. Naprawdę.
0: No, przedział niszy.
1: Tak, przedział niszy, przedział niszy. Dobrze, że my to prowadzimy, bo Michalina Dobaczewska by o tym nie powiedziała.
0: No, wyście nie wiedzieli.
1: No, wyście nie wiedzieli, wiecie. A tak to wiecie. Ale co? Piosenka Artura Rojka, najnowsza, Gruby Mały, jest chyba taka bardzo... że tak to ujmę, na temat wstydu i kompleksów i bardzo takie ważne tematy porusza.
0: Ty też miał ostatnio urodziny, więc to tak skłania niektórych ludzi do przemyśleń właśnie.
1: Tak, i w ogóle...
0: Też na przykład swego czasu prowadzący inny PKP, Hubert Mika, na swoje urodziny wydał film, o którym, na którym też swoje przemyślenia przekazał. Tutaj też Artur Rojek swoje przemyślenia przekazuje na piosence, więc ewidentnie urodziny są czasem rozkminki.
1: No, ale widzisz właśnie, jak to jest z tym Arturem Rojkiem, bo się inspiruje po prostu dobrymi rzeczami. 20 lat temu inspirował się Radiohead, teraz inspiruje się Hubertem Miką i wydaje coś z okazji urodzin. Niesamowite, co?
0: Wow.
1: Dobre wzory do naśladowania sobie znajduje.
0: Ciekawe, kiedy wyrosną mu włosy.
1: Nie wiem, może się zainspiruje Szpakiem i też sobie zapuści włosy, tak samo jak Szpaku obecnie. Ale co, chyba dość już o Arturze Rojku niestety, co?
0: Chyba tak.
1: Chyba pora odjeżdżać na następną stację, stacja numer 6.

0: Metro Bobin wants some more.
1: Jaj.
0: Jaj. Tak, tak, tak.
1: Mamy więcej. Metro. Mamy więcej metra.
0: Mamy więcej metra. Zmieniliśmy trochę środek naszego, tej lokomocji. Nie jechaliśmy pociągiem, tylko jechaliśmy metrem.
1: To nie częsta opcja w Poznaniu, a jednak zdarza się.
0: A są jakieś zespoły, które mają coś w nazwie z tramwajami przykładowo, albo z trolejbusami, albo autami?
1: Powinny być jakieś...
0: Jest taki zespół The Cars na pewno.
1: Tak.
0: Czy mamy tutaj w studiu naszego eksperta od zespołów, Franklina, tak zwanego Kaspar Tomaraka. Giermku, czy znasz jakiś zespół, który ma w nazwie coś ze środkiem transportu? Milczy, no niestety.
1: Milczy, ale macha głową na nie.
0: Macha głową na nie, no niestety,
1: ale
0: więc
1: jest,
0: to świadczy
1: jest
0: o tym.
1: Piosenka Taco Hemingwaya, znowu shoutout, tramwaj.
0: Ja to, Bartek, myślę, że ty jesteś fanem Taco Hemingwaya. No tak, po dzisiaj mam taki wniosek.
1: Mocna teza.
0: Ale
1: też, też swego czasu piosenka Tramwaje nazywała się Krzyż, Ramwaje, ale chyba w pewnym momencie uznał, że to strasznie cringe'owe, żeby każde T w swoim płycie zmieniać na trzy krzyże, więc zmienił na T.
0: I to wtedy chyba jeszcze było tak, że to był chyba taki zapis stylizowany z takimi emotkami.
1: Tak, to były emotki krzyża.
0: Tak, i to chyba u mnie na Androidzie to chyba dobrze wyglądało, bo ja miałem normalnie takie te krzyżyki, takie bez tych emotek fioletowego tła, a to chyba na Apple'ach tak wyglądało, że były takie, no takie kwadraciaki takie.
1: Mi się wydaje, że ja mogłem też tak mieć te kwadraciaki.
0: Tak?
1: Tak, ale nie jestem pewien, bo to już było jakiś czas temu, ale tak coś kojarzę, że to było głupie.
0: To ja nie mam pojęcia, jak to działa w takim razie. Ale propos Artura Rojka jeszcze, właśnie jak powiedziałeś o tych tramwajach. Artur Rojek miał jakiś taki drugi zespół, Lenny Valentino po Zamyslowicz,
1: tak.
0: I tam właśnie była taka płyta Uwaga, jedzie tramwaj. Mam tą płytę na winylu nawet, notabene, mogę się pochwalić.
1: Tutaj?
0: Nie, w domu, co prawda, ale więc nie tutaj, ale w domu.
1: No to szacunek.
0: Dziękuję za szacunek. A co jeszcze szanujesz?
1: Oj, szanuję ludzi ulicy.
0: Szanuję miejsce piąte.

0: No i tak ładnie rosły te róże. Tak. Ktoś je dał ścięte.
1: Ach, te nasze mleczyki, jakie one są takie kwieciste.
0: Ciekawe, kiedy się zmienią w dmuchawce.
1: A wszystkie mleczyki się zmienią
0: w dmuchawce? Nie wiem, czy wszystkie, ale ostatnie w tym sezonie, jak są czasem, to muszę zmienić.
1: Ale dmuchawce, szczerze, to jest szalony koncept. W sensie, bardzo dawno o tym nie myślałem. Tak ostatnio na tym myślałem, jak miałem 8 lat, ale to są mega fajne rośliny, że tak sobie możesz dmuchnąć i komuś w twarz.
0: No, ale robiłeś tak kiedyś, że mówiłeś komuś, zamknij oczy, otwórz buzię i wsadzałeś mu dmuchawca do twarzy?
1: Tak, a ty mi tak w ostatnim razie jakiś w tym tygodniu zrobiłeś tak, że kazałeś mi zamknąć oczy i otworzyć buzię i wpakowałeś mi tę bitą śmietanę.
0: Tak, i bardzo odskoczyłeś, jak to zrobiłem.
1: No, jak ty byś zareagował?
0: Ja bym się ucieszył.
1: No, ale jakbym ci dmuchnął tak dmuchawcem, to jakbyś zareagował?
0: To by mi smutno było.
1: Ach, no to szkoda.
0: Nie, bo one są niedobre i tam są nasiona też.
1: No dobrze,
0: to a byłoby... Jakbyś, tak jakby zjadł arbuza, nie? Z pestką w środku, to jakbyś też dmuchawca... ciągnął, to myślę, że tak samo się skończy. Że po prostu ci mleczy w brzuchu.
1: Ej, a też jak byłeś mały, to ci wszyscy wokół mówili, że nie wolno jeść arbuza z pestkami, bo ci urośnie arbuz w brzuchu?
0: No właśnie o tym mówiłem.
1: Ej, to jest niesamowite. Drugi raz takie rzeczy nie słucham. Przepraszam, jakoś... Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ja cię słyszałem, ale cię nie słuchałem. Przepraszam. No,
0: tak, zdarzało się, ale nie wierzyłem w to chyba nigdy.
1: A miałeś tak z gumą dużo cię, że ci się tam żołądek, wiesz...
0: Nie, to też jakoś tak nie tak słuchałem, ale słyszałem jak ty.
1: Ale ja w ogóle jak byłem mały, to miałem taką książkę właśnie. To była taka książka z kategorii książek wyjaśniamy. W sensie tam były wyjaśnione właśnie takie rozkminki dzieci. Takie mity były obalane i tak dalej. Mega fajna książka, musiałbym ją znaleźć, nie pamiętam jak ona się nazywała.
0: Dziękuję, że o niej mówisz.
1: Przepraszam, ale naprawdę ona była fantastyczna, chciałem się z tym podzielić. Wiesz, co jest jeszcze fantastyczne? Muzyka zespołu Mlecze.
0: Tak, myślałem, że powiesz, że miejsce czwarte, ale...
1: Nie,
0: tak.
1: Porozpływajmy się jeszcze.
0: Nie, Boże, Mlecze, matko jedyna, co za odkrycie.
1: Co za odkrycie? No niesamowite, ależ wytwórnia temat nam zaserwowała diamencik i mogę powiedzieć, że Mlecze jeszcze dzisiaj się pojawią, raz jeszcze będę delikatny spoiler, bo widzę tę listę, nie powiem na którym miejscu, ale widzę listę i wiem, że jeszcze się kiedyś pojawią w miejscu w top 4. Czy to będzie miejsce numer 4, to dowiecie się teraz.

0: Hej.
1: Cześć.
0: Siemeniu.
1: Dzień dobry.
0: Witam.
1: Servus.
0: O, dobry wieczór.
1: Dzień doberek.
0: Howdy.
1: How are you? How do you do?
0: Grease God.
1: Dobra, przegrałem.
0: O, jeszcze szczęść Boże.
1: Do widzenia to było? Nie, to było do widzenia?
0: Do widzenia, no.
1: Ach, kurczę. No i jeszcze ale się priviet. Żegnamy. Priviet, o właśnie, priviet, faktycznie. No jeszcze po niemiecku jest Guten Morgen i Guten Abend.
0: Jeszcze jest Ola.
1: Dobra, skończmy ten segment. Zespół, hej, Bezruch. Mam wrażenie, że ten zespół troszkę, w sensie ta piosenka stoi trochę w bezruchu na naszym notowaniu, bo mam wrażenie, że zawsze jest w top 5 i wydaje mi się, że jakby mi ktoś powiedział, że zawsze jest na miejscu czwartym, to bym się zgodził.
0: Też bym się zgodził, ale to tak bez dużej kminki, bez głębszej analizy.
1: No, ja też tak bez głębszej analizy, ale tak wydaje mi się, że na tyle, ile słucham PKP, to praktycznie zawsze tak jest.
0: No to dobrze, że stoi w bezruchu. To jest takie prorocze.
1: Ale żeby wiedzieć, czy tak zawsze jest, to musicie słuchać PKP już za tydzień, kiedy będzie prawdopodobnie słuchała tego, prowadziła to etatowa konduktorka, tak się mówi?
0: Tak.
1: Konduktorka Michalina Dobaczewska, którą dzisiaj dzielnie zastępujemy.
0: No niestety za tydzień nas chyba nie będzie. To akurat jest smutne, ale...
1: Kto wie, może przedział niszy znowu wstąpi.
0: Zajedzie na osiedle.
1: Tak, na zajezdnie.
0: Szczecin. Kolejne miejsce wytwórnia wielkich talentów, bo nie tylko Meatballs, ale i właśnie hej. Tym razem gatunek prosty, rock.
1: Rock? No tak, ale też hej robiło kiedyś i nu metal, i luźne, i grunge'owe rzeczy. Bardzo fajny zespół, bardzo polecam ich muzykę z lat 90, bardzo ją lubię.
0: Franklin boi się nam

0: jak to mówi młodzież, siadło.
1: Siadło, Dawid podsiadło. Pamiętam, że ostatni raz, jak leciała to piosenka, sezon, to chyba też była właśnie na trzecim miejscu i mieliśmy dokładnie tę samą rozminkę, kto zakończy na trzecim miejscu sezon Ekstraklasy.
0: Czy coś się zmieniło od tego momentu?
1: Właśnie szczerze idę to zweryfikować, bo wydaje mi się, że nie do końca. Wydaje mi się, że cały czas walczą o to miejsce.
0: Ja myślę, że już Zagłębie Lubin odpadło z tego.
1: No właśnie, chyba cały czas walczy ze sobą Raków i Jagiellonia. O, i GKS Katowice jeszcze się włączył do gry.
0: O, to ciekawe akurat.
1: Ciekawe.
0: Myślałem, że... A, bo Górnik Zabrze jest drugi.
1: Tak, to prawda.
0: Myślę, że oni też mogą w sumie powalczyć jeszcze o trzecie miejsce.
1: No mogą jeszcze spaść, to prawda. Ale Górnik wygrał Puchar Polski.
0: To prawda, stąd też właśnie od razu nie pomyślałem, ale widzę, że faktycznie Zagłębie Lubin jest 4 punkty straty ma do trzeciego miejsca, ale też nie ma żadnego zerowego meczu. Po prostu ma 4 punkty straty. No to ciężka sprawa. Faktycznie.
1: No 4 punkty straty ma też Wisła Płock.
0: To akurat szacunek.
1: Szacunek.
0: Chociaż szczerze, na początku sezonu wierzyłem, że uda im się utrzymać mistrzostwo.
1: Nie no, szczerze, ja po tym początku sezonu to myślałem, że spadną, tak czy siak. Więc no gratuluję, szacunek. Naprawdę Wiśle Płocki, gratuluję profesorowi Mariuszowi Misiu, że utrzymania z taką...
0: Mam taką rozkminkę, której nie mieliśmy tydzień temu, tak mi się wydaje, że jakby osoba niebinarna była w pociągu i chciała się przesiąść, to by można powiedzieć, że się przesiadło.
1: No,
0: jak albo podsiadło, tylko że się przesiadło, bo jesteśmy w pociągu.
1: Albo że ktoś cię podsiadło.
0: Też można tak powiedzieć.
1: Można. No nie wiem, podsiadł się kiedyś Dawidu? Dawid jakiś? Tysowski.
0: Tak, Dawid Tysowski, nienawidzę go.
1: Nie wolno tak pory. Nie wolno mówić, że się ludzi nienawidzi.
0: Przepraszam.
1: To jest bardzo tolerancyjne radio i tutaj nienawidzimy żadnych ludzi. Nie nienawidzimy żadnych.
0: Nawidziamy.
1: Ach, to polski język, trudny jest. Pamiętasz, jak mówiłem naszym drogim słuchaczom, że Mlecze się jeszcze kiedyś pojawią?
0: Kojarzę.
1: Tak, to zostały dwie pozycje. I

0: O czym myślisz teraz?
1: Może ty też tak masz, że myślisz czasem o lataniu?

0: Ach, i widzicie, słuchacze, nie okłamałem was, mówiłem, że Mlecze się jeszcze pojawią.
1: Pojawiły się.
0: Pojawiły się, piękna piosenka.
1: Ale czekałem się jeszcze trzeci raz.
0: No, jest taka szansa, jest taka szansa. Bartku, mam dla ciebie zabawę.
1: Słucham.
0: Mam dla ciebie 10 haseł.
1: Tak.
0: I ty te hasła segregujesz, układasz taki ranking, blind ranking to się nazywa, taki w ciemno, że nie wiesz, co będzie następne.
1: Ślepy ranking.
0: Tak, ślepy ranking, musisz te miejsca układać, tak wiesz, nie możesz i później zmieniać, nie możesz. Dobrze. Się wycofywać. Jesteś gotowy?
1: Zaczekaj, włączę sobie notatnik, żeby zapisywać sobie.
0: Dobrze.
1: Dobrze, jestem gotowy.
0: Dobrze. No to hasło numer 1, Minug.
1: 7.
0: Dobrze. Hasło numer 2, bita śmietana.
1: O kurczę, to zależy od tego, czy jest taka wiotka, taka wiesz, płynna, czy taka zbita faktycznie. Bo dobrze. Ostatnio się naciąłem trochę, okazuje się, że talia bita śmietana czasem się odzastyga i robi się taka właśnie miętka. No to... Więc kurczę, no kiedyś bardzo nie lubiłem swego czasu, więc myślę, że czy nad Minogiem, czy pod Minogiem, czy pod Minogą. Pod Minogą, 8.
0: Dobrze. Następne hasło. 22 lutego roku 2000.
1: Nie pamiętam tej daty. Nie było mnie wtedy. Ciężko.
0: To w ciemno.
1: W ciemno. Ale co się wtedy stało?
0: Tak, ale powiem ci, co się wtedy stało dopiero już po fakcie.
1: Okej. Okay. Po fakcie 22 lutego 2000
0: tak,
1: roku?
0: Tak.
1: No to możesz mi teraz powiedzieć.
0: Nie, musisz najpierw dać, ocenić to, gdzie byś to postawił i wtedy dopiero ci powiem.
1: To jest dźwięczna całkiem data, dużo dwójek.
0: Tak,
1: dużo zer też przy okazji. Piąte miejsce.
0: Wtedy urodził się Kacper Tomalak.
1: O, gratulacje.
0: Dobrze. Hasło następne, dieta keto.
1: Mam ciężkie wspomnienia z dietą keto, bo przez to, że w moim domu jest dieta keto stosowana, to swego czasu musiałem jeść pizzę z kalafiora i różne inne dyrdymały, desery bez cukru. Bardzo mnie to skrzywdziło przez ostatnie lata mojego życia, więc 10.
0: Szczerze, niesamowity strzał, że ja coś takiego w ciemno wymyśliłem, tą dietę keto, i masz takie złe wspomnienia, przepraszam.
1: O, ale też trochę lubię, bo Krzysztof Gonciarz swego czasu był na diecie keto, ale teraz już chyba się go nie lubi, więc powiedzmy, że 10.
0: No to miejsce 10. Dobrze, następne hasło to taka miejscowość Wschowa.
1: O, Wschowa.
0: Miejsce urodzin dziadek Agnieszki Tułacz.
1: Właśnie, nie chciałem doksować specjalnie.
0: Ja daję białko, tak zwane.
1: Dobrze, dziękuję. Na komendzie też tak robisz?
0: Nie.
1: Dobrze, miejsce drugie. Schowam miejsce drugie.
0: O, to wysoko. Dobrze, następne hasło. Polonia Środa Wielkopolska, taki klub piłkarski.
1: Kurczę, Środa Wielkopolska, miasto rond i pato streamerów. No, nie wiem, nie jestem wielkim fanem. Jakie miejsce w tabeli, która liga?
0: To jest trzecia liga, grupa druga, Wielkopolska. W zeszłym roku byłem na ich meczu z Gryfem w Słupsk i wtedy w Parwach Polonii Środy Wielkopolska grał Oleg Kluczyński, nasz kolega redakcyjny.
1: O, szacunek.
0: Tak, ale i Polonia wygrała.
1: Kurczę, trzecia liga, w grupie chyba trzeciej jest Warta Gorzów z LKS-em Gorzałkowice i też Lechią Zielona Góra i różnymi innymi, więc to jest podobny poziom w takim wypadku. Polonia Środy Wielkopolska. Czwarte miejsce, uczciwe.
0: Dobrze,
1: powiedzmy.
0: Dobrze. Hasło następne, Flintstonowie.
1: Nigdy nie byłem fanem, ale też ze względu na to, że po prostu nie oglądałem, więc ciężko mieć opinię na ten temat, ale fajnie zapylali na tych swoich furkach tak zwanych nogowych, więc za to szacunek, myślę, że szóste miejsce zasłużone.
0: Dobrze, następne hasło, frisbee.
1: O, i to jest fajne, to mi się podoba. Frisbee. Można wiele rzeczy robić z frisbee, można mieć disc golf, można rzucać w kogoś, można rzucać
0: do kogoś.
1: W ultimate'a można grać, tak zwanego, po polsku ostateczność, tak jak w LoLu na przykład. Myślę, że fajne, myślę, że trzecie miejsce.
0: Dobrze, i ostatnie, znaczy przedostatnie hasło, przepraszam, Edward Warchocki.
1: Kurczę, trochę mnie wkręciłeś tutaj, bo muszę go dać na miejsce 9 albo 1. No ciężko, ciężki wybór, ale jednak mimo wszystko patrząc na to, że może być używany jako robot szpiegowski, to oddalając wszystkie żarty na bok, to Edward Warchocki, miejsce 9.
0: Dobrze, i miejsce numer 1, Daria ze Śląska i na moment tak wychodzi.
1: No to wychodzi, że miejsce 1.
0: Aj.

0: I to było nasze miejsce numer jeden. Kolejka. Znowu. Tak, poznańska kolejka przebojów się już kończy. Niestety.
1: Pociąg kończy bieg.
0: Tak, kończy bieg. Kto był dzisiaj w pociągu?
1: Bartek Łęczuk.
0: Miłosz Kraśnicki. Pasażerem naszym był nasz dzisiaj Kasper Tomalak. Maszynistą był dzisiaj Hubert Vogt.
1: Ale też wcześniej była Zuza Bukała.
0: Tak, to prawda. Zmienili się w trakcie. No i co? My się chyba powoli żegnamy. Zostańcie na łączach z Radiem Meteoru, bo zaraz po nas magazyn muzyczny, który poprowadzi Kuba Purgat i ma wam coś ważnego do przekazania, więc zostańcie i koniecznie słuchajcie. Hejo.
2: Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wjedzie poznańska kolejka przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.
3: Radio Meteor.

0: Magazyn muzyczny.
1: Dobry wieczór wszystkim. Piątek, 8 maja 2026, godzina 20. Oznacza to, że rozpoczynamy magazyn muzyczny. Mówi do was Jakub Purgat, audycję realizuje za to Huber Vogt. Do zapowiedzi dzisiejszej audycji chciałbym dodać drobny asterisk. Mógłbym zrobić 10 propozycji, które towarzyszą mi w tej chwili na co dzień, jednak chciałem podzielić się z wami fragmentami prawie 4 lat życia w murach Meteora i melodiami, które w tym czasie spoiły się na dobre z moim sercem. Na miejscu 10. Wykonawcy, których sesje live z gościnnymi występami z całego przekroju galerii polskiego stylu stały się natychmiastowym hitem. Po nich nastało zderzenie ze ścianą, gdzie nowe aranże stały się powtarzalną kalką poprzednich i chwila ciszy, po której nastał nagły strzał w postaci drugiego albumu. Przed wami Her Name Was Yumi.

Za nami rzecz jasna zespół Hoshi z utworem Stargaze, a zaraz po nich utwór na miejscu 9, towarzyszący mi w wielokrotnych załamaniach nerwowych czy sytuacjach kryzysowych, którego tytuł tak na dobrą sprawę broni się sam.

się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję, jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścio i szczękości. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

Miejsce dziewiąte to rzecz jasna jedyny niepowtarzalny w swojej liryce i kładzeniu warstw raw performance z utworem Meltdown. Teraz w drobnym kontraście do niego coś, co pozwalało mi na dobrą sprawę zluzować trochę wodze fantazji, powiedzmy sobie, podczas codziennych porządków.

Życie studenckie, w szczególności na przestrzeni nie pierwszego roku, a w zasadzie całego na dobrą sprawę licencjatu, to konieczność zrozumienia swojej przestrzeni, tego, czym się otaczamy i do czego ostatecznie dążymy. Trochę o tych porządkach we własnej głowie jest dla mnie utwór Music to Clean the House to w wykonaniu Nika Lęga, który przyjemność mieliśmy słyszeć w tej chwili na miejscu ósmym. Nick to wyjątkowy artysta, wywodzący się z RPA, jeśli mnie głowa w tej chwili nie myli, którego poznałem za sprawą śmieszną. Włączyłem kiedyś, sprzątając dom, właśnie podcast Radka Kotarskiego z Dawidem Podsiadło, którzy mieli segmencik polecajek, gdzie jeden czytał książkę na żywo, drugi wykonywał cover jakiegoś uznanego przez siebie artysty. Tym artystą był Nick Lęg i bardzo Dawidowi za to dziękuję. Nick Lęg, na dobrą sprawę, jak wszystkim znany zespół Tame Impala, okazuje się być jedną osobą wykonującą w całości aranże swoich utworów, nagrywający to w pojedynkę, po to, by tworzyć absolutne arcydzieła. Kolejny utwór na miejscu siódmym przed wami.

utwór Tańcz Mi Michała Anioła, czyli wykonawcy, którego na dobrą sprawę znam już kawałek czasu. Wydaje mi się, że na dobrą sprawę jeszcze od liceum, wywodzącego się powiedzmy z warszawskiej szkoły tworzenia muzyki tanecznej, z kliki, do której przynależą również Ketchup czy mój uwielbiany absolutnie Promet, na którego album wciąż czekam. Nie macie tu tylko i wyłącznie dlatego, że nie wydałeś wciąż żadnego albumu, chłopaku. Wracając, no, jest to utwór, który cenię sobie i towarzyszy mi na dobrą sprawę bardzo blisko serca. Na koncercie Michała Anioła miałem okazję być w zeszłym roku nad Rusałką z poznaną przeze mnie za sprawą radia dziewczyną.

temi z nimi, a w końcu nie poszedłem. Tu ten skwer, to dla tych co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet. Tu dziewczyny stoją, jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to co kiedyś. Więcej nie powiem, tak sucharskie RODO.

Bym poszedł. Trio Łona, Konieczny, Krupa. Utwór z albumu, który określiłbym swoim polskim albumem danego roku, 2024, jakoby utwór otwierający trzecie oko na ludzi, których mijamy na co dzień, jednak nie jesteśmy w swoim życiu sami. Każdy z nas może zagrywać się w swój single player, jednak cały czas należy baczyć na to, że wokół nas są ludzie, którzy również mogą wymagać czegoś więcej. Ludzie, którymi się otaczamy, wymagają przede wszystkim od nas odrobiny empatii. Ci ludzie to przykładowi właśnie taksówkarze, jak i ci, których zwyczajnie mijamy na przejściu dla pieszych. Kolejny utwór, miejsce szóste.

W notatkę wkradła mi się drobna pomyłka. Była to rzecz jasna miejsce piąte. Za nami utwór Friend zespołu Ginger Root. I takie pomyłki są jednak dla nas prawidłową praktyką w nabywaniu nowych umiejętności, czy to przy realizacji dźwięku, czy dziennikarstwie. I taką drobną pomyłką okazuje się też być to, w jaki sposób odkryłem ten utwór. Był to całkowity przypadek, scrollowanie po listach Spotify'a, gdzie przytrafiło mi się kliknąć nie ten utwór, który chciałem posłuchać, i trafiłem na album, w którym zakochałem się po pierwszej nutce pierwszego jego utworu. Była to sytuacja nieprzyjemna dla mnie. Przeżywałem wtedy chyba jedną z najgorszych chorób. Trafiła mnie dobra dwutygodniowa grypa, przez którą majaczyłem, leżałem na wznak na podłodze po prostu, włączyłem telewizor, włączyłem Spotify'a i leżąc na podłodze zamiłowałem się absolutnie w tym utworze. Przed nami kolejne przeżycie towarzyszące mi wielokrotnie na przestrzeni całych studiów, ponieważ jest to utwór z gry, w którą zagrywałem się, może przechodząc ją całości 2 lub 3-krotnie.

Miejsce czwarte, Don't Be So Serious, Lauror, czy inaczej Ryan Karazia, który część swojej duszy zostawił, czy może też nabył, pomieszkując w Poznaniu przy okazji wielu swoich podróży. Utwór Don't Be So Serious oddaje nieludzki klimat pustkowia Islandii, do której chciałoby się uciec. Jak na razie taką drogą ucieczki w nieznane była wspomniana przeze mnie gra, w którą zagrywając się godzinami w świecie przedstawionym przez Death Stranding, zatraciłem się całkowicie. Absolutne arcydzieło, polecam każdemu. Ucieczkę do faktycznej Islandii pozostawiam na razie w przestrzeni marzeń, jednak tych, które niezmiennie zamierzam zrealizować. Przed nami w tej chwili miejsce trzecie.

0: Miejsce trzecie, Width of a Circle, David Bowie. Bo kto mógł znaleźć się w dobrej mierze wyżej od samego Dawida Kokardy? Width of a Circle, szerokość okręgu, jest pierwszym utworem otwierający nam nowy rozdział w życiu i karierze Dawida Bowiego, który przenosi swoje brzmienia w kręgi raczej drastyczniejszych, metalowych, cięższych. Powiedziałbym brzmień, ale powiedziałem już brzmienia na początku tego zdania. I tak to bywa. I tak to się toczy. Teraz odpowiemy sobie, kto może znajdować się przed Davidem Bowiem.
1: Od Wilkowa aż po Polesie niesie się plotka od Kamilka. Stracił koziołka, posądza wilka. Zła watacha ma stracha, a ja, jak dziki dresie, słowa tańczą z echem, mchem porośnięta ścieżka. Las mam za brata, lisek rzuca mięchem, ośka jak ośka się mieszka. Koleżka z klatki wypuścił gołębie, za tę klatkę w myślach go gnębię. W cieniu skrzydeł czujny wyżeł poluje na chwilę. Mile widziane, mile przebyte, nadlatuje brat, gotów żem być rad. Z jego odwiedzin posiedzi, odleci jedna miłość, wszystkie dzieci.

Miejsce drugie, całkowita sielanka. Za nami utwór Mama Europa, Witaminy. Tej jednej witaminy, której potrzeba nam jak instrukcji do prowadzenia dobrego życia. Absolutni cudotwórcy produkujący autorskie utwory w klimatach boom-bapu od zera. Każdego z nich polecę wam z serca obserwować zarówno w kupie, jak i z osobna. Vito przed erą wpadnięcia w całkowity mainstream, jego osobne projekty, takie jak Drumlinas, dostępne cały czas na SoundCloudzie, jeżeli jeszcze niczego nie zdjął. Pomiędzy nimi jeszcze znajduje się Mulaty, czyli Brian Masaka, absolutny geniusz, Polak na emigracji, który wykształcenie posiadł w dziedzinie, tak na dobrą sprawę, jazzu. Studiując w Danii zarówno jazz, jak i muzykę klasyczną, tworząc kino, moim zdaniem. Innymi wartymi polecenia są Amar Zembicki oraz Wierszokleta, czyli poeta, którego pierwsze słowa padają w tej piosence. Teraz lekko, niewygodną ciszą chciałbym powoli dotrzeć już do końca tej audycji, ponieważ przed nami miejsce pierwsze i utwór, którym chciałbym się z wami już powoli żegnać. Ten jeden ostatni raz.

Za nami Neverender, utwór otwierający hyperdramę duetu Justice z gościnnym występem Tame Impali. Utwór, który gdybym tylko mógł, puściłbym tak głośno, żeby głośniki w tej chwili eksplodowały. Jednak nie mogę sobie na to pozwolić przez to, że jest to przestrzeń wyłącznie użyczona mi na potrzeby prowadzenia tej audycji. Z tego miejsca chcę podziękować przede wszystkim osobom, które do tego radia wpuściły mnie 3,5 roku temu. Będą to oczywiście Antoni Szot i Mikołaj Obała. Dziękuję wam bardzo serdecznie za możliwość nabywania tu pierwszych szlifów w kategoriach realizacji dźwięku, dziennikarstwa. Dziękować chcę też Jakubowi Młynarczakowi za to, że właśnie on przyczynił się do tego, abym za konsoletą ostatecznie zasiadł i nabywał swoje umiejętności w tej dziedzinie, i co pozwoliło mi na dobrą sprawę zrozumieć, z czym ma się jeść dziedzina, którą jest praca z dźwiękiem. No cóż by innego. Dziękuję wszystkim, którzy tej audycji w tej chwili słuchają. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, których za sprawą dołączenia do radia poznałem. Żegnam się z wami po raz ostatni. Za mikrofonem Jakub Purgat, realizował mnie Hubert Vogt. Do usłyszenia.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Jest godzina 21, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym Bestiariuszu. Dziś kontynuujemy demoniczne kręgi, tym razem poszerzając je o te czyhające na naszych przodków w głębi lasu. Ja jestem Marta, a dzisiejszą audycję realizuje Hubert Vogt. Zostańcie z nami.

było Leć Kapela ze wsi Warszawa, a my wracamy do tematu. No więc w zeszłym tygodniu zrobiliśmy sobie takie długie wprowadzenie tego, czym dokładnie są demony w mitologii słowiańskiej. Mówiliśmy sobie w szczególności o demonach wodnych. Dzisiaj natomiast skupimy się na tych chowających się w kniei i jeśli czasu nam starczy, to może i poruszymy tę na górskich szczytach. No ale mówiąc tutaj o słowiańskich demonach, szczególnie tych leśnych, no przede wszystkim warto by było zacząć od tego, jak ważną rolę lasy pełniły dla Słowian. No dzisiaj dla człowieka żyjącego w ciągłym ruchu w mieście, na studiach czy w pracy, no las daje przede wszystkim takie źródło wytchnienia, tak? No kto się nie czuł dobrze, przechadzając się na spacer do lasu od czasu do czasu. Jednak dla naszych przodków las oznaczał przetrwanie. No z lasu przede wszystkim brało się chociażby drewno na opał, pale na domy, dawał pożywienie w formie owoców, grzybów, orzechów, miodu, no a także zwierzyny w nim zamieszkujące, a do tego stanowił schronienie w przypadku napadów lub konfliktów zbrojnych. No, co jeśli chodzi też o lasy i takie elementy w sumie eksploatacyjne, no to też warto wspomnieć o ich roli też pewnego rodzaju eksportu, no bo przede wszystkim ważne były do produkcji smoły, dziegciu i węgla drzewnego, tak? Czyli no właśnie zasilającego jakiekolwiek tam właśnie wszelkie kuźnie i produkujące cenne narzędzia i broń. No i oczywiście obok smoły i węgla, no chyba najcenniejszym właśnie i bardziej takim pożądanym produktem był miód i wosk swego czasu. No bo przecież nie dość, że do spożycia, to tak samo był używany do pewnego nawet był pewnego rodzaju przedmiotem świadczeń feudalnych na rzecz kościołów i klasztorów, kiedy już tam zaczęło wprowadzać chrześcijaństwo na nasze słowiańskie ziemie. No ale jednak w trakcie nocy las był przede wszystkim miejscem niebezpiecznym. Czyhał na tych nieuważnych lub na tych, którzy celowo wchodzili do niego ze złymi intencjami. Jednak jak to już mówiliśmy na poprzedniej audycji, demony zawsze patrzą i karają tych, którzy planują czynić zło. No, w szczególności te dzisiejsze leśne, które w odróżnieniu od tych demonów wodnych zwykle unikały ludzi, ingerując tylko i wyłącznie, albo tylko i wyłącznie to trochę przesada, ale głównie gdy właśnie zauważały, że ich leśne sanktuarium jest w pewnego rodzaju niebezpieczeństwie. No i chociaż też właśnie zdarzały się też te istoty bardziej takie psotne. No, jeśli chodzi za to o ich pochodzenie, tych demonów, jak się dzisiaj dowiemy, no w większości z nich podejrzewano właśnie pochodzenie od dusz ludzkich, szczególnie tych, którzy w większości swojego życia spędzili w lesie lub nagle w nim zmarli. No chociażby według podań w archiwum Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, mówiono, że jak za życia pokutnik mieszkał w gęstych lasach, to potem tam mieszka jego dusza. Tam, gdzie umarł, paliło się zawsze światło i nieraz się ukazywał. W nocy z daleka było widać światło, ale jak się doszło do tego miejsca, to ono znika. No oczywiście mowa tutaj o, jak ktoś może się domyślić, błędnych ognikach. Ale jeśli chodzi o demony leśne, na pewno sobie nie dość poruszymy te właśnie błędne ogniki, to na pewno wspomnimy sobie też od leszym. Ale to już po piosence.

To był za to jeleń zespołu Sutari, a my bez większego tutaj, tutaj wprowadzenia i wracamy do Leszego. No więc czy kim w ogóle był Leszy? Myślę, że jeden z takich bardziej popularnych demonów mitologii właśnie słowiańskiej. Tutaj warto chyba wspomnieć o roli, jaką seria Wiedźmin i szczególnie tutaj gry Wiedźmin wprowadziły, o czym sobie zaraz powiemy. No ale właśnie, kim był ten Leszy, też inaczej zwany Borowym? No był to przede wszystkim prastary duch puszczy. Według tych, co go spotkali, przedstawiali go właśnie jako wysokiego mężczyznę o głowie porośniętej liśćmi zamiast włosów. Potem wraz z popularnością gry właśnie Wiedźmin, jego wizerunek zmienił się bardziej na tego o długich szponach i z jelenią czachą zamiast głowy. No właśnie jednak ten oryginalny, mimo takiej bardziej roli straszącej czy właśnie atakującej nas, miał być przede wszystkim pasterzem leśnych zwierząt. Dbał o swoją trzodę, wyprowadzając je na jak najdalsze i najbardziej ukryte polany, a za jego psy miały robić wilki. Żył w ukryciu, a swoich sekretów właśnie bardzo zaciekle bronił. A jego wzrok miał sprowadzić na człowieka, który tutaj miał właśnie podejrzeć te jego sekrety, przede wszystkim ślepotę lub nawet czasami głuchotę. Temu, kto miał właśnie przykroć, zbliżyć się do jego terytorium, czy właśnie do terytorium jego leśnej trzody, Leszy miał w zwyczaju plątać ścieżki, rzucać kłody pod nogi, a czasem nawet, niektóre podania mówią, że miał przybrać formę niedźwiedzia i straszyć przechodniów okropnym rykiem. No ale nie był to tylko zły duch. Karał tylko i wyłącznie niechcianych gości, a czasem potrafił też być pomocny. Według niektórych podań miał w zwyczaju odprowadzać zagubione zwierzęta w lesie z powrotem do ich gospodarstw, wyprowadzał zagubionych wędrowców z lasu, a czasem też chronił dzieci przed zbójcami czy dziką zwierzyną. Według niektórych podań przez to, że na przykład niedźwiedzie były kojarzone właśnie z tym leszem i miały takie rzeczywiście prawie że boskie tutaj konotacje, mimo właśnie, że polowanie na nie nie było zabronione, to podobno, według tutaj Jakuba Haura, wyroby z niedźwiedzia, z takiego upolowanego niedźwiedzia, miały mieć pewnego rodzaju właściwości medyczne. Na przykład żółć miała pomagać przy nawet paraliżowi. Oczy miały uśmierzać febrę, a na przykład niedźwiedzie sadło miało osobom starszym i dzieciom pomagać na przepuklinę i tak zwane wychodzące wnętrzności. Także tutaj troszeczkę już poszliśmy w ciężkie tematy. No ale warto wspomnieć, jak to było postrzegane tutaj za czasów naszych przodków. Za to podobnym do Leszego był chociażby Dobrochoczy. Tutaj właśnie bardzo podobny, ale stricte zamieszkujący z terenów Podlasia. Zamieszkiwał tamtejsze puszcze i lasy, a jeśli chodzi o jego wygląd, trudno go było określić. Mówiono, że zawsze potrafił się wtopić w las, a wzrostem miał dorównywać nawet najwyższym drzewom. W stosunku do ludzi bywał raczej nieufny i zwykle trzymał się od nich z daleka. Jednak bywały przypadki, że właśnie podobnie jak Leszy, pomagał tym w potrzebie. Jednak tym, co weszli do lasu z niecnymi intencjami, karał bardzo bolesną śmiercią. Jednak i przed tym można się było uchronić. A można to było zrobić chociażby łapówką, składającej się podobno z kromki chleba i soli. O nich można by było rzeczywiście dużo, a my sobie zaraz po piosence opowiemy o kolejnych już demonach.

tym razem z nami Ojna Jana Kupała, żywiołaka. No ja się jednak nie mogę powstrzymać i jakoś na każdej mojej chyba audycji musi się ten żywiołak pojawić. No, ale wracając do naszego Leszego i Borowego, no tak jak można było zobaczyć, one nie byli, to nie były zbytnio agresywne duchy, tylko i wyłącznie zdarzało mi się pokazywać tą agresję, gdy rzeczywiście odczuwały zagrożenie. Jednak nie zawsze tak było. Jednym z bardziej niebezpiecznych leśnych demonów był na pewno tak zwany dziki myśliwy. Dziki myśliwy był pokutującą duszą w formie konnego łowcy, przemierzającego lasy po zmroku w trakcie bezksiężycowej, wyjątkowo wietrznej nocy. Miał przemierzać lasy na swoim koniu wraz ze sworą widmowych psów, a gdy ktoś miał okazję spotkać go na swojej drodze, zwykle nie wychodził z tego cały. Taka osoba według podań miała być zostać poturbowana, a czasem nawet zginąć z jego rąk. Dlatego wychodzenie do lasu w trakcie nocy było uznawane za przejaw niebywałej odwagi lub częściej po prostu głupoty. No a na jego przykładzie widać idealnie tą ostrzegawcze rolę demonów słowiańskich. I swoją drogą ciekawe, ile właśnie ataków w nocy, czy to przez zbójów, czy zwierzęta, no a chociażby też ludzką głupotę było zrzucane właśnie na winę tego dzikiego łowcy. Tego dzikiego myśliwego. Więc jest to naprawdę całkiem ciekawy przypadek, no i rzeczywiście czynił on tą rolę bardziej ostrzegającą. Natomiast z takich ciekawszych przypadków demonów leśnych, o których na pewno sobie też jeszcze wspomnimy, jest chociażby kołbuk. A dlaczego mówię, że jeszcze wspomnimy? Ponieważ kołbuk jest na takim pograniczu duchów leśnych i duchów domowych. A myślę, że akurat o duchach domowych na pewno sobie zrobimy osobny segment. No ale właśnie wracając do kołbuka, no jest to ciekawy właśnie przykład ducha niższego rządu, przybierającego wygląd najczęściej czarnego koguta. Zwykle zamieszkiwał on lasy, jednak od czasu do czasu, gdy robiło mu się po prostu zimno w trakcie chociażby jesiennych ulew, cały zamknięty i przemoczony podchodził pod ludzkie domostwa i niczym zbłąkany szczeniaczek przysiadał na płocie, czekając, aż ktoś się nad nim zlituje i weźmie go do domu. A ten, kto... To całkiem ciekawy koncept. No ale ten, kto właśnie zdecydował się przygarnąć takiego kołbuka, zgodnie ze zwyczajem, miał mu zagwarantować właśnie taką pustą beczkę wypełnioną puchem do spania oraz dokarmiał go porcją jajecznicy na maśle. I jeśli rzeczywiście te warunki zostały spełnione, miała taka osoba zostać nagrodzona. Kołbuk miał w zwyczaju przynosić gospodarzom wszelkie drobiazgi, czy to jakąś biżuterię, czy to jakieś pieniądze, czy to jakieś jedzenie czasami. No tylko gorzej z tym, że te podarki były najczęściej po prostu kradzione przez niego z innych domostw we wsi. No i rzeczywiście, jeśli okazało się, że ktoś się zorientował, na czym polega problem, a bardziej na czym polega ostatnia hojność przygarniętego koguta, no to najczęściej zdarzało się tak, że pod wpływem wyrzutów sumienia, no, chciało się po prostu pozbyć tego koguta, żeby tutaj nie podpaść bardziej sąsiadom. Co często spotykało się z, oczywiście, sprzeciwem demona, jednak zwykle bez większych precedensów uciekał z powrotem do lasu. Gorzej z tymi podarkami, ponieważ zamiast zwrócić ich do oryginalnych właścicieli, podobno wszelkie podarki zmieniały się w śmierdzące łajno. Także bardzo ciekawy koncept. Nie wiem, jeden chyba z moich ulubionych personalnie. No, ale jeszcze wracając, no warto by było wspomnieć o tych błędnych ognikach wcześniej przeze mnie wspomnianych, które może nie też koniecznie leśne, ale na pewno też w lesie się pojawiały, zawsze nad bagnami i różnymi terenami podmokłymi. No, były to najprawdopodobniej pewnego rodzaju też dusze zagubione, które właśnie zginęły śmiercią tragiczną w lesie czy właśnie w okolicach. A czasami też, jak to według Leonarda Pęki, powstawały z dusz nieuczciwych geodetów, którzy oszukiwali chłopów przy pomiarach ziemi. Także też ciekawy koncept i też na pewno się nam więcej pojawi, ponieważ wiem, że więcej tych demonów takich mamy, ale o nich na pewno sobie powiemy później. No ale właśnie
skąd ta nazwa, błędne ogniki? No bo miały się pojawiać w formie takich praktycznie płomień świec, które miały zaprowadzać osoby na, czasami mówiło się nawet, zgubę. No teraz wiemy, że najprawdopodobniej to, co nazywaliśmy właśnie wcześniej ognikami, najprawdopodobniej było po prostu spontanicznym spalaniem gazu błotnego, czyli metanu, który z czasem uwalnia się z bagien i spala w powietrzu. No często właśnie w formie małych płomyczków. No to i tak bardzo miło zobaczyć, jak to wcześniej interpretowano w przeszłości.

Wspominaliśmy wcześniej o Wiedźminie, no i nie mogłam się powstrzymać, żeby tutaj nie wpleść Panie Lasu Percivala, też właśnie z soundtracku Wiedźmina Trójki. No cudowna piosenka, no naprawdę jedna z moich ulubionych, aż pozwoliłam, żeby leciała cała, nieważne jak długa by była. No i żeby nie było, że tylko mówimy o demonach rodzaju męskiego, bo i mamy parę damskich demonów zamieszkujące słowiańskie lasy. No przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o wiłach, które też czasami nam się pojawiają na audycji w formie piosenki Żywiołaka. No wiły to nimfy leśne pod postacią młodych kobiet, zwykle o bladej cerze i zielonych włosach. Jedynie hasających po lasach w zwiewnych białych koszulach, pod którymi według niektórych źródeł miały ukrywać nawet końskie nogi. Były bardzo towarzyskie i nie lubiły samotności. Miały tańcować i bawić się na leśnych polanach, a tych, co mieli nieszczęście napatoczyć się na ich zabawy, te wcielały go do swojego kręgu, gdzie zatańcowały go na śmierć. No, nie były to tylko i wyłącznie... Warto wspomnieć, że w sumie nie były to tylko i wyłącznie okrutne czy zawistne duchy. No, według ponownie tutaj bestiariusza Zycha i Vargasa, z którymi się tutaj czasami wspieram, jeśli chodzi o mój research, no, czasami opiekowały się wsiami lub uczyły ludzi lecznictwa, a według niektórych innych podań nawet miały pomagać rybakom w połowach. Tutaj warto wspomnieć o tym fragmencie, tym zatańcowały na śmierć, co brzmi w miarę trywalnie. Tutaj podobnie mieliśmy sytuację z rusałkami, które miały gilgotać na śmierć. Tutaj zatańcować najczęściej oznaczało po prostu szaleństwo, czyli miały po prostu sprowadzać na kogoś pewnego rodzaju obłęd. Ale jeśli chodzi o inne demony żeńskie w naszych lasach, no to mamy też na przykład majki. Bardzo specyficzne istoty, bo podobnie jak wiły, uwielbiały tańcować, często pozostawiając po sobie ślady w postaci wydeptanych kręgach w lesie. Tutaj podobnie odczuwam lekkie nawiązanie z, nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale z celtyckimi tak zwany fairy ring, czyli właśnie tymi kręgami wróżek. No ale wracając do właśnie majek, raczej unikały ludzi, chociaż czasami plątały im figle, najczęściej podchodząc, to jest bardzo specyficzne, ale właśnie najczęściej podchodząc wtedy do wiejskich chałup, gdzie akurat mieli swoje schadzki kochankowie i wydawały z siebie ciągi jazgotliwych i głośnych dźwięków, co miało na celu zniechęcić ich od zdrady na swoich partnerach. Także bardzo specyficzny demon, bardzo ciekawy. I warto byłoby jeszcze wspomnieć tutaj o odłamie majki, które inaczej były też nazywane mawkami czy newkami, ponieważ mawka jest też demonem ukraińskim na terenach Ukrainy. Natomiast właśnie zamiast będąc tymi małymi, psotnymi istotami, miały bardziej nawiązanie z naszymi rusałkami lub wiłami. Były starożytnymi duchami lasu, które miały powstać z dusz młodych kobiet, które umarły zbyt wcześnie, szczególnie nieochrzczone lub niezamężnie. Miały sprawować pieczę nad lasami, a czasami i rzekami, czyli tutaj ponownie mamy odniesienie do naszych rusałek. I tak jak każde prawie żeńskie demony, miały sprowadzać śmierć na młodych mężczyzn, łaskocząc ich. No także bardzo, bardzo podobnie. A za chwilę po piosence przejdziemy do tych bardziej mroczniejszych.

tym razem z nami za wsią zespołu JAR, też bardzo ciekawe brzmienie. A wracając do właśnie naszych damskich demonów, mamy chociażby jędzę. Żeby wprowadzić w sumie w to, czym tak naprawdę była jędza, no bo bądźmy szczerzy, myślę, że słowo jest nam raczej znane. No, ostatnio mówiliśmy sobie dużo o koncepcie bab. Szczególnie o tym właśnie, jak starsze kobiety budziły strach. A dziś ponownie do tego wracamy, bo to oczywiście nie koniec. Jak się okazuje, jeśli chodzi o demony słowiańskie pod postacią kobiet, mamy albo właśnie te piękne, kuszące, albo no cóż, starsze panie. No właśnie tak było w przypadku naszej jędzy, która nie tylko jest właśnie pejoratywnym określeniem na starszą, bardziej właśnie tą wredną kobietę, ale również była słowiańskim demonem. Jędza przybierała formę wysokiej, chudej, pomarszczonej kobiety o dużych, praktycznie całych czarnych oczach, bezzębnych ustach i o jednej końskiej nodze. No tak jak o niej mówię, najbardziej mi na myśl przychodzi tutaj trochę Baba Jaga, ponieważ obie miały w zwyczaju podróżować na domu, na kurzej stopie i czasami mówiło się nawet, że porywać dzieci. No ale właśnie, skoro już mówimy tutaj o jędzy, no warto by było właśnie wspomnieć też o tej Babie Jadze, którą myślę, że przynajmniej ja byłam straszona, gdy byłam młodsza i myślę, że akurat tej Baba Jaga funkcjonuje jeszcze w naszym dzisiejszym folklorze. No ale właśnie, obie, można to powiedzieć, panie, są kojarzone przede wszystkim z domkiem na kurzej stopie, no i kusząc słodyczami, porywając dzieci, by je pożreć. Warto jednak rozróżnić je od siebie, no bo Baba Jaga według niektórych podań była z początku wręcz boginią. Miała być boginią puszczy, praktycznie na podobnym poziomie co leszy, aczkolwiek tutaj podania się różnią. Jej imię oznaczało niebezpieczną, a była właśnie bóstwem zarówno lasu, jak i zmarłych. Towarzyszący jej mit związany z tym pożeraniem dzieci, no mógł według chociażby książki Słowiańska Wiedźma Dobromiły Agilles brać się z tajemniczych, potencjalnie niebezpiecznych rytuałów kapłanek, miały mieć pewnego rodzaju niebezpieczne rytuały inicjacyjne wśród młodzieży. No ale właśnie dopiero później tej Babie Jadze status spadł, no właśnie i zmalał do zaledwie demona. No, co prawda jej konekcje z bóstwami dalej pozostały. Według rosyjskich podań miała strzec przejścia do świata podziemi, co czysto teoretycznie powinno ją łączyć z Marzanną, o której było więcej na naszej audycji o jarych godach. No, myślę, że innym postaciom związanych z magią, rytuałami i mytami o pożeraniu dzieci zrobimy sobie kiedyś na pewno osobną audycję, no bo możemy tutaj na pewno rozróżnić chociażby czarownicę, właśnie Babę Jagę, no, chociażby wiedźmy czy szeptuchy, ale to myślę, że na pewno skupimy się na innej audycji, a na ten moment zapraszam Was na Hej na Wzgórze, ponownie zespołu JAR.

Powoli czas nam się kończy, ale jeszcze póki mogę, to opowiem wam na pewno o biesach, o których też było wspomniane w naszej poprzedniej audycji. Też typowo kojarzone właśnie z lasem. No, były to przedchrześcijańskie byty obwiniane za wszelkie zło, więc naturalnie w właśnie procesie chrystianizacji no, były kojarzone z diabłami. Była to właśnie rogata bestia poruszająca się na dwóch nogach z kopytami i krzaczastymi brwiami, która miała się czaić na naszych przodków kniei. No ale właśnie bardzo ciekawy przykład, jako że tutaj wchodzi nam właśnie już takie kojarzenie demonów słowiańskich stricte z diabłem, z piekłem. Tutaj już troszeczkę wchodzi nam tych takich konotacji chrześcijańskich. I co ciekawe, niektóre z takich jeszcze słowiańskich demonów zachowało nam się troszeczkę w tej formie, a troszeczkę w zmienionej w naszej dzisiejszej kulturze. No i chociażby takim demonem jest licho. No, zachowane chociażby pod postacią powiedzenia, a niech to licho porwie tam do licha, licho to wie. No i czym tak naprawdę jest to licho? No, teraz też czasami kojarzone właśnie bardziej diabelsko, no ale tak naprawdę dla naszych przodków była to mała, kudłata istota o niezwykle złośliwym charakterze. Tam, gdzie przybywała, mąciła ludziom w głowach, sprowadzała na manowce, no a czasami też na przykład plątała koniom grzywy. Na przykład zdarzało jej się też dosypywać popiołu do mąki, czy chować przedmioty w różnych niespodziewanych miejscach. Także tutaj bardziej była bardziej bliżej ludzi. No i może kto wie, może się i u mnie jakieś licho uchowało, bo nie zliczę momentów, gdzie jestem pewna, że odłożyłam klucze na komodę tylko po to, by znaleźć je na blacie w kuchni. Więc kto wie, może i mi się jakieś uchowało. No ale właśnie, wracając do tych skojarzeń bardziej właśnie diabelskich, bo mówimy o demonach, więc trudno by było mówić o skojarzeniach demonicznych, no to warto by było wspomnieć chociażby o czartach, tak? Też czasami zamiennie mówione o diable, no to chyba właśnie najbardziej przypominający, a przynajmniej kojarzony się nam właśnie z dzisiejszym obrazem diabła. No był to demon, który był pół człowiekiem, pół kozłem. Zamieszkiwał nie tylko lasy, ale również można było go spotkać na terenach podmokłych, takich jak bagna, nadrzeczne łozy. No a według bestiariusza raczej rzadko pojawiał się w ludzkich siedzib, a jeśli tak, to tylko i wyłącznie by gnębić, sprowadzać na złą drogę, no i zsyłać na prostych ludzi chorobę. Czyli tutaj już właśnie mamy bardziej to złe i diabelskie połączenia. No ale same w sobie diabły również pojawiały się w naszej kulturze, no chociażby w formie Boruty czy Rokite, które myślę, że czasami możemy tutaj kojarzyć, a na pewno pojawiły się i w Poznaniu, ale o tym już po piosence.

To była pogoń zespołu Merfolk, a my wracamy do Diabłów, bo i u nas w Poznaniu mamy pewną legendę dotyczącą dwóch, a nawet jak się zaraz dowiemy, więcej Diabłów. No więc podanie czy legenda głośni, że gdy Mieszko I przejął władzę, diabeł wszystkich diabłów nieźle się zląkł i zmartwił tym, jak od kiedy postawiono katedrę w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tym mniej, coraz to mniej grzeszników trafiało do piekieł i on zostawał całą robotę. No i tak się zezłościł z tego powodu, że aż podobno wzniecił dwa pożary. Dlatego zwołał wszystkie polskie diabły. Według legendy byli to chociażby Smułka, Węglik, Widoracki, Rokita i Boruta. Przekazał im swój nikczemny plan na to, jak odstraszyć poznaniaków od chodzenia do kościoła. By to zrobić, rozkazał diabłom polskim polecić do Gniezna, tam, gdzie na górze pradawna bogini była czczona. Rozkazał diabłom w nocy zarzucić sieć, porwać wzgórze, a potem wrzucić je do warty. Woda miała wystąpić z rzeki i zalać całą katedrę i cały Ostrów Tumski. Diabłom aż zaświeciły się oczy i w trakcie bezksiężycowej nocy polecieli do Gniezna. Porwali górę w powietrze, opasając ją swoimi diabelskimi ogonami. No i nagle to Boruta, dowodzący całą tą operacją, zorientował się, że przez tą ogromną ciemność nie jest w stanie zobaczyć nawet własnego ogona, co do bardziej Poznania czy Warty. No i żeby sobie jakoś dopomóc, zaczął uderzać swoim kopytem o kopyto, a iskry na chwilę ale zaczęły rozświetlać ciemność. No i wnet zdał sobie Boruta sprawę, że dawno już przefrunął i rzekę, i katedrę i kazał szybko diabłom zawracać. Jednak iskry światła z kopyt Boruty wzbudziły już koguty na ziemi, które zaczęły głośno piać. Jak się pozostałe diabły zlękły, że dzień nadchodzi, a diabły według słowiańskiej mitologii nie mogą być w świetle wschodzącego słońca, bo zmienią się wtedy w anioły, no i uciekły, spieszły się niezwykle, upuściły górę i rozpierzchły się na wszystkie strony. No a gdy stał ranek, poznaniacy obudzili się i zobaczyli wzgórze, zaraz przy warcie, którego tam wcześniej nie było. Długo bali się do niego podchodzić, a legenda mówi, że do tego dnia można na nim ujrzeć ślady ogonów diabłów.

0: Cóż, legenda legendą, ale jak to bywa, w każdej jest chociaż odrobina prawdy. Bo i w skórze dalej stoi i jestem pewna, że każdy poznaniak miał okazję minąć je na swojej drodze, bo znamy je dzisiaj pod nazwą Wzgórza Przemysła, które według legendy miały jeszcze nosić znamiona diabelskich ogonów. No, a jeśli chodzi o jego pochodzenie całego tego wzgórza, to i możemy tutaj znaleźć tutaj ziarnka prawdy, gdyż było to podobno wzgórze, no według legendy miało być to wzgórze przeniesione spod Gniezna, tam gdzie była czczona bogini. No i mamy podania, że rzeczywiście w okolicach Gniezna była czczona chociażby bogini Dziewanna, bogini miłości. Także możemy spekulować, jak to rzeczywiście było. Tak? I kto wie, może i w legendach jest jednak więcej prawdy niż sądzimy. No ale cóż, zbliża się godzina 22 i niestety nasza audycja dobiega końca. W następnej myślę, że poruszymy sobie dalsze kręgi demonów słowiańskich, więc zostańcie z nami. A na ten moment ja się żegnam. Ja jestem Marta Krysiak, realizował nas dzisiaj Hubert Vogt i życzymy wszystkim miłego wieczoru.
1: Radio Meteor. Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
6: Cześć, tu Fismul, słuchacie Radia Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
7: Siemano, siemano, z tej strony Bass from Space, z tej strony DJ Polska Yuma.
8: MC wiedział, nie powiedział i Kuba Atmorestiv.
9: Siemano, bardzo dziękuję wam chłopaki za zaproszenie.
7: Siemano, jesteśmy tutaj z powodu dlatego, że no przedzieliśmy się w radiu, tutaj jest ekipa tylko radiowa, siedzimy w takim gronie. Nasz format się opiera, jak już nasi słuchacze, widzowie pewnie wiedzą, a jeżeli nie, to powiem na pokazywaniu DJ-ów, którzy prezentują nam bardzo, bardzo tłuste, niskobasowe selekcje. Zobaczymy, co nam dzisiaj przedstawisz, ale najpierw opowiedz nam trochę o tym, co robisz, w czym działasz, w jakich ekipach, jak to wszystko wygląda i skąd jesteś przede wszystkim, bo to jest bardzo istotne.
9: O, no tego to by można było dużo opowiadać na pewno, bo zajmuję się bardzo wszechstronnie tą muzyką już od paru lat. No wszystko się zaczęło w Szczecinie, w moim miejscu zamieszkania, OG. No i tam właśnie poznałem ziomali, poznałem ludzi z zajawką, którzy zaszczepili mnie do tego. No tak naprawdę muzykę taką bardziej inną niż rapową, trapową. Głównie zacząłem od instrumentali, robię już od 3-4 lat. No i tam właśnie poznałem takiego zioma, Huberta, który też robi muzę pod ksywą Far Removed. No i tam właśnie zaczęliśmy bardziej eksperymentować ambientowo, alternatywnie. Poszliśmy w stronę właśnie brzmień elektronicznych. Później zaczęła się u nas zajawka na DJ-kę. No i już tam jakoś popłynęło, wspólne back-to-backi, sety, wtedy też bardzo dużo graliśmy w hali Odra, która no funkcjonuje do dziś i ma się dobrze i robi mnóstwo dobrej roboty, żeby trzymać poziom u nas w scenie lokalnej. I co, i głównie ambient, live'owo, techno. No i od niedawna właśnie też klimaty basowe również są mi bliskie, jakbyście tak powiedzieć.
8: Spoko, czyli Hala Odra, słyszałem, że tam rezydowałeś przez jakiś czas. Jak to oceniasz, to miejsce? Tak właśnie mówisz, że ono promuje tą szczecińską scenę elektroniczną, tak? Głównie jakby to jest ich misja.
9: Tak, no jest to jednak jedno z tych takich najważniejszych miejsc, które ciągnie tą scenę elektronicznej muzy. Począwszy od house'ów, po basy, głównie po techno, jeszcze bardziej teraz popularne hard techno, takie rzeczy. No ale tak, no jest to jednak lokal z misją, lokal, który robi bardzo dużo dla tej sceny, no i zostałem rezydentem właśnie tego miejsca jakoś tak od ponad roku już. No przyczyniło się to, w sumie zaczęło się to z tego względu, że tam zacząłem właśnie nie dość, że swoje pierwsze grania, no to jeszcze tam pracowałem przez rok, później wiadomo, gdzieś tam kontakty się złapały, dobre relacje się utworzyły. No i w ten sposób, gdzieś tam tą wspólną pomocą, wspólnemu pomaganiu sobie, też organizowaniu tam imprez, no się tak dogadaliśmy, że mogę tą rezydenturę objąć, która no trwa do dzisiaj, więc fajnie.
8: Klasa, a w Poznaniu już coś działałeś? Jak to u ciebie wygląda?
9: No tak, właśnie od mojej przeprowadzki, w sumie od października, czyli od początku roku akademickiego, załapałem już tam pierwszego giga w Ślinie, w Śluzie dokładnie, na New Soundzie. Do tego też zgadałem się z ekipą Resonance, właśnie z Castepem, i tam też zagrałem jednego seta i mamy właśnie też już dobrą relację. No i zaczynamy też tutaj funkcjonowanie z moim kolektywem Aorta Ultras. I będziemy robić także imprezę 22 maja. Także nie wiem, czy ten odcinek w ogóle wyjdzie jeszcze do tego
7: pójdzie,
9: czasu.
7: Pójdzie do czego czasu. Na pewno pójdzie już w ten piątek na antenę, więc serdecznie zapraszamy.
8: Gdzie ta imprezka będzie?
9: No właśnie, też będzie w Śluzie, tam w integralnej części Śliny. Także gorąco zapraszam. Oprócz naszego składu będzie też reprezentacja lokalna, na czym nam bardzo zależało. Zagra dla nas Cloudy, Zizi i jeszcze mój ziomal Dubzi z Trójmiasta, z Gdyni. Także gorąco zapraszam. Jest to jednak też duży krok, żeby tutaj jakoś zacząć funkcjonowanie. No a to, co tam się przydarzy wkrótce, no to też zobaczymy.
8: Super. Bardzo, bardzo lubimy lokalne inicjatywy, dlatego też będziemy to wspierać. Base from Space jest tam, gdzie gra dobra muza oczywiście.
7: Dokładnie. Powiedz nam teraz, o czym będzie ten set za chwilę, który będziemy w stanie usłyszeć, na co mają się przygotować słuchacze i co może tam ich zaskoczyć. No, jak mają poprowadzić swój strumień świadomości podczas słuchania tego, co nam za chwilę zaprezentujesz?
9: No może tak się odwołując do poprzedniego seta, na pewno nie będzie tak gorąco, jak zagrał dla was, to be honest, TBH. Ja bardziej lubię takie klimaty bassowe, w których dużo gdzieś tam jest tej przestrzeni takiej ambientowej, bardziej można sobie odpłynąć, popłynąć. Także nie jest to też ten taki set może super szybki i tak dalej, ale jest na pewno całkiem zmysłowy i składa się on z kawałków, które no lubię najbardziej. Bardzo doceniam Splot, to jest wrocławska ekipa, która właśnie też wydała ostatnie VA, także tam dużo się przejawia polskich artystów i w ogóle traczków z tej płyty, z tej kompilacji. I no tak naprawdę wszystko, co tam dotychczasowo udało mi się zgromadzić. Także są to takie brzmienia, które nadal są w kręgu tych moich zainteresowań, tak ambientowo, zmysłowe można powiedzieć, ale no tak naprawdę to ta muzyka robi głównie to wrażenie, także też nie chcę jakoś tam narzucać, prawda?
7: No to dzięki wielkie za przedstawienie nam tego. Za chwilę będziemy mogli odsłuchać całego seta właśnie no tutaj albo na YouTubie, albo tak jak teraz to pewnie leci na falach naszych internetowych Radia Meteor. No i co? Zapraszamy, to był Bass from Space.
9: Dzięki.

0: Jejeje, dziękujemy wielkie. To był Atmorestiv ze swoim klimatycznym, ambiencikowym, zajebistym secikiem.
1: I to był Bass from Space, ale to nie koniec, bo mamy dla was wielkie, wielkie ogłoszenia na zbliżające się dni.
2: Wielkie ogłoszenie w śluzie 22 maja. Moja ekipa Aorta Ultras będziecie mogli usłyszeć na dobrym sound systemie, w lokalnym, zajebistym spocie. Sorry.
1: Ale idziemy w to.
2: Tak jest. Śluza 22 maja, Aorta Ultras, lokalny support, świetnych DJ-ów, świetnej miejscówie. No i co, obserwujcie, tak zachęcam do obserwowania oczywiście Aorta Ultras na Instagramie, też zapraszam do siebie, Atmorestiv na Insta, na Spotify'u, możecie obczajać. No i wpadajcie do ziomali, do śluzy, do ziomali do nas. Tak i jest. Wielkie dzięki wam bardzo za zaproszenie.
0: DJ Polska Juma.
1: MC wiedział, nie powiedział.
0: Bass
1: from Space.
0: Yeah. Aj,
1: dzięki. I teraz będzie banger.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor. DJ FTP.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja.
4: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteo.
2: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor. Autopromocja.
2: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
3: Yeah. Mr. Glock.

rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kup

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
2: We're gonna do another new song now. Hope it doesn't offend any of you guys. You all good? You're good, Andy? Song is called On the Level.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
7: Thank you so much.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.